tak sobie stać i tak sobie na ciebie popatrzeć. Fajnie tutaj tak sobie stać i tak sobie na ciebie popatrzeć. Fajnie tutaj tak sobie stać i tak sobie na ciebie.

Nie będę już kłamać sobie prosto w twarz. Nie będę już szarpać się. Przepraszam, że kochałam ciebie. Wiem, wiem.

0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk, obrazy z historii Kościoła. Kolejne spotkanie z wielkimi postaciami z przeszłości Kościoła. Dwustulecie naszego bohatera, jednego z większych bohaterów Kościoła nowożytnego, się zbliża. No i tutaj czas, by przypomnieć jego postać, jego biografię, także w obrazach z historii Kościoła. Jakiś czas temu myśmy o tym rozmawiali, ale ten czas to już był dość dawno. Myślę, że ci słuchacze, którzy nie słuchali tamtej audycji, chętnie się dowiedzą coś więcej o postaci świętego Jana Bosko, a myślę, że i dla tych, którzy słuchali ją już jakiś czas temu, będzie to korzystne przypomnienie. Postać świętego, powiedziałem, nowożytnego, i chyba to określenie jest dość dobre. To jest zupełnie inny rodzaj świętych niż święci średniowieczni i niż święci z starożytnej epoki. Właśnie. Na czym ta nowość polega?
2: W dziele świętego Jana Bosko, dziele wychowawczym, dochodzi właśnie ten aspekt, który wcześniej może nie był tak widoczny w działalności różnego rodzaju świętych. Tak jak pan wspomniał, w okresie czy to starożytnym, czy średniowiecznym Kościoła, święty Jan Bosko zainteresował się wychowaniem. I można powiedzieć, że na tle tamtych właśnie okresów jest to problematyka zasadniczo nowa. Nie było wcześniej takiego świętego, który by zajmował się tylko i wyłącznie wychowaniem. Byli święci, którzy mają własne życiorysy, pełne heroicznych cnót. Natomiast to, co jest charakterystyczne dla tego wieku nowożytnego, że są podejmowane problemy społeczne, problemy, które rodzą się w wyniku przeobrażeń, jakie mają miejsce. I tak było w przypadku świętego Jana Bosko. Przeobrażenia natury urbanistycznej, uprzemysłowienie, które następuje, rodzi problemy na przykład bezrobocia. Już wtedy obserwuje się właśnie te problemy bezrobocia i święty Jan Bosko, żyjący w Turynie, właśnie tym miejscu, które we Włoszech w tamtym okresie rozpoczyna te wielkie dzieła uprzemysłowienia, właśnie w Turynie rodzi się również zjawisko bezrobotnej młodzieży. Przyjeżdżali do Turynu z nadzieją na znalezienie pracy. Nie dostali jej, więc nie wracając do siebie, próbowali jakoś na swój sposób ten własny czas zagospodarować, a że nie było za dużo możliwości, więc najczęściej były to wejście na jakąś drogę, czy to drobnych, czy większych przestępstw.
1: I wiemy, że to jest zjawisko, które w ogóle w zachodniej Europie wtedy jest dość częste. Liverpool, Manchester, tak właśnie jest. Te wielkie centra przemysłowe, i natychmiast obok nich rodzi się to, o czym ksiądz profesor mówi. Ogromny margines ludzi, którzy nie bardzo wiedzą, co z sobą zrobić, i schodzą najczęściej na manowce w wyniku
2: tego. Tak jest,
1: tego.
2: Kapitaliści też nie mają pomysłu na to, jak zatrudnić. To
1: znaczy... I jedną z odpowiedzi możliwych jest odpowiedź, którą daje Karol Marx i inni socjaliści, którzy mówią, rozwalmy ten świat, całkowicie rozwalmy. Święty Jan Bosko mówi zupełnie coś innego.
2: Ksiądz Bosko przede wszystkim próbuje wintegrować tych ludzi w życie społeczne, w życie polityczne i w życie zawodowe. Nie odrzucając tych uwarunkowań, które narodziły się wówczas, a więc nie odrzucając tego kapitalizmu, ale będąc krytycznym wobec następstw i samego, prawda, kapitalizmu, który wtedy rodził się na jego oczach, który nie, próbuje jednak mimo wszystko znajdywać dla swoich wychowanków jakiś rodzaj miejsca w życiu społecznym. I dlatego też to, co jest równie ciekawe w jego życiorysie, w jego działalności, mianowicie rozpoczyna swoją działalność wychowawczą, w której znajduje się propozycja pracy zawodowej. Zdając sobie sprawę z tego, że nie można inaczej wejść w życie społeczne tamtego okresu, nie posiadając kwalifikacji, jakichkolwiek kwalifikacji, decyduje się na rzecz najprostszą, wydaje się, z możliwych, jaka była wtedy do podjęcia, mianowicie tworzy dla tej młodzieży szkoły zawodowe. Ten młody człowiek po wyjściu z tej szkoły będzie miał większe szanse na to, żeby znaleźć pracę, niż ten, który nie będzie miał tego przygotowania w ogóle. Więc to wychowanie nie jest wychowaniem teoretycznym, nie jest tylko jakimś kształtowaniem postaw, ale również jest jakimś rodzajem właśnie przygotowania do życia, do zawodu. W ten sposób jest to jakaś odpowiedź księdza Bosko na te problemy, jakie się pojawiły. Oczywiście mniej znana jest także jego działalność, jeżeli chodzi o chrześcijańskie związki związki zawodowe, ale można
1: czyli
2: powiedzieć,
1: taka to... forma jakiejś oferty politycznej.
2: Tak, jest oferty politycznej także. Chociaż jest to działalność taka, trochę bym powiedział, nieco wtórna.
1: No ja pierwszy raz na przykład teraz słyszę od księdza profesora tutaj, nie wiedziałem, że były jakiekolwiek związki księdza Bosko z ruchem politycznym, no bo ruch związkowy jest ruchem politycznym.
2: Były próby tworzenia takich związków chrześcijańskich, katolickich. Może nie było na tym polu tyle sukcesów, co na w tym obszarze wychowania, którym ksiądz Bosko się zajmował. Niemniej jednak, proszę zauważyć, to były podejmowane próby. Być może okoliczności ówczesne jeszcze nie pozwoliły na to, żeby te związki rozszerzyły swoją działalność i weszły na stałe, powiedzmy sobie, w cały obszar pracy.
1: No w ogóle chyba kościół hierarchiczny wtedy niezbyt przychylnym okiem patrzył na tego rodzaju działania. Chrześcijański związek zawodowy to chyba w XIX wieku brzmiało dość kuriozalnie, sam pomysł. Tak? Kościół raczej kojarzony wtedy jest jeszcze jako ten strażnik, obrońca tego ancien régime, tak? Czyli tego systemu dawnego, wcześniej w XVIII wieku, wiązanego z feudalizmem, teraz z kapitalizmem, czyli generalnie ze stanem posiadania. Ale tutaj, jak ksiądz profesor wspominał o tych szkołach zawodowych i pewnej ofercie, natychmiast cisnęło mi się pytanie, skąd środki na utrzymanie tych szkół? Bo przecież szkolenie ludzi, przygotowywanie do zawodu kosztuje, tak? Trzeba zapewnić lokal takiej szkole, siedzibę, trzeba opłacić nauczycieli tego zawodu, trzeba zapewnić środki techniczne, tak? Nawet najprostsze. Skąd na to uzyskać pieniądze?
2: Ksiądz Bosko ma podwójne źródła finansowania swoich dzieł, swoich szkół. Pierwsze to jest sieć współpracowników salezjańskich, wśród których znajdują się osoby zamożne. I rzeczywiście odnotowuje się w historii salezjańskiej, że te osoby wspomagały świętego Jana Bosko i dzieła, które tworzył. I co ciekawe, z drugiej strony mamy do czynienia z próbą wydobycia pieniędzy od ówczesnego rządu piemąckiego. Dlaczego mówię ciekawe? Ponieważ ówczesny rząd był w swoim charakterze antykościelny, antyklerykalny.
1: Tam masoneria bardzo silna.
2: Masoneria była
1: działa,
2: bardzo silna wówczas, tak owszem. Więc ksiądz Bosko, pomimo tego, że było takie nastawienie rządu do kościoła i do tego, co kościół czyni, ksiądz Bosko udaje się wydobywać stamtąd środki. Co więcej, to jeden z ministrów tego rządu, a nawet chyba premier Cavour, proponuje świętemu Janowi Bosko, żeby założył zgromadzenie. Antyklerykał proponuje księdzu, żeby założył zgromadzenie, ponieważ widział działalność świętego i można by powiedzieć, widział, w jaki sposób ksiądz Bosko wyręczył rząd, samorząd, prawda, władze miasta, problemach związanych właśnie z bezrobociem młodych ludzi. I dlatego też z jednej strony jest jakoś finansowany, z drugiej jest również zachęcany do tego, żeby stworzył już określony rodzaj instytucji, która może w ten sposób samofinansować.
1: Tak, bo wybiegliśmy trochę tutaj do przodu. Padło kilka razy określenie ruch salezjański, współpracownicy salezjańscy. Trzeba pamiętać o tym, że ksiądz Bosko, kiedy zaczynał swą działalność, jeszcze nie był żadnym zakonnikiem i salezjaninem. Był po prostu zwykłym księdzem.
2: Księdzem diecezji turyńskiej. Nigdy nie złożył ślubów zakonnych, to też trzeba powiedzieć.
1: Więc coś niesamowitego. Założyciel salezjanów nigdy nie był salezjaninem de facto, takim tak. Z pełnymi ślubami zakonnymi.
2: Został uznany przez stolicę apostolską za założyciela, więc widocznie to wystarczyło, że nie musiał sam składać ślubów zakonnych. Więc tak, owszem, on rozpoczynał działalność później nieco. W drugiej połowie już XIX wieku pojawiło się zgromadzenie salezjańskie, Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego, bo taka jest oficjalna nazwa. Ale proszę zauważyć, że równocześnie z tym towarzystwem, ze zgromadzeniem pojawiają się salezjanie współpracownicy. To była ciekawa myśl świętego Jana Bosko, żeby utworzyć coś na kształt salezjanów żyjących w świecie. Nie uzyskał niestety aprobaty stolicy apostolskiej do tego pomysłu. Stąd też na pewnym etapie musiał ograniczyć się do stworzenia rodzaju trzeciego zakonu, można by powiedzieć, jeżeli byśmy chcieli poszukiwać jakichś punktów odniesienia bliższych dla zrozumienia, co to są ci salezjanie współpracownicy. Pozostało to jako zrzeszenie, które czynnie uczestniczy w życiu i działalności Salezjanów. Między innymi właśnie to oni mieli jak gdyby na celu poszukiwanie środków, które pomogłyby prowadzić dzieła wychowawcze. W ten sposób ksiądz Bosko rozumiał swoją misję, ale zarazem bardzo pragmatycznie podszedł do rzeczy. Muszą być ludzie, którzy zajmą się tymi sprawami na przykład finansowymi, ekonomicznymi.
1: I to w dużej mierze są osoby świeckie. Całkowicie świeckie, które też nie składają początkowo żadnych ślubów formalnych, czy w ogóle nie ma ślubów, tylko wiąże ich swoista wspólnota celu. Prawda?
2: Tak, można tak powiedzieć, że właśnie to jest ten sposób, że ci współpracownicy, dzisiaj się to nazywa wprost, salezjanie współpracownicy, chcemy ich mieć wintegrowanych w całą społeczność, bym powiedział, salezjańską, nie tylko jako ktoś, kto stoi z boku jedynie.
1: Do naszej rozmowy o zarówno historii świętego Jana Bosko wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I ponownie jesteśmy przy mikrofonach. Przypominam, moim i Państwa gościem jest ksiądz profesor Kazimierz Misiaszek ze Zgromadzenia Księży Salezjanów. Rozmawiamy o tym, co miało miejsce w XIX wieku, gdy rodził się ruch salezjański. Przed przerwą wspominał ksiądz profesor o takiej propozycji na bardzo silne problemy dręczące ówczesne społeczeństwo włoskie, które przechodziło od fazy społeczeństwa rolniczego to szczególnie północne Włochy, do intensywnie kapitalistycznego, przemysłowego. I jak wszystkie tego rodzaju przemiany, to towarzyszyły temu takie zjawiska jak masa zagubionej młodzieży, zagubionej i tak dosłownie, często bezdomnej, bez pracy, ale także zagubionej moralnie. Oferta, z którą wychodzi Jan Bosko, to są szkoły zawodowe. Tak? Zajmijmy się tymi ludźmi, ale nauczmy ich czegoś, z czym oni potem wejdą w życie jako z dodatkową umiejętnością, swoistym kapitałem. I przyznam, że gdy słuchałem księdza profesora, gdy o tym mówił, natychmiast znalazłem takie podobieństwo, a zarazem przeciwieństwo do współczesnych czasów. Mamy podobno w Polsce najwyższy w tej chwili odsetek ludzi studiujących na tle, czy jeden z najwyższych na tle Europy. Ale w dużej mierze jest to, tak jak wielu krytyków tego systemu mówi, jest to tylko przesuwanie bądź ukrywanie bezrobocia. Mnóstwo uczelni wyższych, teatrologia, kulturoznawstwo, gdzie nie uczy się ludzi niczego, co by im się później w jakikolwiek sposób przydało. Gdzie masa absolwentów tych kierunków wychodzi później po tych studiach i znajduje albo nie znajduje pracę w jakiś call center, wykonując różne dziwne czynności niezwiązane w najmniejszym stopniu z tym, co przez 5 lat studiowali. Proszę mi powiedzieć, ksiądz profesor ma zajęcia ze studentami. Od wielu lat zajmuje się szkolnictwem wyższym, także teorią samego nauczania i sensem nauczania. Czy to moje skojarzenie, propozycja Jana Bosko, bardzo konkretna, bardzo praktyczna, rozwiązanie bieżących problemów i to, z czym mamy obecnie do czynienia w Polsce, czyli eksplozja wyższego szkolnictwa, wyższych uczelni, nie będąca żadnym rozwiązaniem problemów, tylko przesunięciem tych problemów o 5 lat. Czy ja prawidłowo diagnozuję ten stan, czy też trochę się mylę i jestem zgryźliwy wobec obecnej sytuacji?
2: Myślę, że pan ma rację, po prostu rację, tak jest. To, co mógłbym dodać, to mianowicie, że jest jeszcze jedna przyczyna takiego stanu rzeczy, o jakim mówimy, to znaczy o tym pozornym, prawda, bezrobociu, które jednak jest.
1: Czy ukrytym.
2: Ukrytym bezrobociu.
1: Ono jest prawdziwe.
2: Ono jest prawdziwe, rzeczywiście, ukryte bezrobocie. Otóż jestem członkiem Akademickiej Komisji Akredytacyjnej i kiedyś przed laty mieliśmy spotkanie, na którym próbowano nam przedstawić pewną wizję współczesnego studiowania, o co by w tym studiowaniu chodziło i usłyszeliśmy od prowadzących debatę, że dzisiaj praktycznie nie zależy nam na tym, żeby przygotowywać do konkretnego zawodu. Jak to określono, chcemy dzisiaj wychować człowieka renesansu. Nie za bardzo...
1: Brzmi dobrze.
2: Tak. Tak, nie za bardzo też rozumieliśmy, co to znaczy dzisiaj człowiek renesansu, prawda? Niemniej jednak można by sobie wyobrażać, że to jest człowiek w miarę wszechstronny. Ale pojawia się od razu pytanie, na ile dzisiaj przy tych specjalizacjach, jakie istnieją, można wykształcić człowieka renesansowego w tym znaczeniu, że on jest wszechstronny. Nie jest to chyba możliwe. Więc studia miałyby w tej koncepcji, w tej wizji wychowania służyć jakiemuś przygotowaniu absolwenta, który dopiero swoje kwalifikacje uzyskiwałby w miejscu pracy. Pamiętam do dzisiaj przykład, jaki podano, mianowicie praca w banku. Absolwent z jakiejkolwiek uczelni, powiedziano, może przyjść do banku i uzyskać tam przygotowanie, które może trwać zaledwie kilka miesięcy. Więc taka jest wizja studiowania państwa. Z drugiej strony jest jeszcze jeden element, który nam mocno charakteryzuje dzisiejsze życie wyższej uczelni, cele wyższej uczelni. A praktycznie można powiedzieć, że wszystkie szkoły. Także jakoś są pomyślane, że mają przygotowywać ludzi do gospodarki. Jest bardzo mocne związanie szkolnictwa z gospodarką.
1: A jak to rozumieć, związanie szkolnictwa z gospodarką, to znaczy?
2: W tym sensie, że my mamy przygotowywać ludzi do tego, żeby oni weszli pewne sektory życia gospodarczego.
1: No to samo w sobie chyba tak jest, nie jest złe.
2: Nie jest złe, tylko pojawia się duży problem z naukami humanistycznymi. Jeżeli inne przedmioty, prawda, matematyczne, fizyczne, ekonomiczne, one mogłyby jakoś uczestniczyć w tej wizji, prawda, szkoły, to przedmioty humanistyczne mają tutaj duży problem, bo niestety nie jest możliwe, żeby humaniści byli zdolni wejść w bardzo konkretne obszary życia gospodarczego. Nie są do tego przygotowani.
1: Nasza cywilizacja się bardzo ztechnicyzowała w tej chwili.
2: Tak jest. Poza tym przez to traci znaczenie samo studiowanie. To nie jest ważne w tej chwili poznawanie prawdy, poszukiwanie tej prawdy. Nie jest ważne samo studiowanie, wchodzenie, prawda, po to, żeby uzyskać jakiś rodzaj wiedzy i pewnej świadomości nowej, to w tej chwili staje się jak gdyby nieistotne. Ważne jest to, na ile my uczestniczymy w życiu gospodarczym i czy my mamy jako uczelnia związki z jakimiś sektorami życia gospodarczego. Wszystkie projekty, czy też granty, jakie są proponowane wyższym uczelniom, one mają to zorientowanie ekonomiczne, gospodarcze, finansowe. Dlatego też na przykład humanistyka nie potrafi się odnieść do tych projektów, nie jest w stanie sama z siebie, a jeżeli uzyskuje jakiś grant, to można by powiedzieć na zasadzie pewnej wyjątkowości. Otóż może się pojawić jakiś interesujący problem, więc ktoś, prawda, to zaaprobuje i da jakieś finanse na to, żeby ten projekt zrealizować. Jeżeli szkoła ma się realizować poprzez projekty, które są trudno dostępne, to znaczy, że mamy do czynienia z jakimś dziwnym nieco, bym powiedział, dziwną koncepcją, niezrozumiałą, niespójną koncepcją samej szkoły. Dlatego też tutaj są pewne przyczyny, które tkwią w samej szkole i które zostają narzucone szkole i w ten sposób nie wiemy potem, jak to wszystko odnosić do tak zwanego rynku. To, co wspomniałem wcześniej o tym człowieku renesansowym, przygotowanym elastycznie do tego, żeby on się potem adoptował do nowych warunków, nie ma nic wspólnego z tym, co dzisiaj się wymusza na uczelniach, żeby bardzo konkretnie współpracowały z różnymi instytucjami gospodarczymi, przygotowały absolwentów do tego, żeby oni tam weszli. Mamy jakieś rozbieżne...
1: Czyli pięcia. Deklaratywnie człowiek renesansu, który potrafi się w każdym temacie poruszać, to jest jakaś taka deklarowana wizja wyższej uczelni. Mnie taka wizja bardzo odpowiada, bo brzmi to dobrze. I jednocześnie praktyka, która wymusza wąsko wyspecjalizowanych ludzi.
2: Ludzi, którzy by mogli wejść do bardzo konkretnych sektorów życia.
1: Zaniepokoiło mnie to, co ksiądz profesor powiedział o tym zniknięciu gdzieś kwestii poszukiwania prawdy, czyli coś, co w moim odczuciu jest fundamentem w ogóle i naszej cywilizacji, i życia akademickiego od czasów klasycznej Grecji. Tak jest. Można śmiało tak powiedzieć. Dla przynajmniej większości Greków, tych, którzy się zawodowo zajmowali filozofią i pedagogiką, nauczaniem innych, kwestia prawdy, poszukiwania prawdy, rozróżnienia między prawdą a fałszem, to był w ogóle fundament do jakiegokolwiek rozumowania, myślenia, działalności naukowej i dydaktycznej. Niestety muszę to potwierdzić, to co ksiądz profesor mówi. Coraz więcej spotykam młodych ludzi, roczniki dużo młodsze ode mnie, które widać, czy jeszcze w trakcie trakcie uczenia się, czy świeżo po skończeniu studiów, w których nauczono, wprost nauczono tego, że nie ma prawdy. Że nie ma prawdy. No, wykładowcy wyższych uczelni, to wielu uczelni, uczą, że nie ma prawdy. Jaka jest kontrpropozycja salezjańska na taki stan, w moim odczuciu, mocno kryzysowy wyższej uczelni i w ogóle szkolnictwa? No bo jak uczyć ludzi czegokolwiek, zakładając, że nie ma prawdy?
2: Ten trend, o którym pan mówi, bierze się z tego, co my nazywamy czy postmodernizmem, czy ponowoczesnością, które to kierunki sprzęgły się w jakiejś mierze ze współczesnym liberalizmem, nie tylko w dziedzinie gospodarczej, ale także etycznej. I stąd wytworzył się taki stan chaosu aksjologicznego.
1: Może wyjaśnijmy dla słuchaczy, co to znaczy chaos aksjologiczny, bo to brzmi dość groźnie.
2: To znaczy, że mamy do czynienia, jeżeli chodzi o wartości, które wyznajemy, z jakąś wielką, bym powiedział, dowolnością w ich wyborze, uznawaniu, praktykowaniu. Jest przy tym proponowany, narzucany czasami taki kierunek właśnie relatywizowania wartości, a szczególnie relatywizowania prawdy. Skutkiem tego jest to, że mamy do czynienia właśnie z tym, co ja nazwałem chaosem aksjologicznym, chaosem w dziedzinie wartości. Nikt nic nie wie, o co chodzi, prawda? Jest mętna woda, w której łatwo jest manipulować człowiekiem i dlatego też wytwarza się taki rodzaj stanu, być może zamierzony w jakiejś mierze, prawda? Że współczesne te postmodernistyczne, ponowoczesne, liberalne, prawda, tendencje, za którymi stoją bardzo konkretne ośrodki, chcą zyskać wpływ na życie społeczne, manipulując ludźmi. Dlatego też ta zmienność, ta płynność, ta niestabilność jest bardzo groźna dla rozwoju człowieka, który potrzebuje stanu bezpieczeństwa, życiowego bezpieczeństwa.
1: Jakichś stałych wskazówek, stałych drogowskazów.
2: Niezależnie od tego, co się głosi, wciąż pozostaje prawdą aktualną, potrzebną właśnie to, że człowiek rozwija się wtedy, kiedy ma poczucie właśnie stabilności, bezpieczeństwa życiowego. Jeżeli się obserwuje dziecko, to najbardziej łatwo tam można dostrzec i w jakiej mierze i w jakim zakresie ono potrzebuje tego poczucia bezpieczeństwa. Niech matka na przykład oddali się na kilka metrów, dziecko już jest zaniepokojone. Prawda? To taki tylko drobny przykład. Więc w tej sytuacji potrzebne jest to, co ja nazwałbym trwaniem przy propozycjach mających na celu przekonywanie, że najważniejsze są wartości, które dają poczucie bezpieczeństwa, stabilności, bo tylko tak człowiek się rozwija. Dlatego też w przypadku salezjanów ta stabilność na przykład jest zapewniona poprzez założenia wychowania, cele wychowania, jakie zostały określone przez świętego Jana Bosko i one mieszczą się w takim trójmianie rozum, religia i miłość wychowawcza. To charakteryzuje zarazem całego człowieka, który tak żyje, gdzie życie intelektualne, gdzie posługiwanie się rozumem jest dopełniane religią, tym, co ona wnosi do życia człowieka, do sposobu poznawania przez niego. I oczywiście pozostaje nam miłość, która jak gdyby dodaje temu wszystkiemu potrzebnej głębi, humanizuje przede wszystkim życie człowieka. I w miłości możliwe jest jedynie odnalezienie się człowieka przez siebie samego. To tu gdzieś jest to, bym powiedział, bardzo kluczowe dla samego wychowania. I na przykład święty Jan Bosko bardzo często powtarzał, że wychowanie jest sprawą serca. To takie może powiedzenie, które się już upowszechniło, ale ono pokazuje, że w wychowaniu trzeba przede wszystkim zwracać się do tych wartości, które jak gdyby stabilizują życie człowieka, dają mu poczucie pewności, ale zarazem wyróżnia się tutaj miłość jako największą wartość wychowawczą.
1: Cofnąłbym się jeszcze na moment do pierwszego z tych elementów trójmianu, o których ksiądz profesor powiedział, czyli do rozumu. To jest bardzo ciekawa rzecz z tym rozumem, bo we współczesnej pedagogice, w ogóle w tym sporze cywilizacyjnym, rozum bardzo często przeciwstawiany jest bardzo silnie religii. religii, wierzę. Tak? A tu mamy w tym trójmianie, najpierw rozum, później religia. Ciekawa sprawa, w XIX wieku zaczął przeżywać swój renesans tomizm, który właśnie dokładnie tak te sprawy stawia, że rozum jest niezwykle ważną wartością, która życie ludzkie reguluje i jeżeli kto dobrze zna myśl świętego Tomasza z Akwinu i poprzez świętego Tomasza Arystotelesa, to wie, o co chodzi. Ale w XIX wieku jeszcze nie do końca było to nawet w kościele katolickim oczywiste. Proszę mi powiedzieć, czy święty Jan Bosko pasjonował się w jakiś sposób myślą świętego Tomasza, czy znał ją, bo ten trójmian wydaje się dokładnie osadzony na tym tomistycznym fundamencie.
2: Nie mamy jakichś potwierdzonych źródeł, które by pokazywały, że on się zajmował myślą, powiedzmy, filozoficzną czy teologiczną świętego Tomasza z Akwinu.
1: Bo to było jeszcze chyba przed tym renesansem tomistycznym.
2: Przed renesansem, ale otrzymał klasyczne wykształcenie w seminarium, trochę o zabarwieniu józefińskim nieco.
1: A co to znaczy józefińskim?
2: To znaczy, że mamy do czynienia z wpływem władzy świeckiej na pewne prawdy w kościele, na pewną praktykę w kościele.
1: Czy to jest nawiązanie do cesarza trochę Józefa, tak. Cesarza tak. austriackiego?
2: Tak jest. To jest właśnie ten czas, kiedy józefinizm się troszeczkę, prawda, poszerza i trochę nam psuje, można powiedzieć kolokwialnie, formację chrześcijańską. Ale ksiądz święty Jan Bosko po skończeniu seminarium jeszcze przez dwa, bodaj czy trzy lata był studentem takiego kolegium pastoralnego, takiego, jak to się wtedy nazywało, konwiktu dla księży, który miał zorientowanie pastoralne, teologiczno-pastoralne. I tam mówi się, że właśnie w tym okresie, kiedy on studiował, te jego poglądy, bym powiedział, nieco wypaczone przez ten józefinizm, nabrały takiego swoistego, bym powiedział, kolorytu i wróciły do pewnych norm. Więc on tutaj nie pasjonował się może tak. Ja myślę, że po prostu płynęło to z tego klasycznego wykształcenia, jakie otrzymał, gdzie rzeczywiście podkreślano wciąż rolę rozumu i dopełniającą rolę religii. Tam nie było przeciwstawień, zresztą do dzisiaj nie ma przeciwstawień między, prawda, rozumem i wiarą, bo nie może być, prawda, tylko dla kogoś, kto jest, prawda, nazwijmy to wprost, niedouczony, to mogą się pojawiać te problemy tego typu. Natomiast dla tych, którzy zgłębiają prawdy o życiu, zgłębiają samą prawdę, widzą, że rozum ludzki jest ograniczony i potrzebuje swojego dopełnienia także w religii. Ja myślę, że także jego zamysł takiego, a nie innego wychowania wziął się z obserwacji rzeczywistości. On po prostu był bacznym obserwatorem zmian, jakie wówczas miały miejsce i szybko znajdywał jakiś rodzaj odpowiedzi na to, co wydawało mu się, że wymaga uzdrowienia. Także tutaj myślę, że zadziałały dwa czynniki, a więc wykształcenie i życiowe doświadczenie, czy pewien zmysł obserwacyjny rzeczywistości, który mu pozwolił właśnie na to, żeby wyjść z tymi bardzo konkretnymi propozycjami, jeżeli chodzi o młodych ludzi.
1: No ta propozycja tych szkół zawodowych jest bardzo racjonalna, bardzo sensowna i w związku z tym korci mnie, by zapytać, jak ksiądz profesor sądzi, co powiedziałby dzisiaj święty Jan Bosko, gdyby jakimś trafem, jakimś cudem znalazł się na waszej konferencji, która będzie za 3 dni, co on by powiedział właśnie a propos tego kryzysu w oświecie, o którym mówiliśmy, kryzysu w szkolnictwie wyższym, jaka była aby jego propozycja na pierwszą połowę XXI wieku. Słuchajcie, moi bracia salezjanie, słuchajcie, moi koledzy profesorowie, jak ja to widzę.
2: Tak. No oczywiście możemy sobie tak trochę, prawda, powyobrażać, jakby to wyglądało w przypadku świętego Jana Bosko. Jeżeli rzeczywiście dostrzegłby ten stan chwiejności w dziedzinie wartości, te wszystkie tendencje, które zmierzają do relatywizowania wszystkiego, co jest tradycyjne, łącznie z prawdą, ja myślę, że powtórzyłby swoją propozycję chyba w 100%. To znaczy pokazywałby, że właśnie w takiej chwiejnej rzeczywistości trzeba wciąż proponować rzeczy, które są stabilne. Nie wiem, jakby określał dzisiaj, prawda?
1: No właśnie, tak, w tym poziomie konkretów,
2: prawda? Ale
1: bo tam mieliśmy szkoły zawodowe, tak, uczące, nie wiem, tokarzy, frezerów, ludzi obsługujących maszyny, którzy znajdowali natychmiast, czy może nie natychmiast, ale byli w stanie znaleźć w przemyśle i obsłudze tego przemysłu zatrudnienie. A dziś?
2: Dzisiaj, wie pan, kiedy patrzymy na zmiany w szkolnictwie i zauważamy, na szczęście zauważamy powrót do szkolnictwa zawodowego, to ja myślę, że ksiądz Bosko by się odnalazł. Myśmy na pewnym etapie przy tych uwarunkowaniach, jakie były na początku okresu transformacji.
1: Czyli mówimy przełom lat 80-tych, 90-tych. 90-tych,
2: kiedy praktycznie wszystko zostało poddane weryfikacji i burzeniu. Chyba nie mieliśmy szans na to, żeby tworzyć w takich warunkach szkoły zawodowe. Ale w obecnej rzeczywistości, kiedy widzi się, że ludzie są bezrobotni i że nie mają pracy, to chyba te szkoły zawodowe są jakąś też konkretną propozycją. Salezjanie owszem prowadzą także i inne szkoły o profilu ogólnym, ogólnokształcącym, wyższe uczelnie również, ale myślę, że również szkoły zawodowe są dzisiaj jakimś rodzajem, bym powiedział, wyzwania, jakie są przed Salezjanami. Oczywiście są już w niektórych miejscach, chyba o ile się nie mylę, 3 szkoły zawodowe czy 4, które prowadzimy. Natomiast w tej rzeczywistości, jaka jest, ten renesans szkół zawodowych jest potrzebny. I to jest bardzo konkretna, bym powiedział, propozycja, jaką mógłby święty Jan Bosko także powiedzieć, że pilnujcie szkół zawodowych, bo one są potrzebne, bo nie wszyscy muszą studiować, prawda, tak jak mówiliśmy.
1: Teatrologię. Z całym szacunkiem dla teatrologii. Oczywiście, kocham teatr i kocham zgłębianie wiedzy o teatrze.
2: Trzeba także patrzeć na życie po prostu w sposób taki praktyczny. I ten element praktyczny u świętego Jana Bosko jest bardzo, bardzo mocny.
1: Do dalszej części rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I ponownie przy mikrofonach Marcin Bąk oraz mój i Państwa gość, którym jest, przypominam, ksiądz profesor Kazimierz Misiaszek ze Zgromadzenia Salezjańskiego. Mówiliśmy dużo o różnych propozycjach, jakie miał sto kilkadziesiąt lat temu święty Jan Bosko, jakie miałby zapewne, gdyby był między nami dzisiaj. Przez te sto kilkadziesiąt lat Salezjanie, czyli zgromadzenie już księży, którzy składają śluby także zakonne, czyli zakonników, instytut, tak? Bo takie jest określenie, czy
2: jesteśmy
1: zgromadzenie zakonne, dorobił się pewnej historii, pewnych osiągnięć. I warto tutaj kilka słów o tej historii salezjańskiej powiedzieć. Rzecz ciekawa, założyciel nigdy nie był salezjaninem. Do końca był zwykłym księdzem diecezjalnym.
2: Historia jest już ponad 150-letnia. W niej są różne wydarzenia, różne instytucje, różni ludzie, którzy przewinęli się i zaznaczyli swoją obecność. Przede wszystkim jest wciąż rozwijające się wychowanie, które ksiądz Bosko proponuje także na dzisiaj, zwane systemem prewencyjnym, które można tłumaczyć, i tak było tłumaczone zresztą w Polsce od samego początku, jako działanie uprzedzające, jako działanie przewidujące, więc system, który dawał możliwości, bardzo bym powiedział, szerokiej gamy środków, tak żeby przygotować wychowanka do życia w przyszłości i tak go przygotować, żeby on umiał się wintegrować w życie społeczne, kościelne, polityczne, bo sama natura tego systemu prewencyjnego jest właśnie taka. Umieć przewidywać przyszłość, umieć przewidywać ewentualne wydarzenia, które się będą dziać i tak przygotowywać ludzi, żeby oni odpowiadali na pewne wyzwania, jakie stawia. To są w życiu salezjańskim i w historii salezjańskiej szkoły, tak jak rozpoczęliśmy mówić o szkołach zawodowych, tak i dzisiaj one też są wciąż zakładane i istnieją, może nie w takim wymiarze jak wcześniej, to także...
1: Czy to oznacza, że ten, nazwijmy, sektor dydaktyczny trochę się zmniejszył z czasem w ogólnej działalności salezjańskiej? Bo powiedział ksiądz profesor, że może już nie w takim wymiarze jak kiedyś. Czyli, że ten ilość szkół, rozmach
2: jest nadal duży w ogólnie rozumianym szkolnictwie. Aha. Natomiast jeżeli by chodziło o szkoły zawodowe, to jest nieco mniej.
1: Rozumiem. Czyli po prostu mniejszy nacisk na to konkretne szkolnictwo zawodowe, chociaż, jak ksiądz wspominał wcześniej przed przerwą, być może zbliża się renesans tego właśnie sektora.
2: Więc ogólnie rozumiane szkolnictwo, które się rozwija. Jest bardzo dużo szkół. My mamy ponad 100 szkół w Polsce.
1: W samej tylko Polsce 100 szkół.
2: W Polsce, tak. w czterech prowincjach salezjańskich, ale i szkolnictwo inne, ogólnokształcące, także i artystyczne, muzyczne i wyższe uczelnie, które są na świecie i jest ich sporo. Taką placówką, która być może jest znana niektórym, to jest Uniwersytet Salezjański, Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie, gdzie kształci się także i wielu Polaków, nie tylko Salezjanów, ale i Polaków.
1: Także świeccy?
2: Także mogę powiedzieć, że przede wszystkim świeccy.
1: Czyli to jest szkoła normalnie dla ludzi, nazwijmy to zwykłym.
2: Sam jestem też absolwentem tego uniwersytetu, więc tam wtedy, kiedy byłem, w latach 80., owszem, było sporo ludzi, powiedzmy sobie, duchownych, sporo księży i sióstr, ale bardzo duża liczba także i osób świeckich. To pozostaje do dzisiaj. Myślę, że w tej chwili chyba, jeżeli chodzi o liczbę absolwentów, to jest więcej ludzi świeckich. To jest historia szkoły i szkolnictwa w Zgromadzeniu Salezjańskim, bo zgromadzenie powstało w swoim charakterze jako szkolne. Trzeba to mówić bardzo wyraźnie, że jesteśmy zgromadzeniem, które rozpoczęło swoją działalność poprzez szkoły. Oczywiście z drugiej strony można by mówić, że zgromadzeniem, które daje także jakieś podstawy wychowania poprzez oratorium, które stało się taką marką zgromadzenia, jako pewien rodzaj stylu wychowywania, bo cały system prewencyjny znajduje swoje urzeczywistnienie w oratorium, które jest taką propozycją wychowywania, nie tylko poprzez religię, ale łączenie kultury i religii. To jest bardzo istotne, żeby umieć łączyć te dwa elementy. I to oratorium pozostaje wciąż dla Salezjanów niezmiernie istotną kwestią i także zadaniem, które należy podejmować i realizować, bo to jest coś, co jest niepowtarzalne w historii wychowania.
1: Myślę, że warto dwa słowa powiedzieć o tym, czym są oratoria dla naszych słuchaczy. Jeżeli powiedziałbym, że jest to rodzaj ognisk pracy pozaszkolnej, czy będę daleko od prawdy?
2: Nie. To są te ogniska pozaszkolne, bo taka jest ich, prawda, natura, żeby dawały możliwość uczestnictwa młodzieży, która, prawda, ma jakiś czas do własnej dyspozycji po szkole, prawda, po zajęciach szkolnych. Więc to są propozycje pracy, gdzie znajduje swoje zastosowanie wiele różnych metod i środków. Jeżeli mówimy, że oratorium jest takim miejscem, w którym łączy się

0: miejscach, przy różnych ośrodkach. Ja nie znam historii rozwoju ognisk pracy pozaszkolnej w ogóle w Europie, ale czy to nie jest tak, że właśnie ten świat świeckiej pedagogiki w jakiejś mierze podkupił od Salezjanów ten pomysł na właśnie zagospodarowanie czasu młodzieży i na przekazywanie pewnych treści, pewnego systemu, pozwolę sobie użyć tego słowa, systemu uczenia, kształtowania, wychowywania młodzieży właśnie od Salezjanów, jako dobry patent.
1: Być może nie sprawdzaliśmy tego, czy rzeczywiście te wpływy salezjańskie są na te ogniska, prawda, o których pan mówi, ale to, jak się widzi, to ma wiele linii wspólnych, wiele płaszczyzn wspólnych, żeby twierdzić, że być może na pewnym etapie ktoś po prostu, obserwując historię wychowania także Salezjanów, mógł także wykorzystać tę ideę prewencyjną i ideę oratoryjną, bo ja myślę, że tutaj głównie chodzi o tą oratoryjną pracę, gdzie jest miejsce właśnie na to, żeby wychowanek mógł siebie realizować w różnych wymiarach życia, prawda? I to wszystko integrowane jest jakimś pierwiastkiem czy elementem religijnym, bo to nie jest tylko jakiś rodzaj rekreacji, którą się proponuje młodemu człowiekowi, ale także jakiejś formacji. I tę stronę formacyjną, wychowawczą, tutaj przede wszystkim jak gdyby zabezpiecza religię, jeżeli tak można się wyrazić, ponieważ religia dla świętego Jana Bosko była nie tylko jakimś rodzajem więzi człowieka z Bogiem, to taka, bym powiedział, podstawowa definicja religii, ale przedstawiała się zarazem jako propozycja, która znalazła swój wyraz we wszystkich formach, jakie zrodziło chrześcijaństwo, jeżeli chodzi o życie kulturalne, życie społeczne, życie kościelne. Religia pojawiała się jako pewna tradycja chrześcijańska, która niesie ze sobą określone wartości, które człowieka wychowują, jakoś wewnętrznie go formują, przekształcają. Tak mniej więcej by to według mnie wyglądało.
0: Kiedy słucham, jak ksiądz profesor mówi o tej historii Salezjanów, o pewnej wizji kształtowania, wychowywania, o samej wizji samego świętego Jana Bosko, bardzo racjonalnej, tej jeszcze z XIX wieku, gdy Kościół jako wspólnota religijna stanął wobec nowych wyzwań, gwałtownie zmieniające się realia, przemysł, kapitalizm wchodzi i jak w tym wszystkim się zagubieni młodzi ludzie mają odnaleźć. W tej chwili, wydaje mi się, jesteśmy trochę w analogicznej sytuacji. Gwałtowne przemiany, tylko już nie przemysłowe, a informacyjne i informatyczne. Zastanawiam się, czy Salezjanie mają w swojej karierze albo pracują nad takim pomysłem jak Politechnika Salezjańska. Wyższa uczelnia, ale przygotowująca inżynierów, w tym także inżynierów informatyków, bo wiemy, że ten zawód w tej chwili coraz dynamiczniej się rozwija i wciąż jest na niego zapotrzebowanie. Czy taki pomysł zrodził się, albo może rodzi dopiero w waszym środowisku?
1: Być może będzie się rodził pod pana wpływem, ponieważ jak dotychczas nie mamy doświadczeń prowadzenia politechniki, szkoły wyższej o tym charakterze, ale niewątpliwie jest to jakiś pomysł na przyszłość, żeby tu również pokazać, prawda, tą działalność salezjańską i skuteczną.
0: Mnie się kojarzy to postrzeganie ewangelizacji czy wychowania młodzieży, samej młodzieży, trochę z tym problemem, czy z tą wizją tego problemu, takim trochę korczakowskim. Czuję ogromną estymę do tego człowieka, do doktora Korczaka. No, samo jego odejście z tego świata, śmierć męczeńska wręcz, ma wszelkie znamiona heroizmu. Natomiast jego wizje dydaktyczne, pedagogiczne w moim odczuciu są właśnie trochę oderwane od rzeczywistości. Dzieci jako taka samoistna struktura, oderwana wręcz od rodziny. Tak się chyba nie da.
1: Na pewno się nie da. Zresztą, wie pan, zawsze wychowanie jest skuteczniejsze wtedy, kiedy jest bardziej otwarte na różne środowiska, na różne wspólnoty, grupy. Ono się tak dokonuje. Nie ma innego sposobu na to, żeby wychować człowieka. Jeżeli się go zamknie w jakiejś oazie, prawda, w jakimś centrum czy domu i będzie się chciał wychować.
0: Tak jak jest możliwe. Znam część przynajmniej tekstów korczakowskich, on

0: wręcz postrzegał rodzinę jako środowisko trochę szkodliwe. Bywam, w wychowaniu.
1: Tego na Bosko było trochę podobnie, co ciekawe.
0: No właśnie, więc tu...
1: Dlaczego? Dlatego, że zarówno Korczak, jak i święty Jan Bosko mieli podobne doświadczenia. Korczak gromadził dzieci, głównie dzieci i młodzież. Młodzież w mniejszej mierze. To były chyba dzieci.
0: Dzieci przede wszystkim i taka, no, starsze dzieci.
1: Starsze dzieci. Natomiast i święty Jan Bosko swoich wychowanków gromadził ze środowisk, które miały już doświadczenia negatywne, jeżeli chodzi o życie rodzinne. Bądź były to rodziny rozbite, bądź były to sieroty lub półsieroty, które on zgarniał z placów, nawet z więzień wyciągał, prawda, młodych chłopców, już przestępców. I widząc, w jakich warunkach ci ludzie młodzi dorastali, dostrzegał właśnie przede wszystkim przyczynę w dysfunkcyjnej już rodzinie. Dlatego na przykład mamy jakieś także i źródła, które mówią nam o tym, że przestrzegał ksiądz Bosko swoich wychowanków, żeby nie wracali do środowiska rodzinnego, bo wrócą gorsi, powrócą z powrotem gorsi. Ale to tylko i wyłącznie wynikało z faktu, że ci ludzie, których on gromadził, nie mieli pozytywnych doświadczeń życia rodzinnego. Szybko się zweryfikowała teza, że rodzina jest pierwszym środowiskiem wychowawczym i tam przede wszystkim dokonuje się wychowanie. I w działalności salezjańskiej ta świadomość jest. Natomiast chyba jeszcze nie przebiła się myśl, żeby należało bardziej zintegrować to wychowanie młodzieży czy ewangelizację młodzieży z życiem rodzinnym, bo tam powinien być początek, tam powinien być także podstawowy punkt odniesienia. Zobaczymy, jak mi to się uda. Czy przekonam słuchaczy do tego, że Salezjanie bardziej jeszcze powinni otwierać się na rodzinę i porzucić być może, jeszcze tkwiącą jakąś niechęć, prawda, do środowiska.
0: Moim i Państwa gościem był ksiądz profesor Kazimierz Misiaszek. Żegnam się z Państwem. Marcin Bąk. Do usłyszenia.
2: Historia Kościoła.
3: Miłość jest jak oddychanie.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Eskirok. Cieszę się, że mogę się z wami przywitać. Ja się nazywam Aleksandra Galant i już za moment przedstawię osoby, które przyjęły zaproszenie do naszego dzisiejszego spotkania. Już poniekąd zdradziłam, że jest ich tu trochę więcej. Będziemy dzisiaj rozmawiały we trzy, a będziemy rozmawiały o Polkach. Konkretnie o Polkach, które coraz śmielej inwestują. Według raportu XTB od 2021 roku liczba inwestorek wzrosła trzykrotnie. Polska znajduje się w czołówce unijnych rynków pod względem udziału kobiet. W Polsce udział kobiet wśród nowych inwestorów to jest 19%. Dużo, mało, liczby mają to do siebie, że są abstrakcyjne. Jeżeli nie zgłębia się jakiegoś tematu, to trudno jest ocenić, czy coś jest znaczące, czy też nie. Natomiast ja, przygotowując się do tej rozmowy, nabrałam takiego przekonania, że rzeczywiście kobiety coraz częściej decydują się i znajdują w sobie taką siłę i odwagę, żeby zacząć inwestować. A o tej sile i odwadze powiedziałam nie bez powodu, dlatego że dzisiaj będziemy zastanawiać się, na czym polega inwestowanie w wykonaniu kobiet, czy ono się czymś różni, w jaki sposób kobiety można zachęcać do tego, żeby postanowiły uwierzyć w siebie i swoich sił na tym polu spróbowały. Porozmawiamy też już później o tym, w jaki sposób ten biznes rośnie, w jaki sposób można go wspierać, a na koniec mam nadzieję, że znajdzie się czas, żeby porozmawiać o takim kobiecym wsparciu w branży, bo o solidarności kobiecej mówi się dużo. Myślę jednak, że wiele z nas, pozwolę sobie tutaj na tę formę żeńską, wiele z nas niejednokrotnie przekonywało się, że z tym wsparciem to była różnie, a kiedy mówimy o biznesie i pieniądzach, tym bardziej. Rynek nie śpi, konkurencja również. Będziemy o tym rozmawiać ze względu na odbywające się forum inwestorek, którego organizatorki i mózgi operacji, chyba tak mogę powiedzieć, przyjęły dzisiaj zaproszenie. Razem ze mną jest w studiu adwokat Karolina Pilawska, która specjalizuje się w sporach majątkowych, zajmuje się między innymi zabezpieczaniem majątku. W studiu jest także Olga Marciniak, dyrektorka EXP Polska, agencji nieruchomości, która jest także współzałożycielką projektu inwestorki.pl. Witajcie w drogowskazach.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: To jest pytanie, które od początku miałam w głowie, kiedy myślałam o naszym dzisiejszym spotkaniu, bo czasem mam wrażenie, że ten podział, że właśnie coś jest kobiece, coś jest męskie, że on jest czasem tak kreowany na siłę, nawet na takim bardzo podstawowym poziomie. Czasem widzimy produkty, to jest linia wyłącznie dla mężczyzn, wyłącznie dla kobiet. To jest oczywiście duże uproszczenie, ale naprawdę istnieje coś takiego jak kobiece inwestowanie albo kobieca obecność na rynku inwestycyjnym?
2: Istnieje, chociaż faktycznie ta linia się zaciera i trochę tak jak powiedziałaś o produktach, coraz więcej mamy ciuchów unisex, perfum unisex, to myślę, że i to inwestowanie, przedsiębiorczość w ogóle, ta granica pomiędzy kobiecym a męskim coraz bardziej się zaciera. W tych statystykach, o których troszeczkę wspominałaś na początku, bardzo fajnie wyglądamy my Polki, bardzo fajnie wyglądamy na tle naszych koleżanek z całej Europy i jeśli chodzi o przedsiębiorczość i jeśli chodzi o stanowiska menedżerskie, bo trochę też to jest o tym, o takiej odwadze brania odpowiedzialności za innych też, bycia liderką, ale też za własną karierę i własny rozwój. I bardzo podobnie jest w inwestycjach i w przedsiębiorczości właśnie. Więc linia pewnie się zaciera i te różnice są coraz mniejsze, ale one nadal są.
1: Tu pojawia się wątek, wydaje mi się, że kluczowy, który wychodzi w różnych statystykach dotyczących właśnie biznesu, inwestycji, mianowicie gotowość i skłonność do podejmowania ryzyka. Jest takie powiedzenie, że kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Ja nie jestem bizneswoman, więc nie wiem, na ile do tej branży można to również odnieść. No, ale myślę, że każdy intuicyjnie powiedziałby, że kobiety mają w sobie tej skłonności do ryzyka trochę mniej. Czy na polu biznesu to również widać?
2: Często rozmawiając zarówno z członkiniami naszej społeczności, kobietami z naszej społeczności, ale też z naszymi prelegentkami, to widać, że mają one w sobie tą cechę charakteru, która skłania ich trochę do większego ryzyka. Ostatnia rozmowa z Marzeną Maj, bardzo, bardzo ciekawa. Dzięki niej dowiedziałam się, że Marzena ma nie tylko ogromne predyspozycje do tego, żeby być liderką, CEO wielkiej firmy, ale też uwielbia sporty wyczynowe. Więc może rzeczywiście coś w tym jest, że jest ta cecha charakteru, która nas troszeczkę popycha w stronę ryzyka, ale chciałabym też obalić mit, że żeby ryzykować, czy żeby stać na czele mniejszej lub większej firmy, trzeba tak naprawdę bardzo dużo ryzykować. Są różne sposoby na to, żeby się rozwijać i różne sposoby na to, żeby inwestować. One nigdy nie są wyzbyte jakiegokolwiek ryzyka, ale są sposoby na to, by ryzykować jak najmniej, by ryzykować nadal w swojej jakiejś tam strefie komfortu, ale ze świadomością, że jednak mamy tą sprawczość i coś dla siebie robimy.
1: Sprawczość wydaje mi się czymś szalenie ważnym, bo mówiłyśmy już trochę i o ryzyku, i o odwadze, ale sprawczość, którą ja tutaj rozumiem jako przejmowaniem czy podejmowaniem odpowiedzialności za swoje finanse, za swój portfel. Myśmy, Karolina, już kiedyś o tym trochę więcej rozmawiały. Wydaje mi się, że te czasy, kiedy domowy budżet jest czymś w ogóle poza orbitą zainteresowania kobiet, mamy szczęśliwie za sobą, ale tak jak powiedziałam we wstępie, tutaj mamy taką zmianę, że już nie myślimy tylko o tym, żeby było bezpiecznie, żeby w razie czego móc sobie poradzić, tylko to jest już krok dalej. Chcę żyć tak, żeby tego kapitału mi przybywało. Nie tylko, żeby mnie zabezpieczał, ale żeby mnie rozwijał, jeżeli mogę tak powiedzieć.
3: Dokładnie i rzeczywiście, no nawet te statystyki, o których mówiłaś, ale to, co też obserwujemy, niezależnie o tym, czy mówimy o mężczyznach, czy o kobietach, Polacy coraz częściej i chętniej inwestują, rozwijają się w tej kategorii swojego życia i bardzo dobrze, i dobrze, że już te czasy właśnie życia od pierwszego też do pierwszego w wielu przypadkach mamy za sobą, szczególnie jeżeli chodzi tutaj o rynek inwestorów. Natomiast to, co też obserwujemy, bo to, co powiedziałaś, że jakby jeszcze stosunkowo niedawno kwestie budżetu domowego, budżetu rodziny były kwestią męską i raczej kobiety starały się to oddawać mężczyźnie, one zajmowały się innymi obowiązkami domowymi. Natomiast wydaje nam się, i też są nasze takie obserwacje, może to też jesteśmy w takiej bańce trochę, bo funkcjonujemy i jesteśmy obyte z tego rodzaju kobietami, no ale mam nadzieję, że to, że tutaj się spotykamy, no pozwoli gdzieś może zaszczepić taką chęć właśnie, żeby się edukować w kontekście czy finansów, czy inwestowania, ale rzeczywiście Polki coraz chętniej inwestują. Też miałam takie obserwacje i mam nadal, że najpierw ten budżet kobiety oddawały mężczyznom, teraz inwestowanie, że one może kupią jakąś nieruchomość, może jedną, może dwie, ale już inwestowanie w stylu giełda, ETF-y, może jakieś metale szlachetne, a może w ogóle jakiś taki bardzo niszowy sposób inwestowania, jak nie wiem, inwestowanie w wino, w jakieś bardzo nietypowe, niszowe kolekcje, na przykład klocków Lego, czy w jakąś biżuterię, czy zegarki, no są raczej dedykowane mężczyznom. Natomiast widać, że kobiety chętniej się tym interesują, bo też nawet widzę po sobie, jakie kobiety trafiają do mnie, nawet do kancelarii. Mają jakąś inwestycję, mają na to biznesplan, mają tutaj opracowany cały plan na finansowanie tego, różnego rodzaju scenariusze, więc rzeczywiście ta świadomość rośnie i mam nadzieję, że będzie w tym zakresie coraz lepiej, bo to, co Olu powiedziałaś, zabezpieczenie podstawowych naszych potrzeb życiowych czy naszej rodziny to jest jedno, natomiast to niezwykle ważne jest pomnażanie tego majątku i cieszę, że Polacy i przede wszystkim Polki się tego uczą i to robią.
1: Zmiksuję trochę wasze odpowiedzi, bo odniosłyście się obie do tego, co chciałabym podrążyć. Chodzi mi o taką bańkowość, a raczej o myślenie, że inwestowanie, świat biznesu, to dotyczy jakiejś tam odległej, rzadko dostępnej sfery funkcjonowania na najwyższych piętrach szklanych wieżowców. Moje przeświadczenie jest takie, że to niekoniecznie musi w ten sposób wyglądać. Raz, że branża jest ogromna i tak jak ty opowiadałaś, sposobów na to pomnażenie kapitału jest bardzo wiele. Dwa, że każdy w pewnym momencie od czegoś zaczynał, że gdzieś na jakimś etapie pojawia się pomysł. I to chyba od nas zależy, czy ten pomysł będziemy mieć siłę, energię, wytrwałość, fundusze, żeby rozwijać.
2: Zależy też troszeczkę od tego, jak wspierające środowisko nas otacza i jak my ewentualnie jesteśmy odporni na krytykę, z którą możemy się potencjalnie spotkać. Mój przykład jest taki, że jeszcze jako bardzo młoda dziewczyna, studentka właściwie, miałam okazję kupić nieruchomość naprawdę bardzo tanio w centrum Warszawy, w miejscu, które teraz jest bardzo popularne i te nieruchomości są tam mega drogie, więc zdecydowanie byłaby to bardzo dobra inwestycja. Wtedy oczywiście ta dzielnica, czy to miejsce, ta ulica nie była jeszcze tak popularna i kojarzyła się po prostu ze starą nieruchomością, z ogromem problemów, którą ja będę musiała wyremontować, nie wiadomo komu w ogóle ją wynajmę i jaka to jest wątpliwa inwestycja. Ja widziałam w niej potencjał, patrzyłam naprawdę długoterminowo i czułam, że tam jest ogromny potencjał i duże pieniądze, które mogę potencjalnie zarobić. Natomiast bardzo szybko usłyszałam dziesiątki głosów wokół siebie. Nie znasz się na tym, co ty mówisz, jedyne oszczędności włożysz w coś takiego, no w ogóle daj sobie spokój. I rzeczywiście zrezygnowałam z tej inwestycji, tak? Teraz wiadomo, oczywiście żałuję, inwestycje pojawiły się kolejne i pozostałe okazje zazwyczaj starałam się chwytać. Niemniej jednak to środowisko, w którym byłam otoczona, to nie jest krytyka do tego środowiska, tak? Ale bardzo często pozwalamy doradzić sobie osobom, osobom, które nie są w miejscu, w którym my byśmy chciały kiedyś być. I to sprawia, że bardzo szybko ten nasz wewnętrzny krytyk i nasze wątpliwości biorą górę nad naszą intuicją, czy nawet wiedzą tak naprawdę, no bo ja też sobie to jakoś tam przemyślałam, przeliczyłam i wydawało mi się, że jednak jestem w stanie temu przedsięwzięciu podołać, a mimo to z niego zrezygnowałam. Więc bardzo ważne jest również to, kim się otaczamy, stąd zachęcam wszystkich do tego, żeby chodzili na różne spotkania, słuchali podcastów, takich podcastów jak ten, różnych szkoleń, no wiecie, wiedzy jest bardzo dużo teraz w internecie, w książkach, otaczali się takimi informacjami, takimi ludźmi, którzy trochę patrzą w tym kierunku, w którym my byśmy chcieli podążać.
1: Znów kilka wątków, które wydają mi się bardzo ważne. Oczywiście pierwszy to ten, że warto słuchać drogowskazów, to mówię pół żartem, pół serio, ale to, że źródeł, z których można czerpać informacje, bo nie powiem, że wiedzę jest naprawdę dużo i trzeba to bardzo uważnie przesiewać. Mówię tu również o ekspertach, którzy w różnych miejscach się wypowiadają, warto im się dokładnie przyjrzeć. Następna rzecz, którą mam nadzieję, że rozwiniemy w trzeciej części naszego spotkania, to jest to, kim się otaczamy, jakich rad słuchamy, na jakim doświadczeniu się opieramy, ale wspomniałaś o intuicji. Ja bardzo chciałabym być przy tym wątku, dlatego że podejrzewam, że osoby, które rozpoczynają swoją przygodę z biznesem i inwestowaniem, biorą pod uwagę badania, analizy, wyniki, no, żeby jednak wiedzieć, na jakie pole wchodzimy, na co możemy liczyć, ale mimo wszystko ta intuicja, taki nos do tego, że coś mi się wydaje, że ja mam przeczucie, że to może wyjść, to wydaje mi się, że to jest taki głos, który także w tych rozważaniach warto brać pod uwagę. Zresztą też w drogowskazach z panią teraz już chyba profesor Matyldą Gerber o intuicji rozmawiałam i to jest konstrukt absolutnie naukowy. To nie jest widzimisię.
3: To właśnie to jest to, co Olga powiedziała, że bardzo często dajemy się trochę wciągnąć w narrację otoczenia i zarówno Olga, jak i ja bardzo często słyszę gdzieś tam od osób sobie najbliższych, a po co ci to, a nie, weź odpocznij, kolejny projekt, kolejna inwestycja, już dałabyś sobie wreszcie spokój, a myślę, że takie osoby, przedsiębiorczynie, inwestorki, nawet jak jeszcze nie są na tym etapie, ale mają taką osobowość, mają w sobie taki pierwiastek sprawczości, o której powiedziałaś, one prędzej czy później wejdą na tę ścieżkę i ta intuicja uważam też jest bardzo, bardzo istotna. Ja często tej intuicji nie słuchałam właśnie w obawie o to, co powie otoczenie i to był mój błąd, bo po kilku latach obserwowałam, jak inne osoby dokładnie ten pomysł realizowały i bardzo żałowałam, że tego nie zrobiłam, ale na przykład teraz tak mam, czuję, że to jest to. Czasami nawet jak może cena nie jest super konkurencyjna, nie jest jakaś promocyjna, to czuję, że to jest dobra inwestycja, nawet w takiej dłuższej perspektywie, że to będzie na przykład nieruchomość, która będzie się bardzo dobrze wynajmowała, więc zaczęłam tej swojej intuicji słuchać i myślę, że to, o czym ty powiedziałaś, że nam się wydaje intuicja z czymś takim wymyślonym, niejako może trochę magicznym, a to rzeczywiście, myślę, ma gdzieś tam ugruntowanie naukowe.
1: Ma, jak najbardziej. Jeżeli nie jesteście przekonani, o czym Karolina mówiła, to mnie kiedyś ktoś zwrócił na to uwagę, że to można poczuć przy zakupie domu, ale też przy oglądaniu mieszkań czy domu na wynajem, że oglądamy tych domów mnóstwo, ale potem przechodzimy do tego jednego i po prostu czujemy, że to jest to miejsce i to oznacza, że ta intuicja działa, ona z nami jest i no, mam nadzieję, że mogę tak powiedzieć. W moim przypadku tak zawsze było. Ta intuicja się nie myli. Rzeczywiście, jeżeli coś tam jakoś w środku czuję, to najczęściej to jest dobry kierunek. Zaczęłam rozmowę od twardych wyników badań. Kończymy ten fragment naszego spotkania na intuicji. Wiele, myślę, że jeszcze zwrotów akcji i ciekawych wątków jest przed nami. Jestem o tym przekonana, dlatego że w dalszym ciągu będę rozmawiała z Karoliną Pilawską, która jest adwokatem specjalizującym się w sporach majątkowych i zabezpieczaniu majątku, a także Olga Marciniak, dyrektorka EXP Polska, Biura Nieruchomości, która jest także współzałożycielką projektu inwestorki.pl. Zostańcie z nami, słuchajcie dalej drogowskazów, dlatego że w kolejnej części zastanowimy się, czym jest skalowanie biznesu. Ja pewnie zdradzę się z tym, że w tej branży nie funkcjonuje, bo dla mnie było to spore zaskoczenie, nowość, ale taka nowość, o której chciałabym dowiedzieć się jeszcze więcej i mam nadzieję, że właśnie na falach Eski Rok nam się to uda. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Druga odsłona Drogowskazów rozpoczyna się właśnie na naszej antenie. Cieszę się, że słyszymy się ponownie. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a w dalszym ciągu w naszym radiowym studiu są Karolina Pilawska, adwokat specjalizująca się w sporach majątkowych i zabezpieczaniu majątku, a także Olga Marciniak, dyrektorka AXP Polska, agencji nieruchomości, która jest współzałożycielką projektu inwestorki.pl. Pewnym takim bodźcem do naszego dzisiejszego spotkania jest odbywające się niedługo forum inwestorek, jego szósta już edycja, ale wydarzenie jest dla mnie pretekstem, żeby porozmawiać o inwestowaniu, a przede wszystkim inwestowaniu w wykonaniu kobiet, które tym tematem interesują się coraz chętniej, co potwierdzają liczne badania. No ale wiecie, inwestowanie to jest takie szerokie określenie, natomiast za tym stoją bardzo konkretne działania. Jednym z tematów forum inwestorek jest skalowanie biznesu. Ten temat mnie bardzo zaciekawił, więc starą dziennikarską metodą od ogółu do szczegółu zacznijmy od tego, czym jest skalowanie biznesu.
2: Skalowanie biznesu może być w pewien sposób pojęte jako wejście na trochę wyższy poziom, czyli postawienie sobie troszeczkę wyższej poprzeczki. Zazwyczaj to skalowanie biznesu jest kojarzone z zarabianiem więcej. W mojej osobistej interpretacji tego pojęcia niekoniecznie związane z proporcjonalnie zwiększonym wkładem pracy. Czyli w moim odczuciu, i to taka moja, pewnie Karolina się z nią zgodzi, interpretacja pojęcia skalowanie biznesu, to faktycznie zarabianie większej kasy, jeśli mogę się tak kolokwialnie wyrazić, ale nie stanie się niewolnikiem tego biznesu, żeby nie przekładało się to zero-jedynkowo, więcej pracuję i więcej zarabiam, tylko tak układam sobie mój biznes, taką strategię dla niego przygotowuję, że pozwala mi on cieszyć się większymi przychodami, ale też troszeczkę większą swobodą. A może docelowo taką prawdziwą wolnością finansową?
3: Ale mam wrażenie, że coraz częściej, niestety uważam, taki negatywny odbiór, że to jest coś wyimaginowanego, że to właśnie ci pseudoeksperci z internetu starają się wmówić Polakom, że a jak zrobisz to i to, te magiczne wskazówki, to osiągniesz wolność finansową, a to jest bardzo smutne, no bo rzeczywiście mądre inwestowanie, rozsądne, oparte na wiedzy, na wsparciu osób, które naprawdę się na tym znają, konsultowanie tego z osobami, które tę drogę przeszły, no może spowodować, że rzeczywiście mamy ten pasywny dochód i z upływem czasu jesteśmy w stanie tę wolność finansową osiągnąć. Natomiast co do jeszcze skalowania, no to oczywiście ja jestem na etapie automatyzacji, wdrażania sztucznej inteligencji w kancelarii, więc jestem bardzo tym tematem, mówiąc kolokwialnie, zajarana. Nasza doba, tak jak doba każdego innego człowieka, tak jak tu sobie we trzy siedzimy, ma 24 godziny. I nawet właśnie jakbyśmy nie spały, no to w pewnym momencie dojdziemy do tej granicy, więc chodzi o to, i ja też nad tym pracuję, cały czas się tego uczę, bo też bym chciała robić wszystko sama, bo jak zrobię sama, to będzie najlepiej. Najlepiej nie oddać nikomu, tylko sobie tam dubać od rana do nocy, a tak się po prostu nie da. Więc dobrze też złapać inną perspektywę i wdrożyć takie rozwiązania w stylu właśnie automatyzacja AI, żeby tego czasu sobie trochę uwolnić, żeby móc na przykład zainteresować się inną kategorią inwestowania, albo po prostu mieć czas wolny dla rodziny, no bo są i takie inwestorki, które mają określoną pulę czasu właśnie na kwestie swoich inwestycji, biznesu, ale też niezwykle istotna jest dla nich rodzina i czas z dziećmi, czy z mężem, czy z partnerem, czy z partnerką.
1: Wracając na moment do tej obecności kobiet na rynku inwestycyjnym, czy w ogóle w biznesie, to jest coś, co może je wyróżniać, że jednak szukają albo balansu, albo przynajmniej możliwości na to, żeby uczestniczyć w tym życiu rodzinnym. Jestem tutaj daleka od stwierdzenia, że mężczyźni się tym nie interesują, bo nie chciałabym w ten sposób krzywdząco generalizować. Natomiast wiele kobiet mówi, że rolą szalenie dla nich ważną, której nie chcą zaniedbać czy zignorować, jest rola mamy. I na to też, umówmy się, trzeba mieć czas.
2: Ja, drogie panie, po tym spotkaniu pędzę na wywiadówkę i po tej wywiadówce SMS-kiem napiszę wam, ile było tam tatusiów.
3: Właśnie bardzo często ja się z tym spotykam, mimo że ja jestem raczej kobietą taką w męskiej energii i tak dalej, idę na jakąś konferencję, czy na jakieś spotkanie biznesowe, czy gdzieś po prostu wychodzę, albo nie wiem, mam do późna spotkania z klientami, zawsze jest pytanie, a kto siedzi z dzieckiem? A jakby ja mam wrażenie, że mężczyźni na przykład takich pytań nie dostają, więc kobiety w ramach właśnie inwestowania, budowania własnego biznesu, one mają bardzo, bardzo dużo wyzwań, bo to, co Olu powiedziałaś, chcą mieć czas na bycie matką, żoną, partnerką i tak dalej, no ale też muszą ten czas podzielić, jeżeli chcą ten biznes rozwijać, no bo niestety nie rozwiniemy
1: doba
3: biznesu.
1: Doba ma 24
3: tak,
1: godziny.
3: Tak, i jeżeli chcemy, żeby ten biznes się rozwijał, chcemy ten biznes skalować, no to niestety musimy sporo czasu na to poświęcić, żeby to dobrze funkcjonowało i tutaj uważam, że kobiety mają ogromne ogromne wyzwanie. Też absolutnie nie chcą umniejszać je mężczyznom, no ale jakby w wielu, wielu przypadkach niestety tak jest, że kobieta jest i przedsiębiorczynią, inwestorką i opiekuje się niemalże całym domem i musi ten czas podzielić.
1: Ja tutaj dodam, że te pytania właśnie, a kto zajmuje się dzieckiem, one też są w stanie, przynajmniej do pewnego momentu, do kiedy nie nabędzie się pewnej odporności, są w stanie, może nie, że zrobić dużo krzywdy, no ale na pewno trochę poczucia winy wywołać, takiego, że może rzeczywiście to dziecko gdzieś tam jest przerzucane z miejsca na miejsce, albo powinnam być teraz z nim. Ja mówię też o swoim doświadczeniu, że dopóki nie zbudowałam sobie w głowie pewności, że wszystko robię w zgodzie ze sobą, to mnie to zbijało z pantałyku i czasami odbierało energię do różnych działań. Wspomniałaś o automatyzacji, o sztucznej inteligencji. Pojawia się tutaj też moim zdaniem wątek delegowania zadań. Znów trochę powołam się na siebie, chociaż nie zajmuję się branżą, sektorem, o którym rozmawiamy. Czasem trudno jest, zwłaszcza jeżeli mówimy o działaniach, obszarze, który same prowadzimy, które rozpoczęłyśmy, te biznesowe działania, trudno jest nagle przekazać coś komuś, podzielić i uznać, że być może zostanie to zrobione równie dobrze, jak gdybyśmy zrobiły to same lub sami, bo nie sądzę, że ten problem dotyczy tylko i wyłącznie kobiet. Natomiast to jest chyba kolejne wyzwanie, które także w tym skalowaniu przed nami stoi.
2: I warto się tego uczyć, bo może się okazać, że to zadanie zostanie wykonane nawet lepiej, niż same byśmy to zrobiły. No bo oczywiście jesteśmy wszechstronne, wspaniałe, wykształcone, odważne, przedsiębiorcze i tak dalej, ale nie możemy się znać na wszystkim. Nie możemy być we wszystkim dobre i dobrze, bo to dotyczy się wszystkich. Więc to delegowanie jest niezmiernie ważne, warto się tego nauczyć, również dlatego, że w momencie, w którym, tak jak ja i mój partner biznesowy i życiowy to nazywamy, w tym momencie, w którym wychodzimy z garażu, i mogę wam powiedzieć historię tego określenia, ale kiedy wychodzimy z garażu, czyli zaczynamy właśnie ten biznes skalować i przestać robić każdą jedną drobną czynność sami, to nagle okazuje się, że ten biznes bardzo szybko się rozrasta, bo my możemy wreszcie zająć się na przykład przygotowaniem odpowiedniej strategii, pracą kreatywną, nawiązywaniem odpowiednich kontaktów, które bardzo często są niezwykle ważne, więc możemy wykonać szereg różnych czynności, które faktycznie możemy zrobić tylko my, bo my je zrobimy najlepiej, ponieważ my jesteśmy mózgiem i twarzą danego przedsięwzięcia, ale jest cała masa różnych rzeczy, bez których ten biznes nie będzie szedł do przodu i one pochłaniają bardzo dużo czasu.
1: Jeżeli nie potrafimy delegować zadań i te usprawnienia, o których wspominałaś właśnie, automatyzacja, sztuczna inteligencja, nie mamy tego, to jesteśmy nie tylko na autostradzie do ogromnego przeciążenia, bo jak mówiłyśmy kilkukrotnie, doba ma 24 godziny, ale także do wypalenia, bo to przecież nie są równoznaczne określenia, a zdaje się, że o wypalenie nie jest trudno. Czytałam niedawno badania, że coraz więcej młodych osób, które wcale na rynku nie są od 20-30 lat, już się z tym wypaleniem zaczyna zmagać, bo chyba tempo, które albo narzucają sobie sami, albo które zostało im narzucone, jest po prostu zbyt duże.
3: To prawda, natomiast ja mam też takie poczucie, że to niekoniecznie zawsze wynika z pracy i z nie wiadomo jak ogromnej ilości obowiązków zawodowych, no ale tego, w jakim świecie żyjemy. Jesteśmy otoczeni social mediami, non stop patrzymy w telefon, nie siądziemy, nie przeczytamy książki, tylko po prostu albo telefon, albo komputer, albo telewizja, chociaż to pewnie rzadziej. I to powoduje, że jesteśmy po prostu w ciągłym biegu, niekoniecznie poświęcając ten swój czas na pracę, więc to ja sama mówiąc ze swojej perspektywy gdzieś tam staram się ten telefon odkładać, dać swojej głowie odpocząć, natomiast odnośnie jeszcze tego delegowania, no też mam takie wrażenie, że żyjemy w takich czasach, w tak dynamicznie zmieniających się i nawet widzę to po swojej branży. Jeszcze rok temu sztuczna inteligencja na przykład w branży prawniczej, no to wszyscy się śmiali, a dzisiaj to jest realne wyzwanie dla prawników, bo ja nawet widzę, że niemalże co drugi klient na przykład zapytanie ofertę wysyła w oparciu o czata GPT, no bo to dość łatwo można rozszyfrować, jeżeli ktoś to robi na podstawowym poziomie. No i prawda jest taka, że jeżeli nie będziemy rozwijać tych swoich firm, niezależnie od branży, jeżeli nie będziemy tego automatyzować, no to nie dosyć, że się nie będziemy rozwijać, no to my zostaniemy w tyle i w pewnym momencie ta konkurencja nas z tego rynku usunie, bo ona przeprowadzi te wszystkie zmiany, a my już nie będziemy mieć konkurencyjnej oferty dla naszego klienta, więc tych klientów w pewnym momencie może zabraknąć i jak każda zmiana, to jest trudne, a warto się tym zainteresować na pewno wcześniej niż później.
1: Mówimy o rozwoju, o tym, co co sprawia, że ta nasza firma będzie rozwijała się dynamiczniej przy zachowaniu takiej higieny wewnętrznej własnej, ale czasami, jeżeli biznes prosperuje już naprawdę na wysokim poziomie, można podjąć decyzję o tym, żeby puścić go dalej, żeby to, co udało się zbudować, sprzedać, być może zająć się czymś innym. Myślę, że to nie jest łatwa decyzja, nawet jeżeli biznesowo jest bardzo dobrze potwierdzona.
2: Nie jest to łatwa decyzja. Ja właśnie sprzedałam swoją firmę przed przyjazdem do Polski, firmę, którą założyliśmy z moim partnerem w Australii. Nie było to imperium, ale była to firma, która faktycznie dobrze funkcjonowała i pomogła nam też skalować nasze inwestycje. Natomiast uznaliśmy, że rzeczywiście przyszedł taki moment, kiedy chcielibyśmy przyjechać do Polski i spróbować sił na naszym niby rodzimym, ale już tak naprawdę zupełnie nowym i nieznanym rynku, ponieważ mieszkaliśmy za granicą przez wiele, wiele lat i konieczne jest, żeby uwolnić się od tego, co robiliśmy do tej pory, więc nie była to łatwa decyzja, ale była ona oczywiście bardzo przemyślana i bardzo korzystna dla nas. Ale teraz prowadzimy firmę i skalujemy na dwóch kontynentach i też nam się to udaje, więc fajnie jest, że w dzisiejszych czasach można naprawdę decydować, jak ten biznes się rozwija, w jakim kierunku. Jest bardzo dużo możliwości, bardzo dużo narzędzi, czy jest o wiele większa łatwość w łączeniu różnych pomysłów, różnych projektów, prowadzeniu ich równolegle, no właśnie, bez tego wypalenia.
1: Fantastyczne zakończenie drugiej części naszego spotkania, spotkania, w którym rozmawiamy o inwestowaniu, o biznesie i zaangażowaniu w ten świat kobiet. Ta rozmowa jest możliwa dzięki obecności Karoliny Pilawskiej, która jest adwokatem specjalizującym się w sporach majątkowych i zabezpieczaniu majątku, a także Olgi Marciniak, dyrektorki AXP Polska, Agencji Nieruchomości i współzałożycielki projektu inwestorki.pl. To jeszcze nie jest koniec naszego spotkania. Za moment porozmawiamy no właśnie, o tym, co daje możliwość podzielenia się wiedzą, swoim doświadczeniem. Porozmawiamy o solidarności, czy w branży, w biznesie jest na nią miejsce. Także porozmawiamy o radach, jakich warto słuchać, z jakich źródeł warto ją czerpać, no bo tak jak powiedziałyśmy parę minut temu, możliwości jest bardzo, bardzo wiele, natomiast bardzo, bardzo wnikliwie warto przyjrzeć się temu, czy na pewno warto to robić. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami i słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: SK Rock Warszawa.

0: funkcjonują kobiety, mężczyźni, w jaki sposób to interpretować. Mnie interesuje również to, czy w tej branży kobiety mogą na siebie liczyć. Oczywiście zawsze można powiedzieć, to zależy, kobiety są różne, branże są różne, firmy są różne, potrzeby są różne. Natomiast co do zasady, ostatecznie możemy się wszystkie lubić, ale jednak istnieje konkurencja, rynek jest, mówi się, bezlitosny, ale czy na jakieś wsparcie kobiety, które na przykład zaczynają ze strony tych bardziej doświadczonych koleżanek po fachu, mogą liczyć?
1: To może ja zacznę, bo ja jestem w takiej uprzywilejowanej pozycji, że ja na forum przyszłam wiele lat temu jako uczestniczka. Byłam dopiero po egzaminie adwokackim, dopiero otwierałam swoją kancelarię. No ja jakby do dzisiaj pamiętam emocje, które towarzyszyły tamtej konferencji, bo rzeczywiście wszystkie te kobiety były niezwykle otwarte i takie wspierające. Ja się czułam, wiecie, tam jak szara myszka. Siedziała obok mnie dziewczyna, która w ogóle, a ja już w tym roku to 10 flipów zrobiłam. I ja tak mówię, Boże, jedyne, co to jest flip w ogóle, nie? No bo to było jakby wiele lat temu, człowiek był zamknięty w tej bańce prawniczej i jakby niewiele poza tym widział, ale no te rozmowy w kuluarach, ja z wieloma osobami, które poznałam tam wtedy, utrzymuję kontakt do dziś, a byłam osobą, która nie miała pojęcia o inwestycjach, nie miałam wtedy żadnej nieruchomości, nawet nie marzyłam o tym, że kiedyś będę mogła mieć swoje mieszkanie, no bo byłam dopiero na początku tej drogi i to mi dużo dało, natomiast odnośnie jeszcze tego wsparcia, jak mówisz, że rynek jest bezlitosny, tylko ja uważam, że dla dobrych osób, wartościowych, na rynku zawsze się miejsce znajdzie. I na przykład ja mam taką grupę prawniczek. Klientów jest bardzo, bardzo dużo. Wszyscy nie przyjdą do nas. A jak gdzieś tam się wspieramy, dajemy sobie polecenia, to do nas wraca. Chociaż no zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie kobiety, czy nawet mężczyźni, nie wszyscy są na to otwarci, ale mam takie poczucie, że to potem do nas wróci.
0: Dużo się mówi, zwłaszcza w dobie takich platform jak LinkedIn, że właśnie taka sieć ma ogromne znaczenie. Sieć kontaktów, nie tylko nawet z branży, tylko siatka znajomych, osób, z którymi współpracowaliśmy. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda. Kto kiedy sobie przypomni o tym, że ta nasza współpraca sprzed kilku lat była fantastyczna i warto o tym gdzieś wspomnieć. Warto nas polecić albo odezwać się po latach i wrócić z kolejną propozycją.
2: Dokładnie tak. I tak naprawdę spotkania inwestorek zaczęły się od 4-5-osobowych spotkań w Cafe Nero przy kawie, żeby pogadać sobie o tym, co się dzieje na warszawskim rynku nieruchomości. I ja te spotkania zainicjowałam tuż po powrocie z Australii do Polski, gdzie zupełnie nie znałam tego rynku, nie miałam żadnego networku. Oczywiście miałam starych znajomych ze studiów, sama nie jestem warszawianką, więc mój network był tutaj ograniczony, a już na pewno taki biznesowy network, a czułam ogromną potrzebę właśnie spotkania się z osobami, które robią to samo, co ja bym chciała robić, czy to, co robię, które pomogą mi ten rynek poznać. Stąd właśnie narodził się pomysł. Jeśli stworzę spotkania dla takich kobiet i je jakoś przyciągnę do siebie, no to wtedy będę sobie w organiczny sposób tworzyła ten network, którego nie miałam i wyskaluję to tworzenie networku, bo właśnie o skalowaniu trochę mówiliśmy przed chwilą, dzięki takim spotkaniom dużo szybciej. To wynikało naprawdę z takiej realnej potrzeby, z realnego bólu, że nie znam tutaj ludzi, a czuję, że ci ludzie mi są potrzebni. I ten network wrócił do mnie wielokrotnie w różnych odsłonach, od współprac biznesowych, po szybsze załatwienie jakichś rzeczy, no bo po prostu nie muszę się zastanawiać, gdzie znaleźć odpowiedniego prawnika, architekta, geodetę, czy kogoś, kto, no nie wiem, dewelopera, tylko po prostu bardzo szybko jestem w stanie dzięki temu networkowi znaleźć odpowiednie kontakty, odpowiedniego eksperta, z którym mogę nawiązać współpracę lub na przykład przeprowadzić konsultacje. Ten network wrócił do mnie w bardzo prywatnym kontekście, kiedy moja córka chorowała na raka i ja potrzebowałam wsparcia i po prostu ten network nagle stanął tłumnie, żeby mnie wesprzeć na różne sposoby. I widzę to też wśród naszych uczestniczek naszych konferencji i naszej grupy, jak one właśnie nawiązują współpracę biznesową, niejednokrotnie powstają razem biznesy, nowe pomysły, robią sobie grupy mastermindowe, no wspierają się na różne, naprawdę na rozmaite sposoby i to jest fantastyczne. Grupy na WhatsAppie, które cały czas żyją, bo po prostu dziewczyny tam się wymieniają i dealami, i poradami. Więc faktycznie bez tego networku, takiej grupy wsparcia, ciężko mi sobie wyobrazić. To znaczy oczywiście wszystko się da, ale na pewno jest ciężej. Ja mam porównanie do tego, jak funkcjonowałam w Australii, kiedy zaczynałam tam od zera i było mi o wiele ciężej, dlatego nie chciałam popełnić tego samego błędu w Polsce i stąd inwestorki.
1: Oprócz jakby tych kontaktów, to jest jedno, ale bardzo często uważam, że te rozmowy, które się odbywają, pozwalają nam nie popełnić jakiegoś błędu w biznesie albo właśnie nie zainwestować

0: traktować w nieodpowiedni sposób, czy u nieodpowiedniej na przykład osoby i ta nasza droga się po prostu skraca, albo mamy właśnie pomysł na biznes, który wydaje nam się fantastyczny, a ktoś już ten pomysł wykorzystał w praktyce i okazało się, że nic z tego na przykład nie będzie. To jest, uważam, też taka ogromna wartość, że kontakty to jedno, ale to, jak to może się realnie przełożyć na nasz biznes, niezależnie od tego, co robimy, to jest, uważam, ogromna, ogromna wartość.
1: Przed momentem pojawiło się takie hasło, że kiedy zaczyna się od zera, taka grupa wsparcia, sieć wsparcia może się bardzo przydać. Ja jakiś czas temu widziałam rolkę na Instagramie dziewczyny, która jest założycielką bardzo prężnie prosperującej aplikacji dietetycznej, która mówiła, że kilka lat wcześniej otworzyła i z hukiem zamknęła dietetyczną cukiernię, taką, wiecie, cukiernię bezglutenową, bezcukrową, jakkolwiek to nazwać. I powiedziała, że dla niej jest to nauczka na całe życie, żeby nie słuchać osób, które nie mają pojęcia o tym biznesie i które zawsze będą chciały wesprzeć albo będą kierowały się jakimiś swoimi dobrymi intencjami wobec tej osoby, tylko porady należy przyjmować od osób, które już w tym świecie funkcjonują, które w jej przypadku, przekładając to, podobne biznesy prowadziły, prowadzą, które mogłyby mieć takie bardzo praktyczne rady i wskazówki, a nie tylko poklepywałyby po plecach, mówiąc, poradzisz sobie na pewno, albo jak ty powiedziałeś jakiś czas temu, nie, nie, rób tego, to jest za duże ryzyko.
2: Warto słuchać rad, oczywiście, intuicja, mówiliśmy o intuicji, jak mówiłaś o tym, też miałam gęsią skórkę, bo ja bardzo często tą intuicją się kieruję, albo przynajmniej daję jej głos i później sprawdzam ten głos w Excelu, ale faktycznie ta intuicja jest bardzo ważna. Oczywiście fajnie jest posłuchać rad. Trzeba, tak jak ty mówiłaś na wstępie, być bardzo wybiórczym, bo dużo jest teraz tych ekspertów, pseudoekspertów, informacji i cała masa. To też trochę prowadzi do wypalenia, bo rzeczywiście jesteśmy bardzo przebodźcowani różnymi informacjami, ale najważniejsza chyba zasada jest taka, by faktycznie nie słuchać rad, które płyną na pewno z dobrego serca, ale od osób, które no zupełnie nie mają pojęcia, nigdy w naszych butach nie chodziły. Więc jeśli już chcemy posłuchać czyjejś rady, no to fajnie byłoby, żeby to była rada od kogoś, kto tą drogę przeszedł, podobną drogę, miał podobne doświadczenia, coś już zrobił w tym kierunku, w którym my chcemy pójść, no bo jest wtedy bardzo duża szansa, że ta rada będzie miała przełożenie na naszą sytuację. Nie traktujmy tego też zero-jedynkowo. To, że komuś nie udało się otworzyć cukierni dietetycznej, to nie oznacza, że tobie się jej nie uda otworzyć, ale na pewno na pewne aspekty zwróci to twoją uwagę, otworzy ci oczy na, nie wiem, jakieś czerwone flagi, no różne drobne rzeczy, które mogą sprawić, że unikniesz tej porażki, której ktoś doświadczył.
1: Czyli znów doświadczenie wydaje się tutaj kluczowe. To samo dotyczy ekspertów. No myśmy w mniejszym lub większym stopniu już o tym dzisiaj rozmawiały, że zwłaszcza w internecie, w mediach społecznościowych jest cała armia osób, które bardzo chętnie udzielają rad. To często są rady z gatunku, jak w 5 krokach zbudować dobrze prosperującą firmę. Była taka moda, czy taki czas, kiedy jak zbudować ten pierwszy milion, jak to zrobić w 5 krokach, w 10 krokach.
0: Nie, no ukraść najlepiej.
1: No, nie było takich praktycznych rad, jak ukraść milion w 5 krokach. Mam przynajmniej nadzieję, że nie było.
0: To, żeby nie było, nikogo nie zachęcam. Absolutnie.
1: Absolutnie nie, natomiast nie zachęcamy też do tego, żeby, przynajmniej ja jestem ciekawa, jak się do tego odniesiecie, nie zachęcam do tego, żeby nabierać się właśnie na te 5 prostych kroków. Na taką złudną wizję, że naprawdę niewiele trzeba, a najlepiej to w ogóle nie ruszać się z fotela, żeby za chwilę sobie to jakieś małe imperium zbudować i na szczyty się wznieść, to zdaje się i mam nadzieję, że cała ta rozmowa udowodniła, aż tak proste nie jest.
0: No ja to w ogóle jestem wyczulona na tych internetowych ekspertów. Jako prawnik też jestem w stanie sprawdzić, co oni tak naprawdę mają, albo to, czy oni to mówią, co mówią, znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości i bardzo, bardzo często nie. No ale niestety są bardzo dobrymi sprzedawcami, bardzo łatwo im się te swoje usługi, kursy, strategie sprzedaje, a potem tacy klienci niestety trafiają do mnie, bo okazuje się, że zostali oszukani, wprowadzeni w błąd, więc no ja już tak jako prawnik bardzo, bardzo przestrzegam, no ale niestety ta przestrzeń internetowa jest nieograniczona. No i tam każdy znajdzie miejsce dla siebie, również te osoby, no, które nie mają wiedzy.
2: Na pewno nie usłyszycie na forum ani nigdzie, gdzie my się podpisujemy, tak, czy materiałami szybkich i łatwych, bezpiecznych i w 100% gwarantowanych przepisów na sukces. Każda inwestycja, każdy biznes jest obarczony na pewno jakimś cieniem ryzyka. Wyjście z domu też. Natomiast do wszystkiego trzeba się przygotować, odrobić swoją lekcję, nauczyć się, sprawdzić, odważyć na pewne kroki, no i konsekwentnie po prostu realizować plan, który sobie postawiliśmy. Także na pewno bez pracy, nie mówię tu o ciężkiej pracy, bo odchodzi się chyba już teraz od takiego przekonania, że każdy sukces musi się wiązać...
1: Krew, pot i łzy.
2: Krew, pot i łzy. Oczywiście nie. Są też sposoby na to, by robić to przyjemnie i lekko, ale to nie oznacza, to przyjemnie i lekko nie oznacza bez wysiłku, bez konsekwencji, bez wczesnego wstawania na przykład, późnego zarywania nocek. No wiecie, to są rzeczy, o których ty, Karolina, mówiłaś i których nie da się uniknąć. Tutaj wracamy też do tematu tego, czy to inwestowanie albo biznes jest dla każdego. Czy on jest tylko zarezerwowany dla tych, którzy już coś osiągnęli, mają duże oszczędności. Nie. Każdy to może zrobić, ale to może się łączyć z pewnymi wyrzeczeniami, tak? Więc zastanówmy się, gdzie my chcemy dojść, dlaczego chcemy do tego dojść, dlaczego to jest dla nas ważne, co nam to zabezpieczy, co nam to da, co nam to zagwarantuje. Ustalmy plan, jak do tego dojść. No i bierzmy pod uwagę to, że faktycznie może przez pewien czas będziemy musieli wysilić się troszeczkę bardziej, niż by nam się to podobało, tak? No bo wiadomo, że fajnie sobie po ciężkim dniu pracy, 8, 9, czasem 10 godzinnym, usiąść przed telewizorem, zrobić popcorn, obejrzeć Netflixa i odpocząć. Tylko to prawdopodobnie nie doprowadzi nas do miejsca, w którym kiedyś chciałbyśmy być, więc z tym też trzeba się liczyć.
1: I to byłaby wspaniała puenta naszej rozmowy i podsumowanie, ale przyznam szczerze, że cały czas chodzi mi po głowie pytanie o to, dlaczego wychodzicie z garażu?
2: Dlaczego? Ja kiedyś słyszałam, ciekawe czy to dobrze teraz sparafrazuję, ale usłyszałam kiedyś takie stwierdzenie. Przez kilka lat rób to, czego nikt nie chce robić, żeby przez resztę swojego życia robić to, co każdy by chciał. Ja się z tym bardzo utożsamiam, bo rzeczywiście są takie momenty w moim życiu, kiedy zastanawiam się, po co ja tak pędzę, czemu ja tyle robię, kolejny projekt, kolejne wyzwanie, a potem wracam do tego właśnie, od czego zaczęłam. Jak ja moje życie sobie wyobraziłam któregoś dnia, kiedy usiadłam i zrobiłam sobie taką rozmowę między sobą a sobą, jak chcę żyć, jak chcę, żebym żyła ja i mój partner, jak chcę, żebyśmy żyli my jako rodzina, moje dzieci, co jest dla mnie ważne, jakie są wartości, ale też co po sobie pozostawię, tak? Czyli nie tylko to, co osiągnę finansowo, no bo wiecie, wolność finansowa dla każdego może oznaczać co innego. I tak naprawdę chyba nie ma jednej uniwersalnej definicji tego zwrotu. Dla ciebie, Olu, wolność finansowa to będzie zupełnie coś innego niż dla mnie czy dla Karoliny. Niekoniecznie to wcale muszą być super fury, świetne ciuchy. To może być zupełnie coś innego. Dla mnie to jest zupełnie coś innego. Natomiast coraz częściej słyszę, rozmawiając też z przedsiębiorcami, przedsiębiorczyniami, że gdzieś tam jest takie poczucie, że chcę też robić coś, co ma dla mnie sens. I fajnie jest jednak mieć takie poczucie, że realizuję projekt, który moim zdaniem zmienia też życie innych ludzi, nie tylko moje życie. Nigdy nie mam takiego momentu, że kurczę, nie jestem tutaj absolutnie, nie piętnuję etatów, bo etaty też mogą być fantastyczne, mogą być wspaniałe i mogą dawać masę satysfakcji, ale że nie jestem niewolnikiem tego, tylko mam rzeczywiście tą wolność. Wolność dla mnie to jest możliwość wyboru. Możliwość wyboru ścieżki. Idę w tą stronę, idę w tamtą, dzisiaj nie chcę, zatrzymam się, chcę temu więcej poświęcić uwagi. I moim zdaniem dlatego warto wyjść z garażu, bo to daje po prostu więcej możliwości i więcej wyboru podążania za tym, jak myśmy sobie to życie wyobrazili dla siebie i dla naszych bliskich.
1: Czyli miałam nosa, dobrze było zadać to pytanie, warto było usłyszeć twoją odpowiedź. Olga Marciniak, dyrektorka AX Polska, Agencji Nieruchomości, a także współzałożycielka projektu inwestorki.pl, Karolina Pilawska, adwokat specjalizująca się w sporach majątkowych i zabezpieczaniu majątku. Dzisiaj opowiadały o świecie biznesu, o inwestowaniu, w którym coraz częściej widać kobiety, które podejmują śmiałe decyzje i odnoszą sukcesy. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie.
3: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
1: Nasza rozmowa dobiegła końca, a ja oczywiście zachęcam was do tego, żeby wysłuchać jej raz jeszcze. Możecie to zrobić wchodząc na Spotify i YouTube'a Drogowskazów. Bez problemu te kanały znajdziecie. Na naszym drogowskazowym Facebooku regularnie pojawiają się zapowiedzi, informacje o tym, kto w naszym studiu się pojawi, z kim i o czym będziemy rozmawiać. Także nic prostszego niż tam zajrzeć. No i wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie i niezmiennie. Mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
4: Drogowskazy.

0: Reklama.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Przegląd wydarzeń.
5: Czwartek. Michał Poklękowski, zapraszam. Znaleziony u wybrzeża Polski dron był niebezpieczny. Miał głowicę bojową. To ustalenie prokuratury w sprawie bezzałogowca, który kilka dni temu znaleziono w okolicach Jarosławca w Zachodniopomorskim. Ładunek wybuchowy został w nocy zdetonowany, a sama konstrukcja drona zabrana do dalszych badań. Te informacje zbiera dla Was nasz reporter Michał Rawa.
6: Zgadza się, dzień dobry. Śledczy z prokuratury okręgowej w Poznaniu przekazali, że dron zawierał głowicę bojową odłamkowo burzącą wraz z zapalnikiem. Metalowa obudowa takiej głowicy podczas wybuchu pęka na setki małych, ostrych kawałków. Ta broń służy do niszczenia budynków i wojskowych pojazdów. Jest śmiertelnie niebezpieczna dla ludzi. Ze względów bezpieczeństwa głowicę zdetonowano jeszcze na plaży.
7: Te elementy, które mogły powodować jakieś ryzyko, zostały unieszkodliwione.
6: Podkreślił wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Konstrukcja drona będzie badana przez biegłych i ekspertów, ale wstępne ustalenia wskazują, że był to bezzałogowiec z typu Gerbera w najnowszej wersji używanej przez rosyjską armię.
5: Wcześniej szef MON-u przekazał, że rosyjska armia najpewniej utraciła drona podczas ćwiczeń na Bałtyku. Obowiązkowa obecność farmaceuty w aptece, sprzeciw wobec wysyłkowej sprzedaży leków i ograniczanie biurokracji. Z tymi postulatami farmaceuci pojawią się przed Sejmem 7 października. Pokojowe zgromadzenie, jak nazywają je organizatorzy, ma zwrócić uwagę na problemy polskich aptekarzy.
8: Postulaty związane z finansowaniem aptek i działalności farmaceutów, bo to jest taka bolączka, z którą my się borykamy od wielu lat. Jesteśmy pomijani właśnie w tym obszarze, który mógłby wspomóc działalność aptek na terenach szczególnie peryferyjnych. Postulaty związane z uproszczeniem realizacji recept. My wiemy, że weszła walidacja 13 września, natomiast mimo wszystko ona też nie rozwiązuje wszystkich problemów.
5: Mówi Karolina Wolińska-Pełka, prezes Częstochowskiej Izby Aptekarskiej i organizatorka wydarzenia. Władze twierdzą, że nie rozumieją powodu akcji. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperska zaznacza, że resort cały czas stara się działać na korzyść branży.
9: W momencie, kiedy przedstawiamy i w polityce lekowej rozwiązania, które mają w bezprecedensowy sposób wzmocnić farmaceutów. W momencie, kiedy rozpoczynamy pracę nad ustawą o indywidualnej praktyce zawodowej dla farmaceutów, my mamy zapowiedziany proces przeciwko planom legislacyjnym.
5: W Polsce prawo wykonywania zawodu farmaceuty ma blisko 40 tysięcy osób. Handlowali złotem i srebrem oraz prali brudne pieniądze, czym narazili Skarb Państwa na straty sięgające 45 milionów. Podkarpacka Krajowa Administracja Skarbowa z Przemyśla i Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą działającą od 2017 roku, zajmującą się nielegalnym handlem metalami szlachetnymi. W sprawie zatrzymano dwie osoby. Usłyszały one już zarzuty dotyczące m.in. prania pieniędzy pochodzących z przestępstw oraz przestępstw skarbowych. Podczas akcji przeprowadzonej w lipcu funkcjonariusze przeszukali miejsca związane z osobami podejrzewanymi o udział w nielegalnym procederze, mówi Edyta Habowska z Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu.
10: Funkcjonariusze zabezpieczyli wówczas 11 kg złota oraz 6,5 kg srebra. Zabezpieczono również gotówkę w różnych walutach o wartości przekraczającej 80 tysięcy złotych.
5: To nie pierwsze zatrzymanie w tej sprawie. W ubiegłym roku funkcjonariusze zatrzymali 4 osoby i zabezpieczyli m.in. 28 kg złota oraz 33 kg srebra. Osłabione po wiosennym pożarze drzewa masowo zaatakowały szkodniki. Pojawiły się problemy na drodze do odbudowy zniszczonego fragmentu Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pracownicy Nadleśnictw Józefów we współpracy z ekspertami z Zespołu Ochrony Lasów w Radomiu dokładnie analizują drzewostan.
11: Drzewostan osłabiony w wyniku pożaru, zasiedlany przez przypłaczka granatka, który jest szkodnikiem wtórnym, bardzo ekspansywnym, atakujący właśnie drzewostany osłabione. I żywa jeszcze korona zielona drzewa opada z kory, ponieważ zasiedlony jest przez tego szkodnika.
5: Mówi Piotr Lasota, kierownik radomskiego Zespołu Ochrony Lasu. Eksperci mają określić stopień zagrożenia związany z masowym wystąpieniem szkodnika oraz zaplanować dalsze działania. Rosół, banany i naleśniki. Tak się żywiła przez 10 godzin 17-letnia Zofia Purkiewicz z Iławy, płynąc w pław przez jezioro Jeziorak. To była jej pierwsza próba przepłynięcia najdłuższego jeziora w Polsce, zakończona sukcesem.
12: Trenuję 8 razy w tygodniu. Nie jestem jakoś, znaczy jestem zmęczona, ale na razie adrenalina na mnie działa. Cieszę się, że spełniłam swoje marzenie. Były sprzyjające warunki. Wcześniej pływałam takie dłuższe dystanse.
5: Przed Zosią teraz czas na lądzie, bo szykuje się do matury.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
6: Do mojej akademii. Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
7: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
6: Czekam na was w Julinku.
7: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć i dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
0: Reklama.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być tatą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w lamo bez dachu. Nigdy nie miałem takich.

sich abrupt enden.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.
12: Prawie 9,5 zł za litr oleju napędowego. Ceny na stacjach paliw poszybowały. Rosyjski atak rakietowy na Kijów. 11 osób zostało rannych. Polscy siatkarze nie dali rady Bułgarom na siatkarskim euro.
13: SK Rock. Raport.
12: 6. Michał Poklękowski, zapraszam. Ceny paliw biją kolejne rekordy, prawie 9,5 zł za litr oleju napędowego. Z takimi cenami musieli się w ostatnich godzinach zmierzyć kierowcy na jednej ze stacji benzynowych w Warszawie, a analitycy rynku paliw alarmują, że na tym może się nie skończyć. O szczegółach Mateusz Chłyston.
14: Powodem jest wznowienie wymiany ognia w rejonie cieśniny Ormus, przez którą przepływa 1/5 światowych dostaw ropy.
15: Doszło do pewnego rodzaju polowania na tankowce, dodatkowo na jemeńskim wybrzeżu Morza Czerwonego. Huti zajęli ważny port Mokka.
14: Wyjaśnia Magdalena Robak z portalu epetrol.pl. Kierowcy nie mają wyjścia, zaciskają zęby i tankują.
16: No wie pan, no co poradzimy. Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie? Jak zatankuję za 100 zł, to nie wiadomo, kiedy to znika.
17: Zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
14: Usłyszałem od kierowców w Warszawie.
13: To jest raport.
12: Rosja przeprowadziła atak rakietowy na Kijów. 11 osób zostało rannych, poinformowały o świcie władze ukraińskiej stolicy w komunikatorze Telegram. W mieście słychać było w nocy potężne eksplozje. Szczęśliwy finał poszukiwań rodzeństwa ze Szczecina. 11-letnia Nina i 8-letni Oskar są już w domu. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Poszukiwania ruszyły po zgłoszeniu od matki dzieci, że rodzeństwo wyszło rano do szkoły, ale tam nie dotarło. Z dziećmi nie było też żadnego kontaktu. Policjanci natychmiast po zgłoszeniu ruszyli do akcji.
18: Komendant komisariatu po otrzymaniu zgłoszenia od mamy zaginionych wszczął alarm dla wszystkich funkcjonariuszy, dla całego stanu osobowego. W niecałą godzinę po ogłoszeniu tego alarmu funkcjonariusze odnaleźli dwójkę rodzeństwa.
12: Relacjonuje Paweł Pankał z policji w Szczecinie. Funkcjonariusze znaleźli dzieci spacerujące po mieście. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
13: Słuchacie raportu w SC Rock.
12: Jeszcze porażka. Pierwsza porażka polskich siatkarzy na euro. Biało-czerwoni przegrali 3-2 z aktualnymi wicemistrzami świata Bułgarią.
19: Ciężko jest skomentować taki mecz,
20: ale wygrali lepsi, no dzisiaj byli lepsi.
21: Nasi i tak dalej. Tego tiebreaka się nie spodziewałam. Naprawdę, że oni dociągnęli do tego, że zremisowali, no nie, i ciągnęli to jakoś punkt za punkt. Szacun.
22: To taki zimny prysznic dla naszych siatkarzy?
20: Tak, to znaczy może nie tyle taki zimny prysznic, ale taki mecz też był im bardzo potrzebny.
23: I tak mamy pierwsze miejsce w grupie, czy nic się nie stało.
12: Z kibicami rozmawiał Rafał Różycki. W 1/8 turnieju nasza drużyna zmierzy się z Łotwą.
22: Zimny prysznic to dzisiaj od rana miał pan Wojtek Tale, o tym opowie sam.
0: pogoda.
1: Ale wyobraźcie sobie, patrzę okienko pogodowe, kiedy pada deszcz na Mazowszu. 5:30, 7:30. I wyszedłem z domu centralnie, ktoś z góry odkręcił ten kurek na maksa.
12: Idź to rozwieź, te ciuchy, zobacz. To ci wszystko zbutwieje tutaj na fotelu.
1: Będzie stęchlizną waliło po całym radiu. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, to rzeczywiście poranek być może nie dla wszystkich jest łaskawy. O 8 stopni w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim, 11 w Poznaniu, podobnie w Bydgoszczy, nieco cieplej w okolicach Warszawy, Łodzi, Kielc i Krakowa, bo tutaj nawet 15 o poranku nam się pojawiła, ale tak jak wspominałem, Mazowsze i Małopolska z możliwymi porannymi przelotnymi opadami deszczu. W ciągu dnia powinno się rozpogadzać i czeka nas dzień, w którym doświadczymy temperatur od 16 w Kielcach i Katowicach, przez 19 w Łodzi i Warszawie, do maksymalnie 20 stopni w Bydgoszczy i Poznaniu.
2: Pora się rozgrzać, a ponieważ, drodzy Państwo, dzisiaj mamy dzień country, no to zacznijmy od naprawdę mocnego uderzenia ten poranek.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Elektrowit 6-7.
0: Eska Rock. 6 na 9.
4: Siedlarska, Olszewski, Góralski.
0: Od 6 do 9
4: w Esce Rock.
2: A jak mama mówiła, załóż czapeczkę, weź kurteczkę, to mamusi nie słuchałeś i zmokłeś.
1: No tak było, to prawda. Proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy o kultowych tekstach, które funkcjonują w Waszych rodzinach. Mówiła mama, dziadek, babcia, może Wy sami tak do dzieci mówicie.
12: Mówimy. Idź do logopedy lepiej, Wojtek, przepraszam.
1: Dobra, dziękuję Wam. Tak, do jutra, dziękuję.
2: Co w raportach, Michale?
12: Rozpoczęły się jesienne amory wśród jeleni. O tym w raportach.

0: Od razu z grubej rury, panie Wojtku, zaczynamy. Które teksty swojego taty dzisiaj serwujesz swojemu synowi?
1: Wszystkie.
2: Wszystkie, no niestety, naprawdę, za każdym razem, kiedy sobie obiecywałem, że ja będę robił inaczej, że ja na pewno nie będę tak robił, to później jak pada jakikolwiek taki klasyczny test, na przykład i jeszcze tu, na środku, to nawet słyszę głos swojego taty.
0: Dokładnie, drodzy Państwo, i o tym sobie dzisiaj z Wami porozmawiamy, o kultowych tekstach, które funkcjonują w naszych rodzinach. Powody, żeby o tym pogadać, są właściwie chyba dwa, tak mi się wydaje. W 71 roku w Poznaniu odbył się pierwszy występ kabaretu tutaj. Z perspektywy czasu mam wrażenie, że mój ojciec był też niezłym kabareciarzem. A w 94 roku na antenie TVP2 wyemitowano premierowe wydanie teleturnieju Familiada. No i tam też tych tekstów, żartów, kawałów, co nie miara w tej Familiadzie.
2: Zatem dzisiaj czekamy na Państwa. Dawajcie znać, jakimi tekstami karmili Was Wasi rodzice, Wasi dziadkowie, jakimi tekstami wy karmicie wasze dzieci, a być może jakie teksty od dzieci przejęliście wy do codziennego użytkowania.
3: Kultowych tekstów to mój tato zawsze ma dwa teksty. Kto to widział? Chyba ten, co miał szklane oczy, a drugie z chłodu, to jeszcze się nikt nie zesrał.
0: O, mój tata mówił to samo.
2: Moja mama też z tego samego domu.
0: Messenger jest kierunek do Państwa dyspozycji. Jeszcze słówko o pogodzie, a później Queen.
4: Drogi Wojtku, pod Kielcami mamy nawet 16,5 stopnia, ale zaczyna padać. Pozdrawiam.
5: 6 na 9. SCO.
2: Jeszcze komuś coś nie pasuje? Coś jeszcze źle zrobiłem?

0: Reklama.
1: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie! Gdzie moja kasa?
2: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
4: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
0: Reklama.

0: my babysit.
1: O, babysit, co mówią dzieci, co mówią dorośli, co mówią wasi dziadkowie i rodzice. O tym sobie dzisiaj rozmawiamy, bo pytamy o kultowe teksty, które funkcjonują na co dzień w waszych rodzinach.
2: Dokładnie, drodzy państwo, takich tekstów musimy poszukać głęboko w głowie i poszperać. Jest taka szansa, choć z drugiej strony powinniśmy je wszyscy mieć w jednym paluszku, no bo skoro rodzice powtarzali je przez długie, długie lata, a później my zaczęliśmy powtarzać je naszym dzieciom, no to faktycznie ja mam je, że tak powiem, na podorędziu.
1: U nas jest tak, że babcia mojej żony zawsze mówiła, jak ty coś powiesz, to nie wiadomo, z czym to zjeść. Słuchaj, i wszyscy tak mówią. Cała rodzina i z mojej strony, i z żony strony i cały czas sobie to powtarzamy i to jest doskonałe, no bo właściwie jakby można to dopasować do wielu sytuacji, kiedy następuje konsternacja.
2: Tak jest, ja w każdej sytuacji nie tylko mówię to, co mówił mój ojciec, ale też zachowuję się jak mój ojciec. Ja wiem, że dzisiaj mówimy o powiedzeniach, a nie o zachowaniach, ale drodzy państwo, ja pamiętam, jak on szedł po musztardę do jednego sklepu, po masełko do drugiego, a po serek do trzeciego, bo wszędzie było po 2 grosze taniej, nie? Ja mówię, co ten gość robi? A dzisiaj...
1: Słuchaj, karma dla psa w promocji. Mam psa? Nie mam, ale kupię, biorę, bo się zmarnuje.
2: No dzisiaj mapę odpalam rano i sobie taką marszrutę wyrysowuję. O tutaj pójdę, tam pójdę. O tym sobie dzisiaj rozmawiamy, o kultowych tekstach naszych rodziców, waszych rodziców, ale jak się okazuje, państwo nie tylko o tym chcecie nam opowiedzieć.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Ostatni dzień w pracy przed urlopem. Pozdrawiam. 2 tygodnie urlopu czekają ponad.
1: Halo, halo, coś przerywa.
4: Nie chcę mi się z tobą gadać.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: A jakie gwiazdy tym razem zaprosiłeś do kawałków mojego życia?
1: Świecące, błyszczące, doskonałe. Proszę Państwa, za chwilę sami się o tym przekonacie. Redaktora się nie poznaje po tym, jak się przejęzycza o 6 rano, tylko jak kończy o 21, prawda?
2: Tak.
1: Posłuchajcie.
3: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Miłe spotkanie było z zespołem Def Leppard. Pamiętasz, Gadziu?
5: To było bardzo fajne. Myśmy tam dwa koncerty z nimi grali.
4: Było okej. Nie czuliśmy dystansu. Po prostu. I to było super.
5: Tam było normalni kolesie, bardzo, bardzo mili.
3: Kawałki mojego życia.
6: Cześć, tu Artur Gadowski, zespół Ira.
7: Cześć, tu Sebastian Piekarek, również ten sam zespół.
6: I zapraszamy do słuchania audycji Kawałki mojego życia.
1: Panowie będą razem w duecie. Zapraszamy.
3: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja.
8: SK Rock. Raport.
9: Michał Poklękowski, zapraszam. Prezydent USA Donald Trump zagroził, że może nałożyć bardzo ciężkie cła na Unię Europejską, jeśli uzna potencjalne przyjęcie Kanady jako członka stowarzyszonego Unii za wrogi akt. Pakt Północnoatlantycki nie da się zastraszyć Rosji, zadeklarował sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Dodał, że większą rolę w sojuszu zaczynają odgrywać kraje europejskie, w tym Wielka Brytania.
8: To jest raport.
9: Jenot i szopracz to nie uroczy milusińscy, ale groźne gatunki inwazyjne. Jeśli zobaczymy je w przyrodzie, zgłaszajmy to straży miejskiej albo gminnej. Dzięki temu chronimy rodzimą bioróżnorodność. Jenoty mogą przenosić świerzb, a szopy – pasożyty śmiertelne również dla ludzi. Ostrzegają polscy naukowcy.
10: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: SK Rock Sport.
9: Pierwszy poważny pojedynek polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. W ostatnim meczu fazy grupowej Polacy przegrali z Bułgarią 2-3. W tiebreaku biało-czerwoni przegrali do 18. Najskuteczniejszym po naszej stronie był Kamil Semeniuk, który zdobył 22 punkty. Polacy już wcześniej zapewnili sobie awans do 1/8 finału, gdzie powalczą z Łotwą. Porażka Jagiellonii w pierwszym meczu fazy zasadniczej Ligi Europy. W Pireusie zespół z Białegostoku przegrał z Olympiakosem 1-2. A dziś do rozgrywek przystąpi Lech Poznań, który w Londynie zagra z Crystal Palace.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski.

0: Żarty na bok, są rzeczy ważne i ważniejsze. Sięgamy po pierwszy w historii rocka podwójny album wydany tego samego dnia.
1: 17 września 1991 roku panowie z zespołu Guns N' Roses wydają jednocześnie podwójny album, który się nazywał Use Your Illusion 1 i Use Your Illusion 2. Albumy różniła m.in. okładka, która była taka sama, ale pokolorowana w różny sposób. Ta pierwsza w tonacji żółto-czerwonej, druga w tonacji niebieskiej przedstawiała słynny fresk pod tytułem Szkoła Ateńska. No i między innymi na drugim krążku znalazł się znakomity utwór pod tytułem Yesterdays.
0: Już go gramy za pół sekundy, drodzy państwo. Pierwszy album to było 16 kawałków, drugi 14. Pierwszy trwał trochę ponad 76 minut, drugi 75. Słuchaj, ile dostawałeś muzy za jednym zamachem?
1: To prawda.
0: Musiałbym policzyć ile, ale dużo.
1: Jakby to dzisiaj było zmieścić na TikToku?
0: Niewiarygodne, nie do zrobienia. Yesterdays, Guns N' Roses z albumu numer 2 z roku 91.

0: 6 na 9 Rock.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Złoty 25 przy zakupie 6. A pomidor malinowy kilogram 3,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
0: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: cztery pory. My jesteśmy teraz mniej więcej na przełomie jednej i drugiej, bo zaczęła nam się jesień, która będzie trwała tak przynajmniej do czerwca przyszłego roku.
1: Uwaga, leci żart. Cztery pory, a dzisiaj w studio tylko dwie pory.
0: Na szczęście piątek jest jutro, może kolega przyjdzie z lepszymi żartami. Proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy sobie o tekstach, które funkcjonują w Waszych rodzinach. Zapraszamy do komentowania.
1: Tak, w ten sposób próbowałem nawiązać do ubrania.
2: No witam chłopaków z rana. To mój teść na początku do żony, ale później już do naszych dzieci. Jak się nudzisz, to się rozbierz i pilnuj ubrania. To tak trochę do Waszej koleżanki jej zostało z tego.
1: To musimy wytłumaczyć.
0: No, nasza serdeczna koleżanka Janna Ziętarska wielokrotnie wspomina o tym, że jak śpi, to jej się śni, że jest nago na autostradzie, albo że podobał sobie hasa na golasa. No i przylgnęła łatka, no nie ma co.
1: Tak, będzie poniedziałek, będzie musiała wstać rano do roboty i o wstawaniu Państwo też do nas mówicie.
3: Moja babcia zawsze mówiła, że wczesnego wstawania i wczesnej żeniaczki się nie żałuje. No tylko, że jestem chyba jedyną osobą w rodzinie, u której to się nie sprawdziło.
1: Pozdrawiam. A ty, Wojtku, żałujesz?
0: Wczesnej żeniaczki?
1: Nie, wczesnego wstawania.
0: Nie, absolutnie. Poranne, super.
4: 6 na 9 w SC Rock.

Dzień dobry wszystkim. Mój starszy brat ma zwyczaj mawiać, włożył, wyjął, bułka paryska, i odnosiło się to do czegoś niby trudnego, niby łatwego. A czasami wspominał jeszcze, że są przypadki, że córka starsza od matki. Pozdrawiam serdecznie i mimo deszczu dobrego dnia.

0: To zanim, drodzy Państwo, kultowe teksty z Plotka, Pudelka, nie wiem, kogo jeszcze, Pancerniczka i Raciczki, to najpierw kultowe teksty z Chirurgii. Wojtek, miałeś historię opowiedzieć.
1: A, to za chwilkę zagramy ten tekst, bo to wybrzmi z ust naszego słuchacza doskonałe wspomnienie, więc nie będę tego uprzedzał, ale tak sobie cały czas wspominam to, co Państwo też nam wysyłacie na Messengerze i tak się pod nosem uśmiecham, bo te teksty też niestety funkcjonowały w moim domu. No i klasyczne, kiedy rodzic mówi, bo ja tak powiedziałem!
0: I tak ma być, dokładnie.
1: I to jest argument.
0: No dokładnie. Moje dziecko, a wiesz, że moje dziecko odpowiada mi wtedy, i to wcale nie to starsze, tylko młodsze, nie, bo nie, to nie argument. Wytłumacz dlaczego.
1: Nie interesuj się gówniarzem, no, bo kocie morski dostaniesz, tak?
0: O, to.
2: A, szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
0: Krzysztof Rutkowski. Przed laty zdradził Maję Rutkowski. Mężczyzna nie musi przepraszać. I teraz tak, drodzy Państwo, Michałowa z Rancza mówiła, mężczyzna wieku nie ma. Albo mężczyzna jest, albo chłystek, ile by nie miał lat.
1: Ale skoro już tu w takich związkach sobie opowiadamy, to proszę bardzo, Jessica Mercedes ujawnia, jakiego męża poszukuje. Jak nie ma Instagrama, to od razu przechodzi do kolejnego etapu. Ale zobacz, jak jest sprytna, ona tam rzuca mnóstwo głupot i on tego nie zobaczy.
0: Okej, dokładnie.
2: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
4: Autopromocja.
5: Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
6: Wejdź na nskrok.pl i napisz, co zaczęło się w Twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
7: Na Wasze garażowe historie czekam już dziś w kolumnie Zygmunta.
6: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój Twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
3: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
4: Autopromocja.
8: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
12: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. www.warszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
13: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Poważny wypadek na czwórce, są ranni i problemy z przejazdem. Prezydent nie planuje na razie zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. CBA przeszukało dom prezydenta Podłódzkiego z Gierza.
2: SK Rock. Raport.
1: Siódma. Michał Poklękowski, zapraszam. Do zderzenia dwóch samochodów osobowych i busa doszło na autostradzie A4 w pobliżu Kokotowa. W wypadku ranne zostały cztery osoby, a dwa pasy jezdni w stronę Krakowa zostały zablokowane. Kierowcy poruszają się pasem awaryjnym. Usuwanie utrudnień potrwa 2 godziny.
2: To jest raport.
1: Prezydent nie planuje na razie zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Przed wylotem do Stanów Zjednoczonych spotka się z przedstawicielami rządu i wojska w węższym gronie. Czego będą dotyczyć rozmowy, to wie nasz reporter Mateusz Gębiewski.
3: Przed wylotem do Nowego Jorku jutro Karol Nawrocki spotka się z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. A jeszcze dziś szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego będzie rozmawiał z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem. Bartosz Grodecki zdradził, co będzie tematem rozmów.
4: Przede wszystkim oczywiście sytuacja bieżąca, bo to jest zawsze na agendzie, ale też i wizyta ministra koordynatora w siedzibie CIA i spotkanie z szefem CIA.
3: Prezydent ma też otrzymać informacje o postępach w rozmowach dotyczących rozmieszczenia dodatkowych wojsk amerykańskich w Polsce.
1: Przypomnijmy o zwołanie RBN-u. Apelował po ostatnich rosyjskich atakach przy polskiej granicy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. CBA przeszukało dom prezydenta Zgierza Przemysława Staniszewskiego. Śledczy sprawdzają m.in. wartość jego nieruchomości. Akcję funkcjonariuszy potwierdziła łódzka prokuratura.
5: Potwierdzam, że pod nadzorem prokuratury okręgowej w Łodzi Wydziału Śledczego prowadzone jest postępowanie, w toku którego funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonali faktycznie czynności przeszukania we wskazanym miejscu.
1: Informuje Paweł Jasiak z prokuratury w Łodzi. Śledczy na razie nie podają szczegółów postępowania.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Rozpoczęły się jesienne amory wśród jeleni. To nie tylko rykowisko, które odstrasza konkurentów, ale też błotne kąpiele. Leśne spa przyciąga samice, podobno jak magnes.
6: Zmienia się cały zapach tego jelenia. Ich mocz daje taki bardzo mocny, piżmowy zapach. To jest dla jeleni Chanel numer 5. One sikają do tego błotka, taplają się w nim. No oczywiście dla łań, czyli dziewczyn, no to jest coś niebywałego, Old Spice. I one wtedy zakochują się bardziej.
1: O błotnych kąpielach i jeleni barwnie opowiadał Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków. Jesienne randkowanie tych zwierząt, dodam jeszcze, potrwa mniej więcej do połowy października.
7: Chyba dzisiaj naleję do wanny i zaproszę żonę. Wody oczywiście z bąbelkami.
8: I szamponu, tak.
9: Pogoda.
8: Albo jelenia. Białego.
7: Kontynuuj.
8: Ale ciekawe, co tam z tego jelenia musi lecieć, że taki potem...
7: Wojtku, co będzie leciał z nieba?
8: Proszę Państwa, póki co na wschodzie naszego kraju możliwe opady deszczu, ale po godzinie 9 powinno się rozpogodzić i dzisiaj doświadczymy od 17 stopni w Suwałkach, przez 19 w Poznaniu, do 20 we Wrocławiu, w Warszawie, w Bydgoszczy, nieco chłodniej już później na południu naszego kraju, Kraków, Rzeszów, tutaj po 15.
7: W 71 roku, 17 września, pierwszy występ kabaretu Tej odbył się w Poznaniu i już wtedy mówili o rzeczach do dzisiaj aktualnych.
10: Wtedy tam rządził Ramzes i on miał starszego brata.
11: Nazywał się Kryzys.
10: Tak. Ten Ramzes umarł.
11: A Kryzys żyje do dziś.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
13: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
7: Ale coś ta kąpiel błotna nie chce mi wyjść z głowy. Wracamy do tematu przewodniego naszego dzisiejszego programu, kultowe teksty naszych rodziców.
8: Zapraszamy serdecznie Państwa do komentowania w tej godzinie, także zajrzymy do garażu. I do Asi, i do Dawida, bo ostatnio jakoś tak wyszło, że SC Rock w tym garażu lubi przebywać. Michala, co u Ciebie?
1: To były rekordowe wakacje w Tatrach, o tym powiem w raportach.
7: Pod względem liczby turystów? Wydanych. Dokładnie. Pieniędzy pewnie też.

0: Wstajemy, kochani, wstajemy, wstajemy. Szkoda takiego dnia. Pobudka, pobudka, kto rano wstaje, temu co?
1: Eskarok.

0: 12.30 po 7.00. Drodzy Państwo, dzień dobry, witajcie. Dzisiaj o tekstach naszych rodziców rozmawiamy, ale po części, przynajmniej ci w nieco starszym wieku. To już są nasze teksty pomału.
1: Troszeczkę tak, a do tego wszystkiego skłoniła nas pewna rocznica. Dokładnie w 1994 roku na antenie Telewizji Polskiej wyemitowano premierowe wydanie teleturnieju Familiada, takiego no typowo rodzinnego teleturnieju, który istnieje do dziś. Jest ewidentnie kojarzone z osobą prowadzącego, ale też z tym, że pojawiają się tam rodziny, drużyny. No i przy okazji tego wspominamy sobie teksty, które rzeczywiście funkcjonują w naszych rodzinach. Zawsze ktoś jest prowodyrem, żeby takie hasło zaczęło funkcjonować, a potem wszyscy powtarzają.
0: To prawda, ja pana Wojtka wyrwałem trochę do tablicy, prosząc o historię o chirurgu, ale po co, skoro mamy słuchacza opowiadającego tę historię osobiście?
2: Dzień dobry, w sprawie powiedzonych. Ja jestem chirurgiem, mój pierwszy nieżyjący już szef zwykł umawiać dwa piękne teksty, że coś jest potrzebne jak w dupie ząb oraz złej baletnicy przeszkadza kał w odbytnicy. I to nam utkwiło na lata i sobie powtarzamy i przekazujemy młodszemu pokoleniu. Natomiast z takich domowych to zapamiętałem zawsze, że coś jest, że bez sensu to drzewo szalikiem piłować.
1: Ale bez sensu drzewo szalikiem piłować. Doskonałe naprawdę. Polecamy cały oddział chirurgii właśnie u tego pana.
0: Tam jest na pewno wesoło. Podobał mi się początek tego, kiedy pan mówi, jestem chirurgiem, mój pierwszy nieżyjący już? Myślałem, że tak. Doda pacjent.
3: 6-9 SRO.
1: A jak jesteś chirurgiem, to szef jest bardzo ważny.
0: Dokładnie.

0: moja babča tak mówiła, i mama tak mówiła, i ojciec sobie tak mówił, że jak się pies nudzi, to jajca liże.
1: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
7: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
8: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko. Pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki.
9: Serio?
8: I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
10: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
11: O! To Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda.
1: Reklama.

0: To The Beatles, za nami już na antenie Jeski Rok, prawie 25 minut po godzinie 7. Drodzy Państwo, będzie o stroju, który można zakładać do pracy.
1: Była afera, nie wiem czy Państwo pamiętacie, ale w sierpniu kierowca warszawskiego autobusu przyszedł do pracy w regulaminowej koszuli, w długiej spódnicy. To miał być taki protest, bowiem podczas upałów kobiety, kierowcy, mogą jeździć w spódnicach. Tak. I tak jest w regulaminie. Okazuje się, że kierowcy nie mogą i jakby strój regulaminowy to jest taki, że spodnie muszą być długie. No i pan Darek zrobił spore zamieszanie, zaprotestował, przyszedł w tej spódnicy. Protest obił się szerokim echem w mediach właściwie w całym kraju i być może nawet za granicą. No i prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, podjął przełomową decyzję. Mówi tak. Podjąłem decyzję. Kierowcy będą mogli jeździć również w krótkich spodenkach latem.
0: Wow! Zobacz, miało być tak sprawiedliwie, że i kobiety, i mężczyźni będą mogli. A znowu widzę tutaj dyskryminację.
1: Czemu?
0: A powiedziałeś latem. No. A zimą?
2: 6 na 9 w Esce Rock.
0: A jak ktoś lubi? A jak mu ciepło poniżej pasa? To co?

0: Rzadko się zdarza, żebyśmy wchodzili z raportem idealnie w czas, więc szkoda by było tę okazję zmarnować. 7:30, Michał Poklękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Ostatni współoskarżony w procesie Łukasza Żaka, zatrzymany przez policję, 24-letni Mikołaj N., ukrywał się w podwarszawskim Izabelinie. Na początku sierpnia wydano za nim list gończy. Na koniec miesiąca sięgać po oszczędności albo mocno pilnować wydatków musi już 35% Polek i Polaków. Wynika z badania Santander Consumer Bank. Jednocześnie niemal taki sam odsetek ankietowanych, bo 36% posiada wówczas jeszcze wolne środki.
1: To jest raport.
2: Co piąty Norwek jest gotowy wypłacić dużo więcej za serwis z muzyką, jeśli nie będzie w nim żadnych utworów generowanych przez AI. Tymczasem liczba takich nagrań stale rośnie. Francuski serwis streamingowy wyliczył w sierpniu, że połowa wszystkich materiałów przesyłanych obecnie do niego jest generowana przez sztuczną inteligencję.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: SK Rock Sport.
2: Kapitalny mecz Jakuba Kamińskiego, piłkarz reprezentacji Polski, latem przeniósł się do Benfiki, w której pełni głównie rolę rezerwowego. Wczoraj w meczu Ligi Europy z AC Milanem zagrał jednak pierwsze skrzypce. Najpierw asystował, a potem sam trafił do bramki. Benfica wygrała 2-0. Na wygraną w Lidze Europy musi poczekać jeszcze Jagiellonia. Wczoraj przegrała z Olympiakosem 1-2, wypuszczając remis w ostatnich minutach. A w Hiszpanii Wojciech Szczęsny wrócił do bramki FC Barcelony. Polak wszedł na boisko po przerwie meczu z Racingiem Santander. Jego występ zostanie zapamiętany z fatalnej wpadki, kiedy zamiast szybko podać, wdał się w próbę dryblingu, która skończyła się stratą bramki. Mimo to Barca wygrała 7-2.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: Ziętarska, Olszewski, Góralski

0: Naprawdę prowokujecie, żeby do was nie dzwonić. Najpierw puszczacie Arkimanki, teraz systemowa down. Chłop chciałby posłuchać muzyki i się nie da. Ale w kwestii powiedzeń. Jak szedłem do mojego kilkanaście lat starszego brata, żeby mi coś zrobił do jedzenia, to mówi do mnie: młody, z głodu się jeszcze nikt nie zesrał.
1: Fajnie, drodzy państwo, że nasza muzyka wam się podoba. Jesteśmy absolutnie kontenci, jeżeli o to chodzi. Green Day za nami także muzycznie. No ale rzecz jasna, rozmawiamy o kultowych tekstach naszych rodziców, o tych powiedzeniach, które funkcjonują w naszych rodzinach, które przenieśliśmy do kolejnego pokolenia.
2: Tak, bo zazwyczaj jest tak, że obiecujemy sobie, że nie będziemy kopiować zachowań naszych rodziców. Aż przychodzi ten moment, w którym nagle stajemy przed lustrem i mówimy: to już się stało.
1: Tak, to już się dzieje. Drodzy państwo, czekamy na wasze kultowe teksty.
3: Czy było już, że tak powiem, powiedzenie, które często ojcowie, cokolwiek robiąc, powtarzają, czy mówią swoim dzieciom? Jak się dziecko pyta, ja też zresztą swoim powtarzam, co robisz, i w odpowiedzi słyszą: drzwi do lasu.
2: Mhm. No, tego nie znałem. Za to doskonale znam, na własnej skórze przetestowałem. Dzieci i ryby głosu nie mają.
1: O tak, dokładnie. Ale cały czas używasz tego? Dzisiaj także?
2: Nie, ale do dzisiaj tata mi to mówi.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
1: Także my już milczymy.
4: Reklama.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
7: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
6: A pan wie, jak to objechać?
4: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
8: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko: pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki. Serio? I jeszcze mamyito.pl.

0: Odporność. Dołączysz?
1: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
2: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
3: Reklama.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Wiesz, co jest najgorsze w tym naszym programie i w tej naszej tematyce, którą sobie dzisiaj poruszamy? Że czego nasi słuchacze by nie nagrali, to tak naprawdę mówimy: tak, kurde, mój tata mówił tak samo.
1: Dokładnie, to prawda. Co gorsze, zaraz albo już to robimy, albo zaraz też zaczniemy. Tylko nie tym tonem.
0: No, dokładnie.
1: Nie jestem twoim koleżanką.
0: Otóż to, no to co, drodzy państwo, u was w rodzinie powtarza się z pokolenia na pokolenie?
2: A moja babcia zawsze wspominała o moim kuzynie, mówiąc do mnie tak: widzisz, synu, Michał skakał, aż se usiadł na dupie. Dziękuję.
0: Widzisz, jest parę nowych.
1: Jakie życiowe.
0: Jest parę nowych, których nie znaliśmy. A tutaj?
3: Mnie najbardziej irytowało zawsze, jak mój ojciec do mnie mówił: jak ja byłem w twoim wieku. No i wydawało mi się, że to jest takie, że on już jest stary i nic nie wie. A teraz, jak ja mam dwóch synów i chcę im coś wytłumaczyć, to im mówię: jak ja byłem w waszym wieku. I uświadamiam sobie, że nie dość, że przejąłem tekst, no to rzeczywiście już chyba jestem troszkę stary w stosunku do moich kochanych synków. Nara.
1: Ale pocieszające jest to, że za 20 lat to oni będą mówili: jak ja byłem w twoim wieku.
0: Otóż to, jak się okazuje, jak ja byłem w twoim wieku powtarzano w każdej rodzinie.
4: Panowie, w temacie dnia. Jak byłem młody, to mój ojciec często mnie i moich braci chciał zagonić do roboty i wtedy często mówił: ja w twoim wieku to robiłem takie, a takie rzeczy. No i ja teraz tam czasem przemycam ten tekst swoim dzieciom, ale rzadko to robię. I jak to robię, to oni oczywiście łacha ze mnie drą i mówią: a jak ja byłem w twoim wieku, czyli tam za króla Ćwieczka albo Kazimierza Wielkiego, to robiłem takie, a takie rzeczy.
0: A dlaczego, Wojtku, przypomnij, my w ogóle dzisiaj o tym rozmawiamy?
1: A to dlatego, że 17 września, 32 lata temu, po raz pierwszy zobaczyliśmy teleturniej Familiada.
0: Otóż to, a Familiada to naprawdę kopalnia tego typu tekstów.
5: Więcej niż jedno zwierzę to...
6: Owca?
5: I jeszcze raz. Więcej niż jedno zwierzę to...
6: Lama.
5: Lama.
7: 6 na 9. Esterok.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Odsłona druga dzisiejszego Szkoda Gadać. Julia Wieniawa i Maja Bohosiewicz umówiły się na hiking w Hiszpanii. Słuchajcie, drodzy państwo, gwiazdy umawiają się na hiking, a my, plebs, na piesze górskie wycieczki co najwyżej.
2: Tak jest. Roxana Węgiel podbija Nowy Jork w drapieżnej stylizacji. Jakie nogi, piszą na pudelku. Ale zobacz, już wiele lat temu prezydent Andrzej Duda wtedy jeszcze doceniał, że polski węgiel jest tak naprawdę towarem eksportowym na cały świat.
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
4: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
5: Jest szansa, że McLaren, który będzie miał specyfikację 6GT, w sensie nazwę, że on trafi do seryjnej produkcji. W 2028 roku będzie to auto niezwykłe.
4: Łukasz Bąk.
6: Dodatkowo ma tak doskonale zestrojony układ kierowniczy, że mucha siada na kierownicy, a auto zmienia kierunek jazdy. Pod tym względem ekstra.
4: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
7: Drifterzy! To wy drifterzy!
8: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
4: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego. Wesoły kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
15: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
16: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko: pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki. Serio? I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
17: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
4: Reklama.

0: Berok, Warszawa.
1: Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, wciąż nie dostał zaproszenia od prezydenta Nawrockiego. To były rekordowe wakacje w Tatrach, za chwilę podsumowanie.
2: SK Rok. Raport.
1: 8. Michał Poklękowski, zapraszam. Miał głowicę bojową o wadze około 4 kg z detonatorem. Prokuratura ujawnia nowe informacje o dronie znalezionym w rejonie miejscowości Rusinowo na Wybrzeżu. Potwierdzono, że to bezzałogowy wojskowy statek powietrzny typu Gerbera 2, produkowany i stosowany przez Rosję. Był uzbrojony. Głowicę odłamkowo burzącą eksperci wyjęli z drona i wysadzili ją w powietrze.
3: Udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowane w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
1: Mówił pułkownik Bartosz Okoniewski. Drona przewieziono na teren wojskowy. Tam poddawany jest szczegółowym oględzinom. Szef ONU informował wcześniej, że znaleziony w poniedziałek bezzałogowiec to mogła być rosyjska maszyna, która w niedzielę przeleciała nad Litwą. A Warszawa i Wilno ściśle współpracują w tej sprawie.
2: To jest raport.
1: Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, wciąż nie dostał zaproszenia od Karola Nawrockiego. Z Pałacu Prezydenckiego słyszymy, że prezydent wciąż ma wątpliwości i czeka na dokumenty potwierdzające wymagany staż zawodowy Berka. Mateusz Głębiewski ze szczegółami. Mateuszu, impas wokół Trybunału trwa.
4: Maciej Berek, wybrany 4 września na sędziego Trybunału przez Sejm, mówił wcześniej, że oczekuje, iż prezydent odbierze od niego ślubowanie najpóźniej 16 września. Zaproszenia do prezydenta jednak nie otrzymał. Pałac Prezydencki oczekuje dokumentów potwierdzających, że Berek przez wymagane 10 lat wykonywał zawód radcy prawnego.
5: Gdyby takie dokumenty były, potwierdzające ten 10-letni okres sprawowania funkcji radcy prawnego, no to przecież rządzący by te dokumenty przedstawili. Do dziś ich nie mamy.
4: Mówi Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta. Kancelaria Sejmu odpowiada, że prezydent nie może podważać decyzji posłów. Tymczasem 18 września kończy się kadencja sędziego Justyna Piskorskiego, którego Berek ma zastąpić.
2: Słuchacie raportu w SC Rok.
1: To były rekordowe wakacje w Tatrach. W lipcu i sierpniu Tatrzański Park Narodowy zanotował ponad 2 miliony 140 tysięcy wyjść w góry. To więcej aż o 245 tysięcy niż w tym samym okresie poprzedniego rekordowego lata. Mimo tak rosnącej liczby turystów, TPN nie zamierza ograniczać wejść na szlaki. Będziemy reagować tylko, jeśli pojawią się zniszczenia, mówi dyrektor Tatrzańskiego Parku Szymon Ziobrowski.
6: Jeżeli na przykład dojdzie do rozdeptania szlaków w jakichś określonych miejscach, to będziemy te szlaki przygotowywać adekwatnie do tego zwiększonego ruchu turystycznego, po to, żeby turyści się nie rozpełzywali na boki. Jeżeli ruch turystyczny będzie rósł, zwłaszcza w okresie nocnym, będziemy zwiększać liczbę patroli nocnych.
1: W ubiegłym roku w Tatry, dodam jeszcze, weszło łącznie 5 milionów 200 tysięcy osób. Ciekawe, czy ktoś się rozpełzył.
7: Właśnie, proszę się nie rozpełzywać na boki w Tatrach.
0: Pogoda.
7: Najlepiej to krupówkami. W górę, w dół, w górę, w dół. I tak po prostu. Co
8: tak
7: pan
8: jest
7: w pogodzie?
8: Od baru do baru. Proszę państwa, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, to cała wschodnia Polska dzisiaj o poranku, no cóż, płacze razem z tym, co się dzieje na niebie, czyli z opadami deszczu, ale na zachodzie już powinny się pojawiać przejaśnienia i po południu w całym kraju powinno być lepiej niż gorzej, aczkolwiek zazwyczaj, kiedy tak mówię, to jest zupełnie odwrotnie. Na termometrach za to te wartości jeszcze całkiem znośne, bo od 18 w Gdańsku, przez 20 w Bydgoszczy, Warszawie, Łodzi i we Wrocławiu, nieco chłodniej w Katowicach oraz Krakowie, tam stopi 15.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Elektrowit 6-7.
0: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w SC Rock.
7: A mówicie na przykład do żony rano, w tym chcesz iść do pracy?
8: Ja wychodzę pierwszy i na szczęście unikam tych trudnych pytań. Dzisiaj rozmawiamy o tych tekstach, które przez pokolenia przewijają się przez waszą rodzinę. Zapraszamy serdecznie.
7: Michał?
1: W raporcie trzecia próba sprzedaży willi Sophie Loren w Rzymie.
7: Nikt nie chce kupić, bo tak droga, czy co?
1: Bo drogo.

0: Rozpatrujemy z panem Wojciechem taką możliwość, żeby dzisiaj odwrócić proporcje, że zamiast muzyki grać tylko naszych słuchaczy, a co 15 minut jakąś piosenkę.
1: Tak, proszę państwa, jesteście niesamowici. Dziękujemy wszystkim za to, że tak licznie się udzielacie. Najlepsze są kulisy naszej pracy. Generalnie między wejściami zazwyczaj sobie coś tam jeszcze rozmawiamy, a dzisiaj jest tak, każdy siedzi w ciszy, montuje dźwięki, tylko co chwilę. No też tak mówię.
0: Dokładnie.
1: Śmieszne.
0: Jak mówimy i jak mówi się w waszych domach?
2: A propos tych rodzinnych powieści, to u mnie jest coś takiego, czynuję od paru pokoleń, że jak ktoś się na coś upiera, to jest tekst. Po głupiemu, ale po mojemu masz zrobić.
1: O, najważniejsze, racja musi być po naszej stronie. U nas zawsze tata mówił, walim na chwalim, jak gdzieś jechaliśmy. I się okazało, latach się dowiedziałem, że jest miejscowość Chwalim, no, która leżała niedaleko nas w województwie lubuskim.
0: Drodzy państwo, to nieprawda, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Prowadzą do...
1: Jak Chwalimia. To się mienia?
0: Chwalimia.
3: Hej, u mnie to właśnie ojciec był takim dowcipnisiem. Moim zdaniem, jeżeli on by się urodził w obecnych czasach, to był jakimś prankerem i miałby kanał na YouTube. Mój ojciec miał dużo takich śmiesznych powiedzonek. Na przykład, jak pytaliśmy się, z czym te pierogi, to on zawsze powtarzał, nie mów się z czym, tylko sikamy. Jak coś gdzieś było napisane i na zdanie, że no, tu jest napisane, to on odpowiadał, na płocie napisali dupa, pogłaskałem i drzazga wyszła w palec. A jak się coś mierzyło na oko, to on zawsze mówił, że na oko to chłop umarł.
0: Ale dobrze, że jak na płocie było napisane, to co było napisane, to tylko pogłaskał, a nie próbował czegoś innego.
1: To prawda? Nie wierzymy w to dalej.
0: Sprawdźmy jedno miejsce i później znikamy.
4: Z cyklu powiedzenia ojców często bywało tak, że podczas podawania obiadu ojciec mówił, no dobre, dobre, bardzo dobre, tylko czuć. Czym czuć? Malizną.
5: Mnie to bierze teraz smak na litra.
6: Ja to myślę tak, ostatnie pół litra i święto lasu.
5: Pół litra to pachnie mi malizną.
7: 6 na 9 w Esterok.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: Citroen.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol płyn do prania teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
10: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
0: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: może by w raporcie dać Michałowi dzisiaj trochę wolnego i zagrać naszych słuchaczy?
1: Jesteście Państwo niesamowicie, naprawdę idziemy dzisiaj na rekord, jeżeli chodzi o teksty naszych dziadków, rodziców, dzieci. Posłuchajmy kolejnych.
2: Ja wczoraj do córki. Kara przyszła sama. No i skąd ja to wzięłam?
0: No pewnie od taty albo od mamy, a tutaj?
3: Nie, niezapomniane zawsze, gdy słyszę, kiedy ktoś powie chyba, przypominają mi się słowa mojej mamy. Jak ci chyba, to sobie przywiąż.
1: A u nas zawsze było chyba, to taka ryba. Nigdy nie zmówiłem.

0: promocja.
1: Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
0: Wejdź na nskrok.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
1: Na wasze garażowe historie czekam już dziś w kolumnie Zygmunta.
0: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
2: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
0: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Michał Poklękowski, zapraszam. Kilkanaście osób, w tym kilkoro dzieci, zostało rannych po rosyjskich atakach na ukraińskie miasta, podał lokalne władze. Kreml uderzył w budynki mieszkalne czy stację benzynową. Kongres Stanów Zjednoczonych przegłosował ustawę o sankcjach wobec Rosji i cłach na towary z państw kupujących rosyjską ropę naftową i gaz.
3: To jest raport.
4: W Rzymie podjęto trzecią w ciągu 8 lat próbę sprzedaży willi gwiazdy kina Sophie Loren i jej nieżyjącego męża, producenta filmowego Carlo Pontiego, podał dziennik La Repubblica. Na rezydencji przy Via Appia Antica wynosi około 20 milionów euro. Chętnych brak.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: SK Rock Sport.
4: Trudny rywal na początek. Od meczu z Crystal Palace zacznie grę w Lidze Europy Lech Poznań. Angielski zespół to triumfator ostatniej edycji ligi i konferencji. W tym sezonie spisuje się poniżej oczekiwań. W Premier League zajmuje dopiero 16 miejsce. Początek meczu w Londynie o 21:00. Drugi mecz i druga wygrana. Świetny początek sezonu Industrii Kielce w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Kielczanie tym razem pokonali na wyjeździe norweski Kolsztat 36-29. Dziś swoje spotkanie rozegrają szczypiorniści Orlen Wisły Płock, którzy u siebie podejmą niemiecki Melsungen.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: 6 na 9 w SC Rock.

0: Witam, Eskerok. Moja prababcia miała 10 wnucząt i w tym wyszły takie fantastyczne przysłowia, powiedzonka, jak na przykład: mamo, co? Chwalą nas kto? Ty mnie, a ja was.
1: Dobry panie rektorze, a chciałem powiedzieć, jak moja babcia mówiła, świętej pamięci, mówiła zawsze: a gówno ptakiem, to będziemy same ptaki jadali.

0: Wiadomo.
1: A zaraz to?
0: Wielka bakteria.
1: Otóż to. No i jeszcze absolutnie prawdziwa rzecz, która nam się spodobała, no to posłuchajmy.
2: Halo, dzień dobry. Mój ojciec ma jedno takie klasyczne powiedzenie. Oprócz tych wszystkich tam sobie świecisz czy mi, albo zaraz to przez okno wyrzucę, ale zawsze jak coś robiliśmy, gdzieś tam było kręcone do góry czy coś i coś mi spadło, jakieś śrubka, jakiś kluczyk, coś. Zawsze do mnie mówił, dobrze, że na moście nie robisz.
1: Jakie to prawdziwe, to dzisiaj tak
0: robię.
1: Trudno
0: się z tym nie zgodzić, nie?
1: To dzisiaj tak robię, że jak coś robię na przykład na tarasiku, gdzie tam są takie te tarasowe deski i tam są szpary między tymi deskami, mówię, kurczę, żeby mi ta śrubka nie wpadła. No i co?
0: I zawsze wpada.
1: Otóż to.
3: 6 na 9. Estero. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny!
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę.
11: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
14: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
15: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.

Jak byłem kajtkiem i trenowałem akrobatykę, to nasz trener, jak mówiliśmy, że mamy zakwasy po jakimś treningu cięższym, to mówił, jak mięśnie bolą, to znaczy, że są. Ja od 35 lat jestem trenerem akrobatyki i mówię dokładnie to samo.

0: pięknego talerza. Nie widziała dupa słońca. Srały muchy, gówno w betoniarce. Wiecie państwo, ile my tego mamy?
1: Proszę państwa, to jest niewiarygodne, jak często to aż głupio cytować, ale słowo dupa, sranie, gówno się pojawia w tych wszystkich naszych życiowych mądrościach, a potem człowiek się zdziwiony, że na placu zabaw dzieci powtarzają.
0: No to jak tam w tych waszych rodzinach się mówi?
2: Moja mama mawiała: głupi gówno kupi, a mądry je zje.
0: Poznasz głupiego po czynach jego, tak mówił Forrest Gump. Sprawdźmy tutaj.
3: U mnie było tak, że jak pytałam się taty: tato, kochasz mnie? To tata mówił: no jak sto psów. Do tej pory nie wiem, czy to tak bardzo mocno, czy to tak bardzo nie.
1: Ale skoro o psach mowa, pozdrawiamy, to ogon za sobą ciągniesz. Zamykaj drzwi.
0: Tak też mówił twój tata, czy twoja mama?
1: Zawsze. Co ty, ogon masz tyłu, że drzwi otwarte?
0: O ryjku będzie?
4: Jak widzę, nasi widzowie są skarbnicą różnych tekstów. Mój czasem mawiał, jak kłócił się z mamą: lepiej w ryj dostać, niż tego wysłuchiwać.
1: O, jaka mądrość życiowa.
0: Dobre, i na koniec, drodzy państwo, nie mamy hamulców. Zastanawialiśmy się, czy to zagrać, ale skoro nie mamy, no to gramy. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że i ty znasz ten tekst, i ja znam, i pewnie większość naszych słuchaczy również. Zastanawiasz się?
1: No dawaj, dawaj,
0: lecimy.
5: Matka zawsze powtarzała, że lepiej grzeszyć i żałować, niż żałować, że się nie grzeszyło. Oraz mówiła: myjcie się, dziewczyny, bo nie znacie dnia ani godziny. No i wiele lat upłynęło, zanim zrozumiałam, że związek między tymi dwoma mądrościami życiowymi.
1: Co, higiena ważna sprawa, tak?
0: Oczywiście, że tak. A mój tata mówił tak: jak kot pilnuje jednej dziury, to z głodu zdechnie.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Jutro sobie też powtórzymy ten program, coś tak czujemy.
1: Jeszcze raz dziękujemy, kłaniamy się Państwu w pas, bo byliście niesamowici. Mamy jeszcze 30 dźwięków, więc mam nadzieję, że do wieczora nasi współkoledzy będą mogli prowadzić ten temat dnia. Na pewno jeszcze na antenie jest Skirok, do tekstów naszych rodziców wracamy, a teraz no co?
0: Do domu.
1: Do domu.
0: Dziękujemy i jedziemy.
2: To było 6 na 9 w Esse Rock.
3: Ja nie jadę. To znaczy nie jadę dzisiaj. Mam tu jeszcze sprawy do załatwienia.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
5: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
6: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
7: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy Twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Reklama.

0: Poważny wypadek w Łodzi z udziałem autobusu i trzech osobówek. Podregio rozpoczyna wyposażenie 15 pojazdów w system ETCS. Co to da? O tym w tym raporcie.
1: Eskarok. Raport.
0: 9. Michał Poklękowski, zapraszam. Czekamy na ruch ze strony rządu. Tak o cenach paliw mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Jej zapisy są praktycznie takie same, co ustawy, którą w lipcu Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd liczy na to, że tym razem będzie podpis. Co na to rzecznik prezydenta?
2: Na razie tej ustawy fizycznie nie mamy, panie redaktorze.
3: Jeżeli trafi w takiej jeden do jeden, to
2: ale
3: samo.
2: Nie ma tej ustawy jeszcze. To jest tylko projekt.
3: A czy daje pan szansę rządowi, że jednak prezydent podpisze?
2: Ja przede wszystkim, to jest oczywiście myślenie życzeniowe, takie wishful thinking, ale zakładam, że rząd jednak pójdzie po rozum do głowy i przynajmniej coś w tej ustawie spróbuje zmienić.
0: Mówił Rafał Leśkiewicz. Głosowanie w Sejmie nad przyjęciem ustawy o nadmiarowych zyskach jutro.
1: To jest raport.
0: Poważny wypadek w Łodzi. O poranku w Alei Śmigłego Rydza zderzyły się 3 samochody oraz autobus. Jedna osoba została ranna, mówi komisarz Agnieszka Jachimek z łódzkiej Komendy.
4: Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący autobusem pracowniczym marki Mercedes nie dostosował prędkości do warunków ruchu, doprowadzając do zderzenia z poprzedzającym go pojazdem marki Dacia, który siłą pchnięcia uderzył w poprzedzający go pojazd marki Kia, a ten następnie uderzył w Toyotę.
0: Jeden z mężczyzn trafił do szpitala. Wiadomo, że kierujący byli trzeźwi.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Bezpieczniejsza jazda pociągów i większa kontrola nad ich ruchem. Podregio rozpoczyna wyposażanie 15 pojazdów w system ETCS. Pierwsze zmodernizowane składy mają pojawić się na torach jeszcze w tym roku. Jak działa nowy system? To sprawdzał Krzysztof Płowecki.
5: Europejski system sterowania pociągiem monitoruje jazdę i przekazuje maszyniście informacje o sytuacji na trasie. Kontroluje też, czy skład porusza się zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami. W razie zagrożenia system może zareagować, zwiększając bezpieczeństwo jazdy.
6: Nadajnik, odbiornik ma też możliwość komunikacji z bazą, czyli ten pojazd można obserwować. Intencją jest, żeby można go było również zatrzymać.
5: Mówi Krzysztof Zdziarski, prezes PESA Bydgoszcz. Pierwsze zmodernizowane pociągi wyposażone w system mają wyjechać na tory do końca roku. Będą kursować w 6 województwach, między innymi na trasach z Warszawy do Łodzi, w rejonie Krakowa i w województwie świętokrzyskim.
0: Wartość projektu to blisko 34 miliony złotych, z czego prawie 24 stanowi unijne dofinansowanie.
7: Pogoda.
0: Czwartek przyniesie w Polsce sporo chmur i miejscami deszcz, szczególnie na południowym wschodzie. Na północnym zachodzie kraju z kolei pojawi się więcej rozpogodzeń, a opady będą stopniowo zanikać. Termometry pokażą dziś od 16 stopni w Łódzkiem i na Mazowszu do 22 na Podkarpaciu.
7: Eskarok. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Bierajewicz.
8: Moje młodsze dziecko ma w telefonie, w notatniku zestaw moich powiedzonek. Tak, ja już jestem w takim wieku, że to inni zaczynają mnie cytować. Ich ulubione, w sensie moich bąbelków, moje powiedzenie to wam się oczy otworzą, jak mnie się zamkną. Zanim mi się zamkną, usiądę tu w studiu i poprowadzę do 12 kultowe historie. Jaro, zapraszam.

0: Amerykańska dziewczyna o nazwisku Emmy Lee. Going Under i Evanescence West Rock. I teraz będziemy w Ameryce, ale lat 60.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Nie będziemy się wdawać w dogładne szczegóły, jak to było z tą powojenną Ameryką, która ze swoimi rozległymi przerami pruderii nie akceptowała wielu odchyleń od normy, także w seksie. Zajmiemy się słowem higher. Z jednej strony to niewinne wyżej, a w tamtych latach oznaczało w slangu biorących narkotyki bycie na haju. No i w opowieściach o miłości czysto fizycznej bywać wyżej też miało swoje dość interesujące znaczenie. I tak się składa, że o jednym i o drugim śpiewał w piosence Light My Fire niejaki Jim Morrison. Piosenka ładna, przyznajmy sami, popularna w swoim czasie, otworzyła The Doors drzwi do amerykańskiej telewizji. No i przed swoim pierwszym wielkim występem w telewizji, w konserwatywnym dość programie The Ed Sullivan Show, musieli się muzycy zobowiązać, że tego okropnego słowa higher w żadnym przypadku nie wyśpiewają. Dostali propozycję, by zamiast girl i tam z tym higher, much higher na końcu zaśpiewać inną zwrotkę, znaczy inny wers. No i Jim się zgodził. Tyle, że kłamał. Bo kiedy przyszło do występu, wycedził to higher jeszcze dobitniej niż zwykle. No i w ten sposób ich legendarny pierwszy występ 59 lat temu w telewizyjnym programie Eda Sullivana okazał się też być ostatnim.

0: tych najbardziej znanych grunge'owych zespołów, ten najbardziej w klimacie trochę Pink Floyd czasami. Proszę wybaczyć, jeżeli to skojarzenie jest zbyt daleko idące, ale ja takie mam. Daughter i Pearl Jam. A za moment będziemy na pewnym angielskim stadionie. Wiem, państwo myślą, że ja będę mówić o tym, co dziś wieczorem. Zaraz się państwo wszystkiego dowiedzą.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
7: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
6: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
7: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
6: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
7: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
8: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
13: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
14: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
15: Play.
16: Pan Rębiszewski?
17: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
18: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
21: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
22: Ty, ale akcja.
21: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
22: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
21: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
23: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
24: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
25: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
26: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko. Pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki. Serio? I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
27: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
28: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
29: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
30: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
1: Reklama.
31: All right, this is Kirk from Metallica.
32: Hello, I'm David Gilmour.
33: Hello, I'm Richard Wright.
34: And I'm Nick Mason of Pink Floyd.
35: Hello, this is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to...
36: Escalator.
0: SK Rock Warszawa.

Mississippi w ogniu. Dziś wieczorem na stadionie Crystal Palace miejscowa drużyna podejmie w Lidze Europy, w Pucharach Europejskich, drużynę z Polski, która nazywa się Lech Poznań. A my będziemy dość blisko stadionu Crystal Palace, bo na stadionie Wimbledonu, na tym, który już dzisiaj nie istnieje, ale w tej formie przynajmniej, w której istniał 17 września 1978 roku, gdy na jego terenie pojawiło się 65 nagich lub prawie nagich modelek, które jeździły na rowerach po stadionowym torze specjalnym wynajętym na czas kręcenia teledysku do piosenki, którą zaraz Państwu zagram. Firma, która wypożyczyła zespołowi Queen rowery, nie chciała potem ich przyjąć z powrotem, domagając się zakupu nowych siodełek. No tak, domyślam się, o co mogło im chodzić. Nie narzekali za to właściciele sklepów sportowych, bo fani Queen z miast, gdzie zespół grał koncerty, wykupywali wszystkie rowerowe dzwonki tylko po to, by narobić hałasu podczas wykonywania przez zespół utworu o dwukołowym szaleństwie. I to jest właśnie ta piosenka. Teledysk muszą Państwo sami znaleźć w sieci. Bicycle Race.

0: kooperacja rapersko-rockowa. Grupa Run DMC, czy też raczej kolektyw, czy też raczej skład po prostu z połową zespołu Aerosmith, bo tam Steven Tyler i Joe Perry tak naprawdę brali udział w nagraniu tej nowej wersji Walk This Way. 10 i raport Eski Rock przed nami.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Zawsze, gdy słyszę, kiedy ktoś powie chyba, przypominają mi się słowa mojej mamy. Jak ci chyba, to se przywiąż.
3: A u nas zawsze było chyba, to taka ryba. Nigdy nie zmówiłem.
4: Doskonale znam, na własnej skórze przetestowałem. Dzieci i ryby głosu nie mają.
5: O tak, dokładnie, ale cały czas używasz tego? Dzisiaj także?
4: Nie, ale do dzisiaj tata mi to mówi.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
11: Citroen.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Pan Rębiszewski?
15: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
16: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
19: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
20: Codziennie niskie ceny.
21: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
22: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
21: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
23: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
0: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko: pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki.
2: Serio?
0: I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
11: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
14: Reklama.
24: Rosyjski atak rakietowy na Kijów, 18 osób zostało rannych. Państwowa Straż Pożarna ponownie weryfikuje obiekty, w których możemy się schronić w razie zagrożenia.
25: SK Rock. Raport.
24: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Rośnie bilans rannych po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Na razie wiadomo o 18 osobach, które trafiły do szpitali. Wśród rannych są dzieci, podaje mer Kijowa Witalij Kliczko. Rakiety uszkodziły infrastrukturę kolejową, budynki mieszkalne, biurowiec, magazyny, a także wodociągi. Duża część mieszkańców w nocy nie miała dostępu do wody. Zniszczony został też żłobek. Na miejscu pracują służby.
25: To jest raport.
24: Farmaceuci ściągną przed Sejm z żądaniem zmian. Chcą zwrócić uwagę na problemy branży podczas, jak sami to nazywają, pokojowego zgromadzenia. Więcej o tym Aleksander Różkowski.
26: Głównych postulatów jest 6. To m.in. obowiązek obecności farmaceuty w aptece, sprzeciw wobec wysyłkowej sprzedaży leków na receptę oraz uproszczenie prawa przy realizacji recept. Karolina Wolińska-Pełka, prezes Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, jest przeciwko obecnym propozycjom rządu.
27: Pewne rozwiązania prawne, które są dyskutowane, a które miałyby dla nas bardzo niekorzystne skutki, choć nie tylko apteki i farmaceutów, ale ogólnie na polskie społeczeństwo, dostęp do leków i bezpieczeństwo lekowe.
26: Władze twierdzą, że nie rozumieją sensu protestu, argumentując, że cały czas starają się działać na korzyść farmaceutów.
28: Powinniśmy tak naprawdę chyba wyhamować całkowicie z panią minister.
26: Mówi Mateusz Oczkowski z Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji. Aptekarze zbiorą się pod Sejmem 7 października.
24: W Polsce prawo wykonywania zawodu farmaceuty ma około 40 tysięcy osób.
25: Słuchacie raportu w SCRO.
24: Strażacy aktualizują bazę schronienia. Państwowa Straż Pożarna ponownie weryfikuje obiekty, m.in. należące do wspólnot mieszkaniowych, które mogą służyć jako miejsca schronienia. To efekt nowych obowiązków wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.
29: Kontaktujemy się także mailowo, zanim wystosujemy ten wzór zawiadomienia wynikający z ustawy. No i też informujemy, że jeżeli dany zarządca posiada w swoich zasobach obiekty, których jeszcze nie ma w aplikacji, a spełniają pewne kryteria dające możliwość zakwalifikowania się jako punkty schronienia, no to zachęcamy do tego, żeby samodzielnie zgłaszać przez aplikację takie lokalizacje.
24: Mówi Jacek Jakubczyk z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Wszystkie dostępne punkty schronienia można sprawdzić na stronie gdziesieukryć.pl.
30: SK Rock Biznes.
24: Przedsiębiorcy dostali blisko 4,5 miliarda złotych wsparcia w ramach wakacji składkowych, poinformował ZUS. Od 1 listopada 2024 do końca sierpnia 2026 przedsiębiorcy złożyli 3 454 tysiące wniosków o ulgę w opłacaniu składek. Na koniec miesiąca sięgać po oszczędności albo mocno pilnować wydatków musi 35% Polek i Polaków. Tak wynika z badania Santander Consumer Bank. Jednocześnie niemal taki sam odsetek ankietowanych, 36%, ma mieć wówczas tak zwane wolne środki na wydatki. Cena ropy naftowej na globalnych rynkach spada, choć nadal jest powyżej $100 za baryłkę. Inwestorzy reagują na zapowiedzi przywrócenia działania saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Jeszcze ceny walut. Za dolara płacimy 3,74 zł. Euro kosztuje 4,31 zł, frank szwajcarski 4,59 zł i funt brytyjski 4,96 zł.
30: Pogoda.
24: Czwartek przyniesie w Polsce sporo chmur i miejscami deszcz, szczególnie na południowym wschodzie. Na północnym zachodzie kraju z kolei pojawi się więcej rozpogodzenia. Opady będą stopniowo zanikać. Termometry pokażą dziś od 16 stopni w Łódzkim i na Mazowszu do 22 na Podkarpaciu.

0: Rajewicz.
1: Już wczoraj pan Michael w popołudniowym programie Jacki Rock zwracał uwagę na to, że 17 września pewna płyta, a w zasadzie dwie, wydane tego samego dnia, będą miały swoje 35. urodziny. I o tej płycie, czy też o tych płytach, znowu się poprawię, będziemy mówić w tej godzinie, a nawet dosłownie za chwilę. Zapraszam.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: pamiętam, jak 5 lat temu, tu we Szczerok, mówiłem do Państwa o 30 rocznicach albumów z roku 91. A teraz będę mówić o 35-leciu. Tu 35-lecie w przypadku albumu Out of Time zespołu R.E.M. już było wiosną tego roku, a teraz będzie o innej, bardzo ważnej płycie.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Choć pierwotnie Usage Illusion miało nie ukazywać się jesienią, a wiosną, no ale Axl, wiadomo, to był człowiek, który chciał majestatycznej produkcji i te prace nad płytą Use Your Illusion się przeciągały. Kilka ostatnich utworów nagrano już między koncertami, a poprawki, miksy trwały niemiłosiernie długo. No ale w ostatecznym rozrachunku okazało się, że to, co stworzył, przyznawał po latach Slash, było fajnie, genialne. Nie mam pewności, czy oddawało ducha Gansów w moim rozumieniu, ale należy przyznać, że brzmiało niesamowicie. Tak mówił ten, który był zwolennikiem bardziej surowego i hardkorowego grania, a nie takiego, jak finalnie wyszło za sprawą Axla. Ostatecznie nagrano 30 utworów i to wszystko trafiło na wydane tego samego dnia dwie osobne płyty. Dlaczego? Tu znowu musimy oddać głos Slashowi. Chcieliśmy, żeby wszystkie piosenki mogły się ukazać, ale nie na jednym, bardzo długim albumie, bo to byłoby bardzo pompatyczne i zapewne odbiłoby się niekorzystnie finansowo na naszych fanach. Podwójny album kosztowałby około $30, a to za dużo dla dzieciaków. Dlatego mogli kupować po jednej płycie i odgrywać od siebie nawzajem. Kupowałem ten album 35 lat temu, chwilę oczywiście po premierze, na pirackich kasetach. I nie było to, jeżeli chodzi o pirackie wersje, dwie kasety, tylko trzy, bo materiał był tak długi, że nawet na dwóch się nie zmieścił. Łezka wokół się kręci. Chociaż Axl prosi, by nie płakać. Don't cry.

0: Ian Curtis pisał tekst do tego nagrania mniej więcej 47 lat temu, pod koniec lata tamtego roku. W czasie, kiedy jego problemy małżeńskie z żoną Deborą były już na tyle mocne, że zmagał się z nimi wyjątkowo mocno, biorąc pod uwagę jeszcze chorobę, którą także miał u boku, czyli epilepsję. A piosenka ukazywała się na singlu miesiąc po tym, jak pożegnał się z życiem w maju roku 1980. Joy Division. Żeby nie było tak smutno, to za moment piosenka o miłości. Takiej wiecznej.
1: Autopromocja.
2: Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
1: Wejdź na nskrok.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
2: Na wasze garażowe historie czekam już dziś w kolumnie Zygmunta.
1: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
3: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Gastorama!
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów, drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
10: Masz mieszkanie, ale marzysz o większej przestrzeni, o własnym domu, o ogrodzie, o miejscu, w którym jest więcej przestrzeni na życie? JW Construction ma rozwiązanie. Wybierz dom z ogrodem na osiedlu Villa Campina. Zaledwie 10 minut od stacji metra Bemowo-Chrzanów i 30 minut od centrum Warszawy. A my odkupimy twoje mieszkanie. Villa Campina. Dom z ogrodem pod Warszawą. Masz mieszkanie, możesz mieć dom. Sprawdź na jwc.pl.
11: Reklama.
12: Eska Rock Radar.
13: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Amerykański zespół Kiss przygotował dla swoich fanów prawdziwą gratkę. Z okazji 50-lecia wydania albumu Rock and Roll Over muzycy zapowiedzieli premierę jubileuszowego boksu, który trafi do sprzedaży jeszcze przed końcem roku. Nie zabraknie na nim prawdziwych rarytasów, skoro mówimy o 100 nagraniach, które po raz pierwszy zostaną opublikowane. A więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
12: Eskarok Radar.
14: I'm John.
15: I'm Sean.
16: And I'm Dale from the band Seether.
17: I'm Chris.
18: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
19: Dzień dobry, jestem Wojciechem Wagrewskim, słuchacie Eski Rock.

No ciekawe. In Excess teraz. Powód, by zagrać In Excess, zawsze się znajdzie, Wester Rock, choć ten jest wyjątkowo tragiczny, bo mamy 26. rocznicę śmierci Paul Yates. Mogą Państwo tego nazwiska nie kojarzyć ze świata muzyki, bo muzykiem nie była, ale prezenterką telewizyjną w Wielkiej Brytanii w latach 80. prowadziła słynny muzyczny program The Tube. Była też żoną Boba Geldofa, a za jego plecami umawiała się z wokalistą In Excess Michaelem Hutchensem, zresztą miała z nim dziecko. No i zmarła 3 lata po nim. I też jej osoba ma pośredni związek ze śmiercią wokalisty, bo to na nią Hutchens czekał na jej przylot do Australii, a na to nie zgadzał się Bob Geldof. I tak jak mówiłem, Michael umierał w roku 97, a Paula Yates żegnała się z powodu przedawkowania narkotyków dokładnie 17 września 2000 roku. Mystify, In Excess. Oh,

0: strasznie lubię mówić nazwę tego zespołu. Creedence Clearwater Revival. Fortunate Son na chwilę przed 11, teraz pan Michał Poklękowski w raporcie, a potem Pink Floyd.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Artur Gadowski wybiera zespół Lifehouse.
3: No to jest zespół bardzo, myślę, w Polsce niedoceniany.
4: Gazio mówił o zespole Lifehouse, że może jest niezbyt znany w Polsce. Ja uważam, że zespół King's X jest niedocenionym zespołem w ogóle na świecie.
1: Kawałki mojego życia.
3: Cześć, tu Artur Gadowski, zespół Ira.
4: Cześć, tu Sebastian Piekarek. Również ten sam zespół.
3: I zapraszamy do słuchania audycji Kawałki mojego życia.
2: Panowie będą razem w duecie. Zapraszamy.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21:00 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
10: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
11: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
10: Lesmes, less stress.
12: Co robimy w sobotę, 19 września?
13: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
12: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
13: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet. Konkursy z nagrodami. Wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
12: A w niedzielę?
13: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
12: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
14: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
17: Koncert?
16: Lepiej, festiwal.
17: A kto gra?
16: 2 pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
17: Okej, okay, na taki festiwal to ja idę.
16: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
18: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
19: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
20: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid e-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
21: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
22: W
0: waszym domu widać kobiecą rękę?
21: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
22: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
23: Reklama.
24: Polacy utknęli w Kanadzie, to przez usterkę samolotu, którym mieli polecieć do Warszawy. W sądzie apelacyjnym w Katowicach niebawem rusza rozprawa odwoławcza w sprawie zabójstwa księdza Skłobucka. Ogromna ulewa przeszła nad południem Hiszpanii, doszło do paraliżu w kilku regionach.
25: SK Rock. Raport.
24: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Około 200 pasażerów lotu z Toronto do Warszawy utknęło na tamtejszym lotnisku. Powodem jest usterka maszyny, którą załoga wykryła w drodze na pas startowy. Dreamliner musiał więc zawrócić. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co teraz dzieje się z samolotem i jego pasażerami?
26: Po powrocie na stanowisko postojowe i kilku godzinach pracy nie udało się naprawić tej usterki. Działania mechaników potrwają dłużej niż pierwotnie zakładano. Lot więc ostatecznie odwołano. Jego pasażerowie są bezpieczni na lotnisku. Pracownicy lotu próbują przekierować ich na alternatywne połączenia do Polski. Przewoźnik nie ujawnia, o jaką konkretnie usterkę chodzi, ale zapewnia, że jej usunięcie jest kluczowe dla bezpieczeństwa lotów.
25: To jest raport.
24: Dla pieniędzy z kolędy miał zabić księdza. W sądzie apelacyjnym w Katowicach niebawem, bo za pół godziny, rusza rozprawa odwoławcza w sprawie zabójstwa duchownego Skłobucka. Tomasz Jot został skazany na 20 lat więzienia. Dla prokuratury to za mało. Więcej o tym Przemek Kopiejka.
27: Zgadza się. Prokuratura od samego początku domagała się dla oskarżonego wyroku dożywocia. Ich zdaniem kara 20 lat pozbawienia wolności jest zbyt łagodna w stosunku do brutalności tego czynu. Sąd uznał wtedy, że oskarżony działał z zamiarem ewentualnym zabójstwa. Przypomnijmy, sprawca Tomasz J., były policjant, napadł na księdza w garażu na terenie plebanii. Chciał go okraść. Skrępował mu ręce i owinął jego głowę taśmą streczową. Ksiądz zmarł w wyniku uduszenia.
24: Ogromna ulewa przeszła nad południem Hiszpanii. Wstrzymane są kursy metra, odwołane loty w Walencji i opóźnienia na lotnisku w Barcelonie. W kraju ogłoszone zostały czerwone alerty. To ostrzeżenie przed bardzo, bardzo niebezpiecznymi nawałnicami.
25: Słuchacie raportu w SC Rock.
24: Na takie tajemnicze dźwięki możemy się natknąć podczas jesiennych spacerów po lesie. To nic innego jak odgłosy łosi. Swoiste stękanie zwane bukowiskiem to ich sposób na przyciągnięcie partnerki.
28: Łosie buczą, albo raczej ja bym to nazwał takim stękaniem, bo o ile jelenie faktycznie ryczą, i łosie podczas bukowiska to tak jakby trochę stękają. To jest ten to są takie głosy. I też jak się to znajdzie w internecie, to można powiedzieć, że można się uśmiać nawet przy tym bukowisku.
24: Można się uśmiać, mówi przyrodnik Kuba Wyka. Samiec łosia, byk, nie grzeszy wiernością, spędza z jedną samicą, czyli klępą, zaledwie kilka dni, po czym wyrusza sobie na poszukiwania kolejnej.
29: I potem stęka z kolejną, tak?
24: Ja tego nie powiedziałem, to ty.
23: Pogoda.
24: Będzie na ciebie. Czwartek przynosi nam w Polsce sporo chmur i miejscami deszcz, szczególnie. Chcesz dokończyć jarą?
29: Na
24: po co ty mi to robisz?
29: No nie wiesz co, no ja po prostu sobie zamknę oczy i wyobraziłem tego łosia, który tam...
24: Czekaj, spróbuję. Na północnym zachodzie kraju z kolei pojawi się więcej rozpogodzenia. Opady będą stopniowo zanikać na termometrach od 16 stopni w Łódzkiem i na Mazowszu do 22 na Podkarpaciu.
29: Dobra, leć stękać do newsroomu.
23: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie.
30: Zaprasza Jaro Sobierajewicz.
29: No jakby to brzmiało, gdybym do Państwa teraz tak stękał jeszcze do 12, bo jeszcze przez godzinkę tu z Państwem zostanę i będę opowiadać różne kultowe historie. Między innymi będzie o dżentelmenie, którego już niestety z nami nie ma, który miałby dziś urodziny, który kojarzony był raczej ze światem muzyki elektronicznej, choć takiej muzyki elektronicznej, którą my, fani rocka, bardzo lubimy. O tym dżentelmenie już za moment, ale najpierw Pink Floyd's.

0: mieli nazywać się The Dynamics, ale przez błąd konferencjera zostali The Dominoes. Razem z Derkiem i jego najsłynniejszą Leilą w Este Rock. A teraz wspomnienie tego dżentelmena ze świata elektroniki.
1: Kultowe historie w Este Rock.
0: Swoje urodziny. 57 miał dziś Keith Flint. Człowiek z Prodigy, o którym czytałem kiedyś, że pojawił się w zespole początkowo jako tancerz. A w zasadzie nawet dołączył do The Prodigy. Sytuacja jest taka, że to nie jest do końca prawda, bo to być może nawet Keith Flint był pomysłodawcą zespołu. Pod koniec lat 80. był stałym bywalcem takich brytyjskich podziemnych imprez rave, no i w pewnym klubie w Braintree poznał Liama Howletta, który grał tam jako DJ. No i Flint był pod wielkim wrażeniem tego, co tam pan robi. No i podszedł do niego, poprosił o taśmę z autorskimi miksami i gdy potem posłuchał jej z przyjacielem Leroyem Turnhillem, wrócili do Howletta z konkretną propozycją. Liam miał tam grać swoją muzykę na żywo, a oni dwaj zaoferowali, że będą tańczyć na scenie, by rozkręcać publiczność. No i do składu dołączył jeszcze wtedy MC Maxim Reality. No i tak zaczęła się historia zespołu The Prodigy, w którym to zespole rzeczywiście Keith na początku tańczył, ale w roku 96 zadebiutował w bardzo Państwu pewnie dobrze znanej piosence. Firestarter.

0: jak wielu artystów popularnych w latach 70. i w latach 80. I on miał na początku kolejnej dekady, czyli w latach 90. słabszy moment, ale wszystko zmieniła ta piosenka i nagroda, którą za nią dostał, czyli Oscara za muzykę, za piosenkę do filmu Streets of Philadelphia. Prześliczna rzecz na antenie Eski Rock. No dobrze, co jeszcze się wydarzy na antenie Eski Rock przed godziną 12? Między innymi spotkanie z zespołem, który gra muzykę ska, a który nagrał kiedyś piosenkę, w której przez całe lata swojej młodości myślałem, że występuje ulica Medalowa. No troszkę się pomyliłem. Our House i Madness za moment.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Eski Rock.
2: Pełen podziwu dla tego, co zrobili, do tego, jak się w ogóle armia ukraińska przeszkoliła przez ten okres czasu. Dla mnie Ukraina, już wtedy mówiłem, że dla mnie Ukraina mentalnie już wygrała. Oni mentalnie są zwycięzcami. Co by się nie stało, oni mentalnie wygrali. A dla mnie Rosjanie strasznie dali ciała na tej wojnie. I de facto, jakby się ona teraz nie skończyła, Ukraińcy pokazali klasę. Nie ma imperium, które jest nie do pokonania. Zresztą to samo pokazali Afgańczycy z Amerykanami.
3: Melina. A w najbliższej Melinie Kafir Afgan, były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
1: Melina w Esc Rock. Premiera już dziś o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Cztery inwestycje, cztery różne style życia, jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich, miejska Moka Tower, zielona Gaia Park, Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
14: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka dwa opakowania plus jedno za grosz.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Masz mieszkanie, ale marzysz o większej przestrzeni, o własnym domu, o ogrodzie, o miejscu, w którym jest więcej przestrzeni na życie? JW Construction ma rozwiązanie. Wybierz dom z ogrodem na osiedlu Villa Campina. Zaledwie 10 minut od stacji metra Bemowo-Chrzanów i 30 minut od centrum Warszawy. A my odkupimy twoje mieszkanie. Villa Campina. Dom z ogrodem pod Warszawą. Masz mieszkanie, możesz mieć dom. Sprawdź na jwc.pl.
19: Reklama.
20: This is Noel Gallagher from Oasis.
21: Hi everyone, this is Ray Luzier and I play for the band Korn.
22: Hi Poland, we are Royal Blood on Esker Rock.

Powerhouse in Madness with Esther Rock. Była już w tej godzinie historia nierokowa z Keithem Flintem w roli głównej i grupą The Prodigy. To jeszcze jedna, też nie do końca rokowa, a może nawet i bardzo nierokowa, bo związana z zespołem Depeche Mode i z ich początkami. Dziś takie czasy, że zespoły, artyści muszą pokazywać się i pokazują w internecie. Kiedyś przed laty internetem były gazety, w szczególności te muzyczne. Smash Hits był taki magazyn w Wielkiej Brytanii, który w roku 81 pomógł utorować zespołowi Depeche Mode drogę do kariery, zamieszczając ich dwukrotnie jako bohaterów na swoich ułamach. Po raz pierwszy w lipcu pojawiła się pierwsza legendarna okładka grupy w oryginalnym czteroosobowym składzie, czyli Gahan, Gore, Fletcher i Clark. To zdjęcie bardzo młodych muzyków na jasnym tle sprawiło, że oczywiście ludzie idący do kiosku zobaczyli, o, jest nowy zespół. A potem we wrześniu w numerze z Gary już Newmanem na okładce Depeche Mode mieli swój oficjalny plakat. Pamiętacie? Kiedyś były takie magazyny z plakatami. I ten plakat w sklepie pojawił się z magazynem Smash Hits dokładnie 17 września roku 1981. Depesze promowali wówczas swój debiutancki album Speak and Spell.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym

0: Tytwap, Róż Europy na koniec od pana Jara, który już właśnie w tym momencie kończy spotkanie z państwem, jeśli chodzi o czwartek, 17 września. A jutro wpadnę tutaj po 9 i opowiem znowu parę ciekawych lub nieciekawych, to już państwo zdecydują, rokowych lub trochę mniej rokowych historii. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jest szansa, że McLaren, który będzie miał specyfikację 6GT, w sensie nazwę, że on trafi do seryjnej produkcji. W 2028 roku będzie to auto niezwykłe.
1: Łukasz Bąk.
3: Dodatkowo ma tak doskonale zestrojony układ kierowniczy, że mucha siada na kierownicy, a auto zmienia kierunek jazdy. Pod tym względem ekstra.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Co robimy w sobotę, 19 września?
16: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
15: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
16: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herwood, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
15: A w niedzielę?
16: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
15: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
17: Pan Rębiszewski?
18: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
19: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
20: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
22: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
23: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
22: Lesmes. Less stress.
24: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
25: Codziennie niskie ceny.
26: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
27: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
1: Masz mieszkanie, ale marzysz o większej przestrzeni, o własnym domu, o ogrodzie, o miejscu, w którym jest więcej przestrzeni na życie? JW Construction ma rozwiązanie. Wybierz dom z ogrodem na osiedlu Villa Campina. Zaledwie 10 minut od stacji metra Bemowo-Chrzanów i 30 minut od centrum Warszawy. A my odkupimy Twoje mieszkanie. Villa Campina. Dom z ogrodem pod Warszawą. Masz mieszkanie, możesz mieć dom. Sprawdź na jwc.pl.
2: Reklama.
3: Alert RCB i poderwane myśliwce. Kolejny rosyjski atak na Ukrainę. Ciężarówka zderzyła się z osobówką. Zablokowana krajowa dwójka. Szczęśliwy finał poszukiwań. Chodzi o rodzeństwo ze Szczecina.
4: SK Rock. Raport.
3: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Alert RCB i poderwane myśliwce. Kolejny rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Ostrzeżenie rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców dwóch województw, podkarpackiego i lubelskiego. Zgodnie z obowiązującymi procedurami dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poderwało myśliwce. Działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.
5: To jest raport.
3: Po śmiertelnym wypadku zablokowana krajowa dwójka między Białą Podlaską a Terespolem na wysokości miejscowości Hola. Czołowo zderzyły się ze sobą ciężarówka przewożąca drewno oraz samochód osobowy. Nie żyje jedna osoba.
7: Na miejscu pracują służby, ustalamy wszystkie okoliczności tego wypadku, jak też tożsamość kierowcy samochodu osobowego.
3: Mówi rzecznik bialskich policjantów Barbara Salczyńska-Pyrchla. Zarówno ciężarówka z drewnem, jak i osobówka wylądowały w przydrożnym rowie. Przód samochodu osobowego jest całkowicie zniszczony. Z tira wysypała się część ładunku. Droga jest zablokowana, policja prowadzi na objazdy lokalnymi drogami. Ciężarówki czekają na udrożnienie trasy. Samochody osobowe mogą pojechać przez Wokrznice Duże, a utrudnienia mogą potrwać do godziny 15. Szczęśliwy finał poszukiwań i pytanie, jakie były powody zniknięcia rodzeństwa. 11-letnia Nina i 8-letni Oskar zniknęli wczoraj. Dzieci wyszły rano do szkoły i do niej nie dotarły. Nie było też z nimi kontaktu. Policja o zaginięciu dzieci poinformowała matka. Rodzeństwo późnym wieczorem zostało odnalezione przez mundurowych. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja w Szczecinie według procedur poinformowała o poszukiwaniach rodzeństwa odpowiednie służby.
17: Jak udało mi się dowiedzieć o sytuacji, poinformowany został sąd rodzinny, to jednak nie koniec. Dokumenty z komisariatu trafią również do Centrum Usług Społecznych, które może sprawdzić sytuację rodziny i udzielić ewentualnego wsparcia, oraz do prokuratury. Właśnie te instytucje sprawdzą, dlaczego dzieci zamiast pójść rano do szkoły spacerowały po mieście.
3: A najnowsze informacje zebrał Mateusz Tomaszewicz.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Ależ tam jest energia. Młodzież z Bełchatowa pokazuje, że ma ogromne serducha. W jednej ze szkół średnich trwa właśnie wielkie oddawanie krwi. Frekwencja absolutnie rozbiła bank.
28: Wiele z młodych ma dużo większą świadomość teraz odnośnie tego oddawania krwi.
29: Dzięki nam, dzięki spędzonym tutaj przykładowo 2-3 godzinami czekania w kolejce możemy faktycznie komuś ratować życie. A przy okazji mamy dla siebie 2 dni wolnego od szkoły, także możemy mieć taki wydłużony weekend.
3: Dla wielu młodych krwiodawców to absolutny debiut.
29: Lekki stres jest, ale jak nie zemdlejemy, będzie dobrze.
30: Bądźmy dobrej myśli.
31: Igły się nie boję.
3: A akcję zbiórki krwi zorganizowała kopalnia Bełchatów.
32: SK Rock Biznes.
3: 649 pociągów było opóźnionych łącznie o ponad 13 tysięcy minut, czyli o 217 godzin. To skutek wczorajszej awarii urządzeń sterowania ruchem na stacji Katowice. Odwołano 76 pociągów. Andrzej Gajewski nie pełni już funkcji prezesa spółki zależnej Orlen Termika, poinformował Orlen, potwierdzając informacje podawane wczoraj przez media. Spółka nie podała jednak przyczyny odwołania prezesa. Nie będzie opłat za przejazd lekkich pojazdów autostradami zarządzanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Ministerstwo Infrastruktury nie prowadzi żadnych prac w tym celu. Nie są również planowane działania, które miałyby prowadzić do wprowadzenia takich opłat w dającej się przewidzieć przyszłości.
32: Pogoda.
3: Dziś pochmurno, wietrznie i chłodno, okresami przelotne opady deszczu. Na Pomorzu miejscami burze, a na południowym wschodzie również opady o charakterze ciągłym. Temperatura na przeważającym obszarze kraju od 16 do 19 stopni, tylko na krańcach południowo-wschodnich nieco cieplej, tam od 20 do 21 kresek. A ciśnienie 1003 hektopaskale i będzie rosło.
2: No tak, jako pierwsi w historii wydali dwa osobne, pełne albumy studyjne w tym samym dniu. To był 17 dzień września 1991 roku. No a sam klip do utworu, który za chwilę się pojawi, kosztował prawie $1,5 miliona, co na początek lat 90. było kwotą absolutnie rekordową. Dzisiaj mija 35 lat od premiery jednego z najbardziej kultowych wydawnictw. Jeżeli chodzi o historię rock'n'rolla. Use Your Illusion, część pierwsza i część druga. Dzisiaj kończą 35 lat. No i sięgamy teraz po to wydawnictwo. November Rain przed nami. Guns N' Roses otwierają nasze czwartkowe spotkanie. Dzień dobry, Michał Cieślik. Do 15 jesteśmy razem.

była Nirvana i About the Girl. Chester, o tak, brawa należą się jak zawsze. Hej i Metallica, następni w kolejce do grania w to czwartkowe popołudnie, no ale wcześniej jeszcze utwór, który kojarzy mi się z byłym selekcjonerem naszej polskiej kadry piłkarskiej, Engel. Tak, to będzie Rammstein, Engel, czyli anioł. Nie anioł, ale nasze orły. Skoro już wspomnieliśmy o futbolu, niebawem zjadą się ponownie na zgrupowanie, tym razem przed meczami Ligi Narodów, które rozpocznie się w poniedziałek. No a jutro po 9:00 mamy się dowiedzieć, to w ogóle na to zgrupowanie zostanie powołane. Dodam jeszcze, na PGE Narodowym zagramy z Bośnią i Hercegowiną 25 września, czyli w przyszły piątek, i Rumunią 2 października, dokładnie tak. No i zobaczymy, w jakiej formie kadra nasze orły sokoły chciałby się dodać. Rammstein przed nami.

0: To jest Metallica w Esterog. No i fragment płyty Garaging z końca lat 90. No właśnie, skoro przy tych garażowych tematach jesteśmy, nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale motocykle z Podkarpacia zgarnęły aż 4 nagrody podczas jednej z największych imprez motocyklowych w Europie. Chodzi o European Bike Week 2026. Ta impreza odbywała się w Austrii. Jeden z motocykli został uznany za najlepszy, jeżeli chodzi o całą imprezę. Zdobył nagrodę publiczności. Chodzi o maszynę Slow Burn. Dodajmy, inspirowaną samochodem o tej samej nazwie, czyli odrestaurowanym O'Byrnem Speedsterem z 1936 roku, którego właścicielem jest niejaki James Hetfield. Tak, ten sam, który przed chwilą nam tutaj śpiewał Turn the Page. Także właścicielem i konstruktorom motocykli z Podkarpacia bijemy brawo, jak najbardziej. Metallica już za nami w ST Rock, trochę ponad 20 minut do 13 pozostaje, za chwilę Radar, w tej godzinie jeszcze The Verve, między innymi.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Jak się pod nosem uśmiecham, bo te teksty też niestety funkcjonowały w moim domu. No i klasyczne, kiedy rodzic mówi, bo ja tak powiedziałem.
3: I tak ma być, dokładnie.
2: I to jest argument.
3: No dokładnie, i moje dziecko, a wiesz, że moje dziecko odpowiada mi wtedy, i to wcale nie to starsze, tylko młodsze, nie, bo nie, to nie argument. Wytłumacz dlaczego.
2: Nie interesuj się gówniarzem, bo kocie mączki dostajesz, tak?
3: O, to.
2: Dzisiaj rozmawiamy o kultowych tekstach, które funkcjonują w waszych rodzinach. Mówiła mama, dziadek, babcia, może wy sami tak do dzieci mówicie.
4: Mówimy. Idź do logopedy lepiej, Wojtek, przepraszam.
2: Dobra, dziękuję wam. Tak, do jutra, dziękuję.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
9: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
10: Koncert?
9: Lepiej, festiwal.
10: A kto gra?
9: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
10: Okej, okay, na taki festiwal to ja idę.
9: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
11: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
13: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce.

0: Kruszanów i 30 minut od centrum Warszawy, a my odkupimy Twoje mieszkanie. Villa Campina. Dom z ogrodem pod Warszawą. Masz mieszkanie, możesz mieć dom. Sprawdź na jwc.pl.
1: Reklama.
2: Eska Rock. Radar.
3: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Szykuje się prawdziwe święto dla fanów metalu symfonicznego w Polsce. Holenderska formacja Epica wraca do naszego kraju, by w ramach projektu The Symphonic Synergy zagrać wyjątkowy koncert z okazji 25-lecia w towarzystwie orkiestry symfonicznej i chóru. Takie rzeczy już w Gliwicach we wrześniu przyszłego roku, a więcej o tym koncercie przeczytacie w zakładce Radar na eskarok.pl.
2: Eskarok Radar.
4: What's happening? I'm Miles Kennedy.
5: Hello, my name is Tom from Editors, and you're listening to Eska Rock.

Przypomnę, dziś świętujemy 35-lecie User Illusion Gunsów. No i te okrągłe bądź półokrągłe rocznice często są takim pretekstem dla wielu wykonawców, żeby zrobić swoim fanom jakąś niespodziankę. No i w przypadku grupy The Verve, która za nami, taką niespodzianką mogłaby być reaktywacja. I o tym się mówi od pewnego czasu, że Richard Ashcroft rozważa ponowne zjednoczenie zespołu The Verve właśnie z okazji 30-lecia albumu Urban Hymns. Ta rocznica przypada w przyszłym roku. No to czekamy na rozwój sytuacji. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i z tej płyty właśnie pochodził utwór Bittersweet Symphony, który przed chwilą pojawił się w SC Rock. To była grupa The Verve. Teraz Alice Cooper.

0: Kiedyś już chyba o tym wspominałem przy okazji grania tego utworu. To grupa pochodząca z niemieckiego Heidelbergu, położonego w rejonie przepięknych gór Schwarzwaldu, które kiedyś miałem okazję odwiedzić. Bardzo ładne miejsce, polecam, gdyby ktoś kiedyś był w okolicy. No a ten zespół to oczywiście Liquido. Utwór Narcotic zamyka tę kolejną godzinę naszego czwartkowego spotkania. Za chwilę 13, za chwilę najnowszy raport.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes, less stress.
10: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
12: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
11: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
12: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
11: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
13: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
14: Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
15: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
16: Co robimy w sobotę, 19 września?
17: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
16: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
17: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
16: A w niedzielę?
17: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
16: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
18: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
19: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
20: Masz mieszkanie, ale marzysz o większej przestrzeni? O własnym domu, o ogrodzie, o miejscu, w którym jest więcej przestrzeni na życie? JW Construction ma rozwiązanie. Wybierz dom z ogrodem na osiedlu Villa Campina. Zaledwie 10 minut od stacji metra Bemowo-Chrzanów i 30 minut od centrum Warszawy. A my odkupimy twoje mieszkanie. Villa Campina. Dom z ogrodem pod Warszawą. Masz mieszkanie, możesz mieć dom. Sprawdź na jwc.pl.
21: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
22: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
23: Reklama.
0: Odrzutowy dron spadł blisko granicy z Polską. Do akcji weszło lotnictwo. W Brzeźnie wyprzedzał na trzeciego osobówkę. Policja szuka kierowcy tira. W raporcie Bukowisko to sposób łosia na przyciągnięcie partnerki.
1: SK Rock. Raport.
0: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Poderwane myśliwce oraz syreny alarmowe, które zawyły na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Odrzutowy dron, który zmierzał w kierunku Polski, uderzył w cel albo został zneutralizowany 4 km od granicy po stronie ukraińskiej. Usłyszał nasz reporter w dowództwie operacyjnym rodzajów sił zbrojnych. W związku z zagrożeniem do akcji weszło lotnictwo. A o szczegółach Mateusz Chłystun. Czy alarm nadal jest aktualny?
3: Dron, który został zauważony na radarach, nie jest już zagrożeniem, ale na wypadek, gdyby konieczna była neutralizacja kolejnego dyżurne myśliwce nadal patrolują teren przy granicy.
23: Są jeszcze w powietrzu. Jeżeli będziemy mieli pewność, że odwołamy alarm i myśliwce wrócą do bazy.
3: Przekazał mi podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych. Decyzja o poderwaniu samolotów zapadła natychmiast po tym, jak żołnierze zauważyli zbliżający się do naszej granicy obiekt.
23: Bezzałogowy statek powietrzny odrzutowy był obserwowany. Stąd też decyzja o poderwaniu myśliwców, by były gotowe do reakcji, gotowe do zabezpieczenia naszej przestrzeni powietrznej.
3: Tymczasem za naszą wschodnią granicą alarm obowiązuje na terytorium całego kraju. Jak podają ukraińskie kanały monitorujące, Rosjanie prowadzą ostrzał z użyciem pocisków hipersonicznych Kinżał.
0: A syreny alarmowe zaskoczyły mieszkańców Lublina i Rzeszowa.
24: Nie wiedziałam, co to oznacza, powiem szczerze. I chyba pierwszy raz dopiero, ale pierwszy raz byłam poza budynkiem.
25: Zdziwiła się pani może? Przestraszyła
24: się? Nie, bo dostałam minuty wcześniej alert.
26: W ogóle nie chowałem się w piwnicy.
27: Właśnie siedziałam na stołku fryzjera, więc nie wiedzieliśmy, czy mamy dalej te włosy robić, czy nie.
28: Przestraszyłam się. Może mam szukać schronienia.
0: Usłyszał to w centrum Lublina nasz reporter. Huk słyszany w okolicach miasta związany był z przekraczaniem bariery dźwięku przez polskie myśliwce. Z kolei w Rzeszowie w związku z alarmem ewakuowano m.in. Podkarpacki Urząd Wojewódzki i wiele szkół w regionie.
29: Słyszałyście ten alarm przed chwilą? Obawiacie się w ogóle nalotu jakiegoś rosyjskiego?
30: Chyba nie. Wydaje mi się, że jest na razie w porządku. Wydaje mi się, że ktoś by chyba, nie wiem, wyszedł, mam nadzieję, z urzędu i powiedział, co się dzieje.
31: To znaczy dostałyśmy szukaj bezpiecznego miejsca, no ale w jakim zakresie bezpiecznego miejsca, prawda? No gdzie jest bezpieczne miejsce, gdzie są schrony w Rzeszowie.
29: No ale widzi pani, tutaj te reakcje są takie, że ludzie żyją jak gdyby nic.
31: Dokładnie, no bo jesteśmy zasypywani lawinowo, 2 razy dziennie dostajemy, to już po prostu spowszedniało.
0: RCB wysyła do mieszkańców Podkarpacia i Lubelskiego SMS-y z informacją o odwołanym alarmie i zagrożeniu atakiem z powietrza. Jest brak zagrożenia na terenie Polski.
1: To jest raport.
0: Kierowcy grozi utrata prawa jazdy, mandat sięgający 30 tysięcy złotych i 10 punktów karnych. To naprawdę cud, że nie doszło do tragicznego wypadku, zaznaczają kujawsko-pomorscy policjanci. Mundurowi szukają kierowcy tira, który 24 lipca na Krajowej 96 w pobliżu miejscowości Brzeźno wyprzedzał na trzeciego osobówkę. Opublikowano nagranie z niebezpiecznego manewru.
32: Na filmie widać, jak kierujący ciężarówką podejmuje manewr wyprzedzania samochodu osobowego, pomimo tego, że z przeciwnego kierunku nadjeżdża inny pojazd. Kierujący tyrem nie dość, że zaczyna mrugać światłami drogowymi w kierunku pojazdu, który jedzie naprzeciwko, to jeszcze dodatkowo celowo zjeżdża na jego pas, spychając go niejako na pobocze ograniczone barierą.
0: Relacjonuje Monika Chlebicz z bydgoskiej policji. Nagranie z niebezpiecznym manewrem z samochodowej kamery trafiło na policyjną skrzynkę Stop Agresji Drogowej.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Na takie tajemnicze dźwięki możemy się natknąć podczas jesiennych spacerów po lesie. To nic innego jak odgłosy łosi. Swoiste stękanie zwane bukowiskiem to ich sposób na przyciągnięcie partnerki.
33: Łosie buczą, albo raczej ja bym to nazwał takim stękaniem, bo o ile jelenie faktycznie ryczą, i łosie podczas bukowiska to tak jakby trochę stękają. To jest ten to są takie głosy. I też jak się to znajdzie w internecie, to można powiedzieć, że można się uśmiać nawet przy tym bukowisku.
0: Mówi przyrodnik Kuba Wyka. Samiec łosia nie grzeszy wiernością. Spędza z jedną samicą zaledwie kilka dni, po czym wyrusza na poszukiwanie kolejnej.
34: Pewnie na jakieś inne łosiedle, znając życie.
0: Ło.
35: Pogoda.
0: Dziś pochmurno, wiecznie i chłodno, okresami przelotne opady deszczu, na Pomorzu miejscami burze. Temperatura na przeważającym obszarze kraju od 16 do 19 stopni, tylko na krańcach południowo-wschodnich dziś nieco cieplej, od 20 do 21 stopni.
34: Obiecuję, w tej godzinie nikt i nic już stękać nie będzie. Same piękne wokale będą się Państwu tutaj prezentować. Już za chwilę ten należący do Dave'a Gahana, bo od Depeche Mode i Enjoy the Silence. Rozpoczynamy tę kolejną godzinę naszego czwartkowego spotkania. Jest 5 minut po 13. Dzień dobry, mówi Michał Cieślik. Kłaniam się i zapraszam.

Wicked Game. To jest zespół Him w SC Rock. No tak, wczoraj obchodziliśmy Dzień Bluesa, dziś przypada Międzynarodowy Dzień Muzyki i Country, czyli w wielu miejscach w ruch pójdą koszule w kratę, kowbojki i kapelusze. No byłem kiedyś w takim typowym klubie country, bardzo ciekawe doświadczenie. Nawet próbowałem odtańczyć taki typowy taniec country, ale jakoś nie wychodziła mi synchronizacja z resztą tańczących. No i generalnie mogę krótko powiedzieć, country w tańcu mi nie przeszkadzało wtedy. Country państwu w tej godzinie na pewno nie zagram, ale pojawią się artyści, których ciągnęło momentami w tym kierunku. Aerosmith na przykład już za chwilę w SC Rock, no ale wcześniej taka mała zapowiedź tego, co w przyrodzie już niedługo dziać się będzie i to bardzo intensywnie, po prostu pastelowe. Strachy na lachy przed nami.

One tuż przy łóżkach wciąż słuchają namiętności, a neony w moim mieście zmuszają do miłości.

0: naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: To jest SK Rock.

0: No a panowie świętują cały czas 45 lat Ladypunk. Kolejne koncerty z tej okazji w Opolu i Kielcach już w tym tygodniu. No i tak to będzie się działo do początku marca przyszłego roku, do koncertu finałowego tej transzy, która odbędzie się na warszawskim Torwarze. No i jeszcze w to świętowanie wplata się także premiera filmu Mniej obcy, którego kanwą jest życiorys Jana Borusewicza. O tym zresztą opowiadałem państwu. Gitarzysty Ladypunk. Od pewnego czasu do obejrzenia trailer tego filmu, a w październiku całość już na Netflixie, bo tam będzie można zobaczyć ten właśnie film. A za nami kryzysowa narzeczona Ladypunk w SC Rock. 24 minuty dzielą nas od godziny 14. Jeszcze w tej godzinie między innymi Nirvana w wersji Unplugged.
1: Autopromocja. Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
2: Wejdź na nskrock.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
1: Na wasze garażowe historie czekam już dziś w kolumnie Zygmunta.
2: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
3: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Karty Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Karty Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
15: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
14: Znaczy Frosta kupiłeś?
15: Prościej się nie da.
16: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
17: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: Wszystko, czego dziś chcę,
19: to cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie 2.
20: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
21: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące. Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi oraz Volkswagen w Wolicy przy Alei Katowickiej 47. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Canal Plus.
5: Reklama.

To był utwór z repertuaru George'a Michaela i duetu Wham. A pomysł na niego przyszedł George'owi Michaelowi, może to już Państwo słyszeli, do głowy podczas jazdy autobusem. Z tego wniosek, że warto czasami skorzystać z komunikacji miejskiej po prostu, bo kto wie, może i kogoś z Państwa przejazd trójką albo inną siedemnastką zainspiruje do czegoś zjawiskowego. No i z tego pomysłu George'a Michaela po latach skorzystał zespół Cedar, no i nagrał własną wersję Careless Whisper, która już za nami w SC Rock. To był zespół CD. No a teraz wyłączamy prąd, bo to będzie numer Unplugged. Nirvana przed nami.

0: są Asylum i Runaway Train w Esterok. No i to był ostatni utwór, który miałem dla Państwa w tej godzinie. Więcej tego typu grania już po 14. Będę miał wtedy dla Państwa między innymi klasykę od Pink Floyd. No ale zanim to wszystko, to najnowszy raport w Esterok, ten punktualnie o 14. Gorąco zapraszamy.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play.

0: e-faktury i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
5: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. wwwwarszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na Twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Reklama.
13: Zawyły syreny alarmowe. W Lublinie zignorowano alert o zagrożeniu. Akcja ratunkowa na Dolnym Śląsku. Ciężarówka uderzyła w budynek. W raporcie Zielona Góra i pytanie, czy też będzie miała swoją Aleję Gwiazd.
14: SK Rock. Raport.
13: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Skandal w Lublinie. Mimo ogłoszonego alarmu nie odwołano uroczystości. Gdy zawyły syreny, w centrum odbywały się miejskie obchody rocznicy sowieckiej napaści na Polskę w 1939 roku. Okazuje się, że zignorowano alert o zagrożeniu. Szczegóły zna Bartłomiej Ważny.
15: W momencie ogłoszenia alarmu związanego z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę, na Placu Litewskim w Lublinie przebywało kilkadziesiąt osób. Byli wśród nich żołnierze oraz przedstawiciele miasta. Mimo wyraźnego 3-minutowego wycia syren nie zdecydowano o przerwaniu uroczystości i schowaniu się w pobliskich budynkach.
13: Czekamy jeszcze na komentarz Urzędu Miasta w Lublinie w tej sprawie. A alarmy na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zostały już odwołane. Nerwową sytuację wyjaśniają rządzący. Jeden z dronów z napędem odrzutowym zmierzał w kierunku Polski. Ostatecznie uderzył w stację benzynową 4 km od polskiej granicy, niedaleko przejścia do Rochusk-Jagodzin, przekazał premier. Wiceszef MON Cezary Tomczyk tłumaczył, że huk wywołał niepokój wśród niektórych mieszkańców centralnej Polski.
16: W Łodzi albo w okolicy Dęblina to nasze polskie F-16 przekraczały prędkość dźwięku, lecąc na spotkanie tych dronów. Też chciałbym Państwu przekazać, że dowódca operacyjny wydał tutaj rozkaz preautoryzacji i był gotowy do zestrzelenia tych obiektów.
13: Wiceminister Obrony Narodowej podkreślił, że bezzałogowiec nie wleciał nad polskie terytorium.
2: To jest raport.
13: Teraz dramatyczny wypadek w Jaworze na Dolnym Śląsku. Trwa akcja ratunkowa. Strażacy próbują dostać się do kierowcy uwięzionego w kabinie ciężarówki.
12: Kierujący pojazdem ciężarowym marki Scania z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi, uderzając w przydrożny budynek.
13: Relacjonuje Paulina Domaracka z policji w Jaworznie. W momencie uderzenia nikt nie przebywał w budynku. Służby podają, że kierowca jest przytomny. Teraz Katowice. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wczorajszej awarii sterowania ruchem kolejowym. Zatrzymano dwóch mężczyzn mających związek z tym wydarzeniem. To obywatele Polski w wieku 50 lat. Czynności z zatrzymanymi zostaną przeprowadzone jutro. A wskutek środowej awarii ruch na stacji Katowice był całkowicie wstrzymany od godziny 3 do 5, a do godziny 11 prowadzono go przy znacznych ograniczeniach. W efekcie 649 pociągów zostało opóźnionych łącznie na ponad 13 tysięcy minut, czyli 21 godzin i odwołano 76 pociągów.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
13: A my pytamy, czy Zielona Góra też będzie miała swoją Aleję Gwiazd? Taki pomysł ma Janusz Rewers, artysta kabaretowy i radny miasta.
17: Ja już widzę iluś kandydatów spośród osób, które albo mieszka nadal w Zielonej Górze, ale są gwiazdami polskiej estrady, albo stąd się wywodzi i wyprowadziło się do Warszawy. Może nie musi się nazywać Aleja Gwiazd, może się nazywać jakoś inaczej. Aleja humoru, aleja uśmiechu, aleja mus, trudno powiedzieć.
13: Pod koniec września ma się rozpocząć remont deptaka w Zielonej Górze i to tam mogłaby taka aleja powstać.
18: SK Rock Biznes.
13: 40 miliardów 900 milionów złotych to prognozowany zysk banków w tym roku, wynika z raportu opublikowanego dziś przez Związek Banków Polskich. To wynik niższy o prawie 17% od osiągniętego w 2025 roku. Teraz testy obuwia ochronnego. Stanowi ono podstawową ochronę w wielu miejscach pracy, dlatego w ramach finansowanej przez Unię Europejską kampanii przetestowano 83 modele obuwia ochronnego. Stwierdzono, że większość z nich, 82%, nie spełnia unijnych wymogów. Do najczęstszych niezgodności należały niewystarczające właściwości antystatyczne oraz niska odporność na uderzenia i przebicie. Allegro liczy, że w tym roku rynek e-commerce w Polsce i w regionie wzrośnie w tempie nieco szybszym niż zakładane na początku roku 10%, poinformował prezes Allegro.
18: Pogoda.
13: Po wczorajszych prawie 30 stopniach dziś typowo jesienna pogoda. Jest pochmurno, wietrznie i chłodno. Okresami przelotne opady deszczu, na Pomorzu miejscami burze. Temperatura na przeważającym obszarze kraju dziś od 16 do 19 stopni, a najcieplej dziś na krańcach południowo-wschodnich. Tam maksymalnie 21 stopni.
19: A do jesieni jeszcze 4 dni, jakby nie liczyć. Ania powróci... Zleci, oczywiście. Ania wróci tutaj za niecałą godzinę o 15 z kolejnym raportem, już teraz gorąco zapraszamy, a ja zapraszam na trzecią, ostatnią godzinę naszego czwartkowego spotkania. Dzień dobry raz jeszcze, Michał Cieślik, jest 5 minut po 14 i na początek tej godziny trochę Państwa postraszymy. Bo za chwilę zombie na naszej antenie. The Cranberries.

Painted Black. Oryginał ma już 60 lat. Swoją premierę miał w 1966 roku. Oczywiście w tej oryginalnej wersji, w tym oryginalnym wykonaniu zespołu The Rolling Stones. A dwa lata temu ten właśnie klasyk na warsztat wzięła grupa Sum 41 i nagrała to po swojemu i też całkiem przyzwoicie. To trzeba przyznać. Painted Black w tej odświeżonej wersji Sum 41 już za nami w ST Rock. 19 minut po 14 w czwartkowe popołudnie. Obiecana klasyka od Pink Floyd. Już teraz. High Hopes przed nami.

0: Land of Confusion, kiedyś Genesis, a jakiś czas później Disturbed. No tak, temat sztucznej inteligencji przerabiany jest na wszelkie możliwe sposoby, także w kwestii tworzenia muzyki. No i ostatnio jeden ze znanych muzyków na ten temat się wypowiedział. Na pewno nie jest to muzyk zespołu Metallica, która pojawi się jeszcze w tej godzinie w Esterok, no ale na ten temat więcej w radarze już lada moment w Esterok.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Miłe spotkanie było z zespołem The Flappard. Pamiętasz, Gadziu?
3: To było bardzo fajne. Myśmy tam dwa koncerty z nimi grali.
2: Okay. Nie czuliśmy dystansu. Mm-hmm. Po prostu. I to było super.
3: Tam było, normalni kolesie, bardzo, bardzo mili.
1: Kawałki mojego życia.
4: Cześć, tu Artur Gadowski, zespół Ira.
2: Cześć, tu Sebastian Piekarek, również ten sam zespół.
4: I zapraszamy do słuchania audycji Kawałki mojego życia.
5: Zapraszamy. Panowie będą razem w duecie. Zapraszamy.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21:00 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
8: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
7: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu?
8: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
7: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
9: Changan CS 55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
10: Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
11: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda. Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
16: Hot doga poproszę.
15: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
17: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
18: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
19: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
20: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. wwwwarszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
21: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
22: Lidl. To się opłaca.
23: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower. Zielona Gaia Park. Mura. Nano. Pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProwBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
22: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: Eskarok. Radar.
16: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Miles Kennedy stanowczo sprzeciwia się wykorzystywaniu sztucznej inteligencji w procesie tworzenia muzyki. W najnowszym wywiadzie wokalista Alter Bridge nie gryzł się w język. Wyjaśnił ponadto, że użycie AI w pisaniu piosenek odebrałoby mu całą radość z procesu twórczego. Wokalista podkreślił, że w tej kwestii jest staromodny. A więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
3: Eskarok. Radar.

Metallica w Esterok, Sad But True. Blondie jeszcze Państwu zagram przed 15, zanim sobie stąd dzisiaj pójdę, no a potem Dawid i przypomnę kolejny odcinek garażowych historii, do opowiadania których gorąco Państwa zachęcamy, a pytamy Państwa o pasje, które zrodziły się w garażu. No takie zadanie mamy dla Państwa na eskarok.pl. Dzielą się Państwo tymi historiami z nami, a potem Dawid wyławia te najciekawsze i nagradza oczywiście. 1000 złotych jest do przejęcia. I to już po godzinie 15 kolejna osoba z takiego prezentu od nas się ucieszy. Także polecamy.

0: To był zespół Blondy i Maria Esterok na koniec godziny i naszego czwartkowego spotkania, za które pięknie Państwu dziękuję. Michał Cieślik, zmykam. Jutro słyszymy się o tej samej porze, czyli chwilę po 12. Powiem Państwu dzień dobry, więc już teraz polecam się w piątkowe popołudnie, a reszta dzisiejszego popołudnia w towarzystwie kolumny Zygmunta, która lada moment się rozpocznie. Wcześniej punktualnie o 15. Najnowszy raport.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Zawsze, gdy słyszę, kiedy ktoś powie chyba, przypominają mi się słowa mojej mamy. Jak ci chyba, to se przywiąż.
3: A u nas zawsze było chyba, to taka ryba. Nigdy nie zmówiłem. Doskonale znam, na własnej skórze przetestowałem. Dzieci i ryby głosu nie mają.
4: O tak, dokładnie, ale cały czas używasz tego? Dzisiaj także?
3: Nie, ale do dzisiaj tata mi to mówi.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Zł 25 przy zakupie 6. A pomidor malinowy kilogram 3,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
15: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
16: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
15: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
17: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
15: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
19: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
18: No tak. 10 na 10.
20: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
21: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
22: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
23: Castorama!
24: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
23: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
25: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
26: Lidl, to się opłaca.
0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.
4: Alerty odwołane, nie było naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Są wyniki, lewicowa opozycja wygrała wybory parlamentarne w Szwecji. Ryk silników, adrenalina i prędkość w raporcie 70. Rajd Wisły.
6: SK Rock. Raport.
4: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Zagrożenie minęło, alert na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odwołany. Nie było naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, informują służby. Z powodu drona z napędem odrzutowym, który uderzył na Ukrainie kilka kilometrów od granicy, poderwano myśliwce, a między innymi w Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny alarmowe.
26: Byłam akurat w czasie alarmu w budynku i zachowałam spokój, więc uważam, że całkiem dobrze sobie poradziłam.
27: Przestraszyłam się. Może mam szukać schronienia.
4: Premier Donald Tusk podał, że dron zaatakował stację benzynową niedaleko granicy z Polską. A jakie są informacje w tej sprawie z Ukrainy? Na linii Lwów i nasza korespondentka Marta Radio.
28: Według wstępnych informacji na Wołyń skierowany został dron typu Shahed z silnikiem odrzutowym. Grupy monitorujące ruch rosyjskich dronów i rakiet w powietrzu poinformowały, że maszyna spadła niedaleko przejścia granicznego Jagodzin na granicy z Polską. Lokalni mieszkańcy relacjonują, że w okolicy było słychać potężną eksplozję. Ukraińskie władze na razie nie komentują tego zdarzenia. Rzecznik Ukraińskiej Straży Granicznej Andriy Demczenko przekazał mediom jedynie, że samo przejście graniczne oraz jego infrastruktura nie zostały uszkodzone.
6: To jest raport.
4: Posłowie próbują odrzucić prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej. Ustawa pozwalałaby dwóm pełnoletnim osobom zawrzeć przed notariuszem umowę regulującą m.in. kwestie majątkowe, alimenty czy dostęp do informacji medycznej. Do odrzucenia weta potrzebna jest jednak większość 3/5 głosów. Czy są na to szanse? To wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
29: Rząd próbuje przekonać do poparcia ustawy posłów klubu Rozwój Plus. Jeśli zagłosowaliby oni za jej ponownym uchwaleniem, udałoby się osiągnąć większość 3/5 potrzebną do odrzucenia prezydenckiego weta, mówi Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości.
30: Okopywanie się po stronie skrajnej prawicy nie przysporzy im poparcia w ich elektoracie.
29: Wszystko wskazuje na to, że ta misja jednak się nie powiedzie.
31: Znakomita większość, a może nawet wszyscy członkowie naszego klubu zagłosują przeciw odrzuceniu weta.
29: Wyjaśnia Krzysztof Szczucki z klubu Rozwój Plus. Karol Nawrocki zawetował ustawę w połowie lipca, argumentując, że proponowane rozwiązania mogłyby osłabić szczególny status małżeństwa.
4: Teraz Szwecja i wyniki wyborów parlamentarnych. Wygrała opozycyjna partia robotnicza Socjaldemokraci wraz z blokiem ugrupowań lewicowych. Otrzymała łącznie 176 mandatów, poinformował Urząd Wyborczy po przeliczeniu 100% głosów. Rządząca krajem od 2022 roku centroprawicowa koalicja premiera oraz skrajnie prawicowi szwedzcy demokraci zdobyli razem 173 mandaty. Nowy parlament zbierze się 28 września.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Ryk silników, adrenalina i prędkość, która przyprawia odreszcze. Jutro w Perle Beskidów rusza 70. rajd Wisły. Emocji nie zabraknie, bo w sobotę poznamy nowego mistrza Polski. O tym, co czeka kibiców i zawodników, mówi dyrektor imprezy Andrzej Szkuta.
32: 13 odcinków specjalnych, czyli ostra rywalizacja na podbeskidzkich trudnych czasach. Różnej konfiguracji, o zmienności charakterystyki trasy.
4: A na starcie także ubiegłoroczny mistrz Polski Jarosław Szeja.
33: Pierwsze wagary w szkole to był rajd Wisły. Dla mnie jakby wspaniałe emocje i chyba najlepszy finał sezonu, jaki może być. Jesteśmy załogą, która jest przygotowana. Trzymajcie kciuki.
4: W tegorocznym rajdzie Wisły wystartuje 60 załóg, wśród nich 21 samochodów historycznych.
3: Pogoda.
4: W najbliższych dniach przelotne opady deszczu i mgły, a miejscami także porywisty wiatr oraz burze. A dziś pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu. Największe opady prognozowane są na Podkarpaciu i na północy województwa pomorskiego. Temperatura od 17 do 20 stopni. Chłodniej na północy, tam od 16 do 18, a w rejonach podgórskich Karpat od 14 do 17.
3: To jest jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
5: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna czwartkowa i Kruszyńska raportuje.
7: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, Aniu. A ja jestem Zygmunt i chętnie z wami pogadam i rozdaję tysiaki i jeszcze wznoszę toast, bo dzisiaj urodziny płyty Use Your Illusion Guns N' Roses i cały dzień świętujemy i wspominamy i gramy te dźwięki. I w kolumnie oczywiście też zagramy. Zapraszam. Wszystkiego najlepszego. Dawid Zygmunt, witajcie.

Ale nie jesteśmy sami. Ale nie jesteśmy sami. Na Messengerze Eskirok już odezwali się Ania z Wrocławia, Patryk, Bydgoszcz, Michał, Magda i Robert, Warszawa. I bardzo poproszę o bębny dla państwa. Poproszę o bębny. Dziękuję. Bardzo ładnie stukamy. A ja jeszcze przypomnę, że można słać głosówki na Messengerze albo można dzwonić do studia 691-613-613. I jeszcze jedno ogłoszenie. 1000 złotych można zgarnąć. Taka nagroda za historię o tym, co robiliście w garażu. Takie historie przyjmuję na stronie garażowehistorie.sk.rok.pl. Na cześć.

0: Ej, ale ten konkurs jest niesprawiedliwy, bo ja na przykład nie mam garażu. Mógłbym za to opowiedzieć, jakie hobby zaczęło się w mojej piwnicy. Chociaż może w sumie lepiej nie.
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro. Klub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
5: A w Bykomanie sprawdzałeś?
4: No nie, ale...
5: Ale co?
4: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
5: A to zobacz ten.
4: No rzeczywiście.
6: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
8: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
9: Co robimy w sobotę, 19 września?
10: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
9: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
10: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
9: A w niedzielę?
10: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
9: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: Reklama.

0: YouTube w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. To jest piosenka z Batmana, a teraz w kinach grają Spidermana w roli głównej Tom Holland. Choć poseł Matecki też by się nie nadał. Pan ma przecież na koncie łażenie po dachu Sejmu i przeskakiwanie przez bramę Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.
1: A co on jest, k***a, Robocop?
0: Raczej Spider-Man, wersja polska. A co się jeszcze dzieje w Polsce, o tym powie Ania już za chwilę w raporcie.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Jest szansa, że McLaren, który będzie miał specyfikację 6 GT, w sensie nazwę, że on trafi do seryjnej produkcji. W 2028 roku będzie to auto niezwykłe.
2: Łukasz Bąk.
4: Dodatkowo ma tak doskonale zestrojony układ kierowniczy, że mucha siada na kierownicy, a auto zmienia kierunek jazdy. Pod tym względem ekstra.
2: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! Nowy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja.
7: SK Rock. Raport.
8: Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragedia w kopalni Knurów w Szczygłowice. Nie żyje 38-letni górnik. Do tragicznego zdarzenia doszło dziś około 9.30 na poziomie 650 metrów pod ziemią. Pracował w likwidowanej ścianie, mówi Wojciech Sury z Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
9: Podczas prac związanych z demontażem sekcji obudowy zmechanizowanej górnik doznał urazu głowy. Poszkodowany został niezwłocznie przetransportowany na powierzchnię, gdzie w związku z nagłym pogorszeniem się jego stanu rozpoczęto akcję reanimacyjną. Nie udało się uratować jego życia. Lekarz stwierdził zgon. Górnik pracował w kopalni od 2009 roku.
8: Przyczyny i szczegółowe okoliczności wypadku są obecnie ustalane przez służby BHP Kopalni oraz Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku.
7: To jest raport.
8: Hulajnogi pod kontrolą. Prezydent Rafał Trzaskowski powołał specjalne patrole, które będą kontrolować hulajnogi elektryczne w Warszawie. Straż Miejska i ZDM będą pilnować, aby pojazdy nie przeszkadzały mieszkańcom.
10: Czy hulajnogi elektryczne zgodnie z przepisami ruchu drogowego parkują w pasie drogowym?
8: Mówi Jakub Dywalski z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. W ciągu ostatnich kilku dni dzięki ich pracy odholowanych zostało ponad 140 nieprawidłowo zaparkowanych hulajnóg elektrycznych.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki
7: SK Rock Sport.
8: Ostatnie godziny dzielą Lecha Poznań od pierwszego meczu fazy ligowej Ligi Europy. O 21 kolej już zagra w Londynie z Crystal Palace. Jak grasz z drużyną z Premier League, to wiesz, że tam będzie jakość wyższa niż ta, do której się przyzwyczailiśmy, stwierdził przed meczem trener Lecha Nils Frederiksen. To chyba jeden z największych meczów w historii klubu, również dla wielu zawodników. Oczywiście sporo analizowaliśmy Crystal Palace. Mamy plan, który myślimy, że zadziała. Musimy być sprytni. Spotkanie o 21:00, a po Crystal Palace Lecha czekają kolejni mocni rywale, w tym Bayer Leverkusen, Santander Lend i Benfica. Drugi mecz i druga wygrana, świetny początek sezonu, to później. Świetny początek sezonu Industrii Kielce w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Kielczanie tym razem pokonali na wyjeździe norweski Kolsztat 36-29. Dziś swoje spotkanie rozegrają szczypiorniści Orlen Wisły Płoc, którzy u siebie podejmą niemiecki Melsungen. To spotkanie o 18:45, a jeśli chodzi o Crystal Palace i Lecha, to tak. Lech zmierzy się jeszcze z Bayer Leverkusen, tak. Sunderland i z Benficą.
0: Bardzo dobrze, ale lepiej ci idzie niemiecki niż angielski. Zaczynasz mi, Ania, niepokoić.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: To jest kolumna Zygmunta w S-Rock.
12: Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Eagles w Radiu SK Rock. Pięknie. Piosenka o tym, że bogactwo, luksus i przepych mogą być zgubne. Bogactwo i luksus. Nie rozumiem. Może ktoś z Państwa chce 1000 złotych za garażową historię? Halo, halo?
1: Ja w garażu często, namiętnie naprawiam motocykle.
0: Rozumiem. Ale te historie proszę zgłaszać na skrock.pl i można zgarnąć tysiaka.
1: Tysiaka nie potrzebuję, bo co mi tam tysiak przy cenach motocykli i paliwa, także...
0: Aha.
1: Daj komuś, kto nie jest z bogatego domu.
0: Bogactwo i luksus, cieszę się, że jest z nami ktoś, kto to rozumie.
2: Reklama.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Co robimy w sobotę, 19 września?
6: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
5: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
6: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
5: A w niedzielę?
6: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
5: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
7: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
9: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
8: Koncert?
9: Lepiej,

0: jakości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross. Teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
1: Citroen.
2: Reklama.

0: cichutko, a wcześniej monumentalnie i pięknie. I czas zniszczyć ten klimat. Wracamy do rzeczywistości i sprawdzamy, co się dzieje ważnego tu i tam. Za 3 minuty 16, za 3 minuty raport.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
8: Koncert?
7: Lepiej, festiwal.
8: A kto gra?
7: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
8: Okej, na taki festiwal to ja idę.
7: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
1: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: W Lublinie zignorowano alert o zagrożeniu, jest komentarz ratusza. Prezydent stawia warunek Berkowi, chodzi o zaprzysiężenie na sędziego TK. W raporcie Sosnowiec 8-letnia Jagoda zachęca dzieci do nauki języka migowego.
2: SK Rock. Raport.
1: 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Wszystkie działania były podejmowane w oparciu o bieżącą ocenę zagrożenia z zachowaniem najwyższej troski o bezpieczeństwo uczestników. Tak lubelski ratusz komentuje dla nas dzisiejszą sytuację na Placu Litewskim w Lublinie. Gdy zawyły syreny alarmowe, w centrum odbywały się miejskie obchody rocznicy sowieckiej napaści na Polskę w 1939 roku. Tematem zajmuje się Bartłomiej Ważny. Bartku, co usłyszałeś od organizatorów uroczystości?
3: Decyzja o skróceniu uroczystości zapadła jeszcze przed syreną alarmową, powiedział mi Jan Fedirko z Fundacji Niepodległości, jeden z organizatorów uroczystości.
4: Był też konsul generalny Ukrainy, oni też ze swoich źródeł bardziej zaawansowanych technologicznie mają różnego rodzaju informacji. Została oczywiście przez stronę polską podjęta decyzja i zakomunikowana zgromadzonym właśnie, że będzie to przebiegało nieco inaczej ze względu na alarm przewidziany.
3: Z kolei lubelski ratusz podkreśla, że służby na bieżąco monitorowały sytuację. O kontynuowaniu uroczystości zadecydowały bieżące informacje i zalecenia służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
2: To jest raport.
1: Jeśli nie przedstawi dokumentów, nie będzie ślubowania w Pałacu Prezydenckim. Maciej Berek wciąż nie został zaprzysiężony na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kancelaria Głowy Państwa oczekuje na dokumenty, którymi Berek poświadczy 10-letnią pracę jako radca prawny.
5: Nie ma udokumentowanego faktu 10 lat praktyki radcowskiej w przypadku pana ministra Berka. Maciej Berek jest radcą prawnym, jest wpisany na listę radców prawnych, ale nie wykonywał zawodu radcy prawnego, nie podpisywał się jako radca prawny pod dokumentami, czyli... które sporządza.
1: Mówi w rozmowie z nami rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Zdaniem samego Macieja Berka prezydent musi przyjąć od niego ślubowanie i zapowiada, że przekaże Karolowi Nawrockiemu stanowisko prawne w tej sprawie.
5: Chcemy zobaczyć te dokumenty. Prezydent decyduje. Prezydent jest strażnikiem konstytucji w myśl artykułu 126 ust. 3.
1: Przypomnijmy, Sejm na początku września mianował Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec oświadczył później, że kwestionowanie jego wyboru nie ma oparcia w jakichkolwiek przepisach. Kierowca miał blisko 1,7 promila alkoholu we krwi. Prokuratura ujawniła wyniki badań 37-latka z Piekar Śląskich, który podczas próby obywatelskiego zatrzymania ruszył autem i ciągnął 38-letniego mężczyznę po ulicy. Badanie wykazało też obecność środków psychotropowych w jego organizmie.
6: Mężczyźnie przedstawiono zarzuty usiłowania, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym oraz kierowanie pojazdem w stanie nieczyśćwości.
1: Mówi Łukasz Czepkowski z Policji w Piekarach Śląskich. Mężczyzna został już aresztowany. Grozi mu kara pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: 8-letnia Jagoda z Sosnowca zachęca dzieci do nauki języka migowego. Chociaż sama jest osobą słyszącą, uważa, że każdy powinien umieć się porozumiewać w tym języku. Już jako 5-latka stworzyła projekt Zamigajmy. Teraz poszła o krok dalej. Wspólnie z aktorem i piosenkarzem Arturem Gocem oraz poetką Martą Fox tworzą bajki oraz piosenki dla dzieci i tłumaczą je na język migowy.
7: Poszłam z mamą na spacery i zobaczyłam, jak dzieci migają, tylko że ja o tym jeszcze nie wiedziałam. I zapytałam mamę, czy oni się bawią w kalambury. A mama mi odpowiedziała, że to jest język migowy i ja bardzo się go chciałam nauczyć.
8: Artur Goc, wokalista i aktor. Takie osoby są wśród nas, które nie słyszą i żeby tych osób się nie bać, żeby czasem podejść. Pokazujemy podstawowe znaki w języku migowym, więc to jest super, jak po takim spotkaniu dzieci wychodzą i sobie nawzajem pokazują te różne znaki, a potem przychodzą do domu i z kolei uczą swoich rodziców.
7: Bo to się przydaje, jak spotkasz osobę, która nie słyszy.
1: A według szacunków w Polsce językiem migowym posługuje się od 40 do 50 tysięcy osób.
0: Pogoda.
1: Dziś przelotne opady deszczu. Największe prognozowane są na Podkarpaciu i na północy województwa pomorskiego. Temperatura od 17 do 20 stopni. Chłodniej tylko na północy, tam od 16 do 18. W najbliższych dniach przelotne opady deszczu i mgły, a miejscami także porywisty wiatr i burze.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
9: Dzień dobry Polsko. Dzień dobry cały świecie w internecie. To jest Kolumna Zygmunta i tę godzinę zaczniemy od Rape Me. To nie jest najlepszy numer Nirwany. Nawet Smells Like Teen Spirit nie jest najlepszy, tak przynajmniej twierdzi Dave Grohl. A co mu się podoba? Proszę sprawdzić na naszej stronie skrock.pl. A ja z wami do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Outfield i jest w tych dźwiękach coś takiego uroczo oldschoolowego. Outfield, zespół, który ostatnio sobie na nowo odkrywam. A co wykopałem?
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli takie miejsce na mapie kolumny, gdzie wykopujemy utwory nieco zapomniane i w tym tygodniu Strzelby z Brixton, utwór z legendarnej płyty London Calling, przełomowa zawartość, ale też niesamowita okładka. Był wrzesień roku 79, koncert w klubie Palladium w Nowym Jorku, mega drętwa publiczność, co powoduje frustrację u muzyków zespołu The Clash. A najbardziej wkurza się Paul, basista zespołu, który w akcie desperacji postanawia roztrzaskać swój instrument o scenę. I ten moment wyłapuje Penny Smith, która pstryka w aparat i robi jedno z najbardziej kultowych zdjęć w historii popkultury, zdjęcie, które trafia na okładkę płyty London Calling. W tym tygodniu przypada rocznica tego zdarzenia i z tej okazji wykopałem dla Was utwór z płyty London Calling, utwór Guns of Brixton, The Clash w kopalni odkrywkowej.

0: dobry, Dawidzie. Ja mam taką propozycję do kopalni, ponieważ dzisiaj przypada 35. rocznica wydania albumu Use Your Illusion w dwóch częściach Gunsów. To ja bym chciał, żebyś ty przypomniał ludziom na drugiej płycie. Jest taki utwór i on jest nawet z przesłaniem. To się nazywa Civil War. To fajne jest, może by to warto odkurzyć i puścić na antenie.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
6: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
7: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
8: A pan wie, jak to objechać?
9: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
10: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Reklama.

0: Rage Against the Machine w Radiu SK Rock. To jest energia, to jest moc. Choć wczoraj tej mocy trochę zabrakło, a może koncentracji, a może presji, bo i tak wychodziliśmy z pierwszego miejsca. O siatkówce mówię, bo wczoraj Polska przegrała z Bułgarią w Mistrzostwach Europy, ale może lepiej przegrać teraz niż później w finale. Takie mam marzenia o triumfie, bo jeśli chodzi o polską piłkę nożną, to mam lęk przed kompromitacją, ale na razie nie jest źle. Trzymamy dzisiaj kciuki za Lecha, a więcej o sporcie za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Melina SC Rock.
2: Ci sami politycy, którzy przez 18 lat rozmontowywali armię, teraz armię budują. Ci politycy i z PiS, i z KO, oni ją rozmontowywali, bo była niepotrzebna. Teraz ją budują. No. Już słyszałem takich ludzi jak Cęckiewicz, że oni już widzą nową służbę na bazie tych służb i oni piszą o tym zresztą jawnie, że oni zlikwidują SKW, ABW i zrobią jedną służbę. I to będzie znowu cyrk. I znowu służby na 2-3 lata przestaną działać, bo będą się reformować.
3: Melina. A w najbliższej Melinie Kafir Afgan, były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
1: Melina w SC Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube SK Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: 16.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragiczny wypadek na Kaszubach około 13 w miejscowości Rudniki w powiecie człuchowskim. Doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. W wyniku zderzenia została przygnieciona osobówka. Są dwie ofiary śmiertelne, jedna z samochodu osobowego, druga z ciężarówki. Na miejscu pracują służby, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego z Tczewa.
4: To jest raport.
5: Rozbrajają wielką ekologiczną bombę. Trwa usuwanie pojemników z niebezpiecznymi chemikaliami z nielegalnego składowiska odpadów w Rogowcu pod Bełchatowem.
6: Dotychczas ze składowiska w Rogowcu wywieziono około 1500 ton odpadów w 80 transportach. Te odpady są przewożone do kilku instalacji na terenie Polski i Niemiec.
5: Mówiła Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. To jednak dopiero początek gigantycznej operacji. Pierwszy etap pracy zakłada usunięcie 4000 ton toksyn. Przed nami Europejski Tydzień Nowotworów Głowy i Szyi. Przy tej okazji medycy przypominają o programie szczepień przeciw HPV. Co ważne, utrzymywanie się choćby jednego z kluczowych objawów przez co najmniej 3 tygodnie, to alert onkologiczny.
7: Głównymi objawami to jest chrypka, jeżeli chodzi o krwawienie. Może mieć bóle gardła, może mieć bóle przy połykaniu, pieczenie języka jamy ustnej. Jeżeli chodzi o nos, to możemy mieć krwawienia z nosa, jednostronne, zwłaszcza jednostronną blokadę nosa.
5: Mówi laryngolog Jakub Lubiński. Wówczas w pierwszej kolejności trzeba udać się do lekarza rodzinnego.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: SK Rock Sport.
5: To będzie trudny mecz. Polki zagrają dziś z Kolumbią w 1/8 finału Mistrzostw Świata do lat 20. Spotkanie odbędzie się w Bielsku-Białej, a pierwszy gwizdek o godzinie 18.30. Do tej pory biało-czerwone wygrały wszystkie mecze w fazie grupowej z Argentyną, Meksykiem i z Beninem. Natomiast Kolumbijki potrafiły zatrzymać Portugalię. 44 piłkarzy powołał nowy selekcjoner reprezentacji Niemiec Jürgen Klopp na pierwsze zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów. Zamierza ich podzielić na dwie drużyny, a każda rozegra po dwa spotkania. Klopp, który latem przejął kadrę, wysłał powołania do 16 debiutantów. Bramkarzem numer 1 będzie powracający do kadry po dłuższej przerwie 34-letni Marc-André ter Stegen. Zmagania w Lidze Narodów Niemcy rozpoczną 24 września od pożyczki z odwiecznym rywalem Holandią w Amsterdamie. Później w pierwszym jesiennym okienku czekają ich mecze z Serbią oraz dwa z Grecją.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.

0: Queens of the Stone Age w programie Kolumna Zygmunta w Esterok. I to jeden z tych zespołów, które puszczaliśmy sobie w garażu. Bo ja mieszkałem 5 lat w garażu i ja wiem, że to brzmi jak żart, ale ja tego nie wymyśliłem. Ktoś, taki pan, przerobił garaż na stację i wynajmował to studentom i ja byłem tym studentem. Przepiękne czasy, małe okienka, niskie temperatury, duże marzenia i lodówka w kiblu. A jakie są wasze historie związane z garażem? Za fajną, ciekawą, intrygującą oddam tysiaka, a wasze zgłoszenia przyjmuję na stronie garażowe historie.sk.pl.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
1: Reklama.
11: SK Rock Warszawa.

0: tam, gdzie był mój rodzinny dom, w pustych ścianach wieje tylko wiatr. Tak śpiewała pani Agnieszka Chylińska, ale nie wyśpiewała, co robiła w garażu.
1: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń.
2: Garażowe historie, SC Rock.
0: Wasze garażowe historie spływają na naszej stronie internetowej i dzisiaj postanowiłem zadzwonić do Adriana, którego witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Adrianie.
3: Dzień dobry bardzo.
0: Adrianie, a mi bardzo miło poznać osobę, która nakręciła klip do utworu Song 2 zespołu Blur, a także teledysk do utworu Last Resort zespołu Papa Roach.
3: Tak, wszystko się zgadza.
0: Adrian, co wyście tam robili w tym garażu? Takie pytanie się nasuwa, słucham odpowiedzi.
3: Mieliśmy taki pomysł po prostu. Siedzieliśmy tak, kurde, a może nagramy ten alternatywny teledysk do piosenki i tak się potoczyło.
0: Perkusja z kartonu, z tego co wiem, a mikrofon z czego był zrobiony?
3: Z puszki do picia.
0: Puszki. Puszka lubi, jak się ją zbliża do ust. Wiem, o co chodzi. Adrian, romantyczne historie głoszą, że w garażu powstawały przeróżne zespoły, że ludzie się tam spotykali, grali pierwsze próby. Wy odpalaliście kamerki i kręciliście to, co tam wyprawialiście.
3: Znaczy, odpalaliśmy telefony wtedy, to już prawie za 10 lat temu było, jak zaczęliśmy takie rzeczy robić.
0: Zaczęliście od jajec, teledysków do wspomnianych utworów, później skecze komediowe, a nawet półgodzinny film. Tak. O czym był ten film?
3: W sumie pseudogangsterski. O tym, jak gangster chce uratować dziecko.
0: Jezus, to jest naturalna konkurencja dla kapitana bomby.
3: To ja akurat to było gdzieś w tym terminie, jak był kapitan bomba.
0: Ja bym chciał to zobaczyć. Ja pierniczę.
3: Podeślę ci może na Messengerze film.
0: A ja nie pokażę tego dzieciom.
3: Dobrze.
0: Przyszła dorosłość. Adrian, trudno wam się teraz spotkać ze znajomymi, ale liczysz, że jeszcze uda się skrzyknąć ekipę w garażu i coś tam nakręcić, to zróbmy tak. Ja ci daję 1000 złotych, a ty robisz imprezę, zwołujesz znajomych i kręcisz film, który będzie taki, że nie będzie można pokazać go nikomu.
3: Okej, okay. Coś wymyślimy.
0: Dogadali!
1: Garażowe historie w SC Rock. Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, inicjator Międzynarodowego Dnia Bramy Garażowej. Wiśniowski.pl

0: Song 2 zespołu Blur. Proszę sobie odpalić klip do tego numeru i pomyśleć, że jest gdzieś Adrian, który nakręcił jego alternatywną wersję. Adrianie, pozdrawiam cię bardzo, bardzo mocno.
1: Dziękuję, ciebie też pozdrawiam.
0: A państwa zapraszam do zgłoszeń na naszej stronie garażowehistorie.sk.rock.pl.

0: nie wiesz nigdy, kobiecie. I może pan się ze mną nie zgodzi, ale na przykład Ani? Ani to ja ufam.
1: Nie wiesz nigdy, kobiecie.
0: Ale Anka jest spoko.
1: Nie wiesz nigdy, kobiecie.
0: Pan ma chyba jakiś problem z Anią. Ciekawe, co Ania panu zrobiła. U nas będzie raportować. Za 2 minuty 17, za 2 minuty raport.
2: Reklama. Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
3: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
4: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
5: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
4: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu?
5: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
4: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
6: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
7: Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
8: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
9: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
8: A pan wie, jak to objechać?
10: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
11: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProwBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.provbud.pl.
12: Reklama. SK Rock Warszawa.
13: Zderzenie dwóch ciężarówek na Kaszubach. Na miejscu pracują służby. Wojewoda lubelski zwołuje sztab kryzysowy. Chodzi o dzisiejszy alarm. Warszawa, Poznań i Lublin w czołówce miast, w których żyje się najzdrowiej.
14: SK Rock. Raport.
13: Minęła 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. Śmiertelny wypadek na Kaszubach w miejscowości Rudniki. Zderzyły się dwie ciężarówki, w tym cysterna, która dachowała i następnie przygniotła samochód osobowy. Dwie osoby zginęły na miejscu.
15: Ratownicy medyczni stwierdzili zgon kierowcy ciężarówki i kierującego samochodem osobowym. Pasażerka została zabrana przez biegłość z lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala, natomiast kierowca ciężarówki karetką zespołu ratownictwa medycznego.
13: Relacjonuje Piotr Frankenstein ze Straży Pożarnej w Człuchowie. Na miejscu działa specjalistyczna grupa techniczna, która podnosi cysternę. Droga między Przechlewem i Koczałą jest zablokowana, a policja zorganizowała objazdy.
14: To jest raport.
13: Chcę podsumować działania służb i wyciągnąć wnioski. Po dzisiejszym alarmie powietrznym wojewoda lubelski zwołuje sztab kryzysowy. Posiedzenie rusza za pół godziny. Przypomnijmy, syreny zabrzmiały dziś w województwie lubelskim i na Podkarpaciu. Powodem był odrzutowy dron, który podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę szybko zbliżał się do polskiej granicy. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
16: Sztab kryzysowy zbierze się w lubelskim urzędzie wojewódzkim. Wojewoda Krzysztof Komorski chce podsumować działania służb po uruchomieniu syren i wysłaniu alertów RCB do mieszkańców.
17: Na chwilę obecną można powiedzieć, że procedury zadziałały zgodnie z planem.
16: Alarm ogłoszono dziś w całych województwach lubelskim i podkarpackim. Powodem był odrzutowy dron, który szybko zbliżał się do polskiej granicy.
18: Było słychać i helikoptery latały.
19: Ciężko. Ciarki przychodzą.
18: Tak. Ciężko się takie coś działo.
19: Bardzo niepokojące.
16: Tak relacjonowali to mieszkańcy Dorochuska. Według wojska dron spadł albo został zestrzelony około 4 km od granicy po stronie ukraińskiej. W związku z zagrożeniem poderwano polskie myśliwce.
13: Tym razem nie koralik czy kawałek zabawki. Lekarze ze szpitala dziecięcego w Olsztynie podczas nocnego dyżuru pomogli pięciolatkowi. W jego uchu znajdowała się żywa mucha.
20: Dla dziecka była to bardzo nieprzyjemna sytuacja, ponieważ owoc się poruszał, powodował duży dyskomfort i niepokój. Po dokładnym zbadaniu ucha zlokalizowałem ciało obce, bezpiecznie usunąłem za pomocą ssaka oraz kleszczyków laryngologicznych. Wszystko zakończyło się dobrze. Dziecko mogło wrócić z rodzicami do domu.
13: Mówi nam laryngolog dziecięcy Leszek Cichosz. Specjaliści podkreślają, że w przypadku podejrzenia obecności żywego ciała obcego w uchu, szczególnie u dziecka, nie powinniśmy podejmować samodzielnych prób jego usunięcia. Najbezpieczniej jest jak najszybciej zgłosić się do lekarza.
14: Słuchacie raportu w SC Rock.
13: Warszawa, Poznań i Lublin w czołówce miast, w których żyje się najzdrowiej. Znamy wyniki najnowszego indeksu zdrowych miast. Nagrody dla wyróżnionych samorządów wręczono dziś w Zamku Ujazdowskim w stolicy. Ranking bierze pod uwagę m.in. dostęp do służby zdrowia i edukacji, ale też
21: w jaki sposób się przemieszczamy w danym mieście, czy mamy ścieżki rowerowe, czy mamy chodniki, gdzie możemy jakby uprawiać ruch, czy są miejsca zazielenione. To jest generalnie mieszkalnictwo, prawda? Ile mamy mieszkań na mieszkańca.
13: Wymienia prezes grupy LuxMed Anna Rulkiewicz. Najlepszym miastem w Polsce pod kątem mieszkalnictwa okazał się Sopot, a tegoroczny indeks zdrowych miast jest już 5. edycją rankingu.
11: Pogoda.
13: Na początek ostrzeżenia IMGW przed gęstą mgłą w 5 województwach. Alerty obowiązują na całym obszarze województwa lubelskiego i podkarpackiego, a także na przeważającym obszarze województwa świętokrzyskiego i małopolskiego oraz w części województwa mazowieckiego. Zaczną obowiązywać o godzinie 21 i pozostaną aktywne do jutra, do godziny 10. A dziś do końca dnia pochmurno, wietrznie i chłodno, od 17 do 20 stopni. Do tego przelotne opady deszczu na Podkarpaciu i na północy województwa pomorskiego.
11: Jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
0: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna czwartkowa i tak się zastanawiam, czy macie jeszcze siłę z ostatnią godziną naszego spotkania? Jeśli kogoś wkurzam, to bardzo przepraszam, pomyślcie, że moja żona musi mnie znosić przez całe życie. Postaram się, żeby było miło, chętnie wyciągnę fleta, jeśli ktoś ma dzisiaj jakieś święto, można dać znać. Zapraszam. Razem do 18:00, Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Lady Punk w Radiu SK Rock. 45 lat kończy w tym roku ten zespół. Jubileuszowa trasa Lady Punk trwa. A za chwilę w trasę z okazji 30 lat, 30 lat pracy artystycznej ruszy Piotr Rogucki. 30 lat, panie Piotrze.
1: Jezu, no tak, ten czas zleciał, człowiek nawet się nie obejrzał, a tu już trzask, prask, 30 lat minęło.
0: Jak jeden dzień?
1: Jak? No.
0: Całą rozmowę z Piotrem znajdziecie na naszej stronie skrok.pl, a na Messengerze rozmawiam sobie z państwem. I może taka głosówka, halo?
2: Jezu, jestem strasznie głodny.
0: A wie pan, że ja też? 7 godzin nie jadłem. 7 godzin, czyli moja głodówka już trwa więcej niż głodówka posłanki Kurowskiej w AWS-ie.
2: Strasznie.
0: Smacznego.

0: Tak. Słyszeli, że mogą tysiaka wygrać za historie garażowe. Teraz dzwonią. I można się dodzwonić. Wymyślałem historię, jak to kurczę Kubuś został poczęty w garażu. Jak to mu dziesiątka nasadkowa gdzieś wpadła i nie może znaleźć. No, za pieniądze to ludzie każdą głupotę powiedzą. Nara.
1: Mundo Zygmunta.
2: Nagraj się na Messengera Eskiro. Klub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
9: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
8: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
9: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
8: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
10: Changan CS 55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
11: Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
12: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
13: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
14: Muzyka.

0: swojej miłości. Apeluję, pomówcie swojej miłości. A ja z miłością słucham głosówki od pana Filipa. Halo, dzień dobry.
1: Cześć, Zygmuncie.
0: Cześć.
1: Ja w sumie dzisiaj nie mam swojego święta, bo miałem w maju. Mhm. Ale w sumie wtedy nie wyciągałeś dla mnie swojego fleta.
0: No nie.
1: Więc czemu by nie nadrobić?
0: A wie pan, że flet nieużywany od maja może nie pachnieć zbyt ładnie? Jezus Maria, że ja to wkładam do ust. Ja. Wszystkiego najlepszego dla pana. A wszystko, co poważne, za chwilę w raporcie.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Zawsze, gdy słyszę, kiedy ktoś powie chyba, przypominają mi się słowa mojej mamy. Jak ci chyba, to se przywiąż.
4: A u nas zawsze było chyba, to taka ryba. Nigdy nie zmówiłem. Doskonale znam, na własnej skórze przetestowałem. Dzieci i ryby głosu nie mają.
0: O tak, dokładnie, ale cały czas używasz tego? Dzisiaj także?
4: Nie, ale do dzisiaj tata mi to mówi.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: S-Rock. Raport.
6: Anna Kruszyńska zaprasza, ma na początek pilne wystąpienie premiera w Sejmie. Donald Tusk mówił o ostatnich atakach Rosji w pobliżu polskiej granicy. Podkreślił, że to trudny egzamin dla wszystkich Polaków.
7: Ponieważ według wszystkich źródeł właśnie późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej.
6: Rosjanie wprowadzają na masową skalę nowy typ dronów, drony odrzutowe, a do tematu wrócimy o godzinie 18.
5: To jest raport.
6: Oskarżony zapewniał, że nie chciał zabić. 23 września poznamy prawomocny wyrok. Przed sądem apelacyjnym w Katowicach odbyła się rozprawa odwoławcza w głośnej sprawie zabójstwa proboszcza z Kłobucka, księdza Grzegorza Dymka. W pierwszej instancji Tomasza J. skazano na 20 lat więzienia. Wyrok zaskarżyła prokuratura. Jej zdaniem mężczyzna powinien zostać skazany na dożywocie, ponieważ dowody wskazują, że działał z bezpośrednim zamiarem zabójstwa.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: SK Rock Sport.
6: Trudny rywal na początek. Od meczu z Crystal Palace zacznie grę w Lidze Europy Lech Poznań. Angielski zespół to triumfator ostatniej edycji Ligi Konferencji. W tym sezonie spisuje się poniżej oczekiwań. W Premier League zajmuje dopiero 16 miejsce, a początek meczu w Londynie o godzinie 21. Kolejorz gra też nadal w Pucharze Polskim. W 1.16 zmierzy się z trzecioligową siarką Tarnobrzeg. Ciekawie zapowiadają się także pojedynki ekstraklasowych drużyn. Los zetknął ze sobą Motor Lublin i Raków Częstochowa. Emocji na pewno nie zabraknie też w pojedynku Piasta Gliwice z Górnikiem Zabrze. Mecze 1.16 finału Pucharu Polski zaplanowano od 27 do 29 października. A jutro wielkie sportowe emocje i adrenalina w Wiśle. W Perle Beskidów ruszy 70. rajd Wisły. Wystartuje aż 60 załóg. 70. edycja rajdu to dwie najważniejsze nowości, mówi Katarzyna Czysz-Kaźmierczak, wiceburmistrz Wisły.
8: I same odcinki teoretycznie z nazwy są podobne do tych, które były, ale zostały zmodyfikowane. Także nikt na tych odcinkach z kibiców, zawodników nie powinien się nudzić. Jest kilka właśnie takich zaskoczeń i samochody będą przejeżdżać między widownią a sceną, czego jeszcze nigdy w życiu nie było, więc logistycznie dla nas to też jest wyzwanie.
6: Impreza zakończy się w sobotę ogłoszeniem nowego mistrza Polski.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. To jest kolumna Zygmunta w SC Rock. SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: oprócz błękitnego nieba nic nam dzisiaj nie potrzeba. Ale może jeszcze jabłuszko? Halo, halo?
1: Dawidzie, szanowny, powiedz no mi, lubicie tam w tej SC Rock jabłuszka? No. Twoja audycja radiowa jesienne popołudnia zawsze nam umila, więc jak zakończymy sezon zbiorów, to czemu nie przywiózłbym wam trochę jabłuszek?
0: Owocowe czwartki!
1: Ale daj znać.
0: Już daję znać.
1: Czy lubicie ten owoc?
0: Panie kochany, kiedy pracodawca decyduje się rozliczać mnie za owoce mojej pracy, to przyda się każde jabłuszko.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny!
6: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Chyba nie mają hamulców, bo to jest SK Rock, a to była kolumna Zygmunta. Bardzo Państwu dziękuję za obecność. Za chwilę raport, później radar, a ja wracam jutro i to będzie ostatnia kolumna przed urlopem. Dawid Zygmunt, do usłyszenia. Pa, pa.
2: Reklama. Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
3: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
5: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
4: A pan wie, jak to objechać?
6: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
7: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
9: Citroen.
10: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
2: Reklama.
11: Pilne wystąpienie. Premier ostrzega przed najtrudniejszym momentem wojny. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zawyły dziś syreny alarmowe. Już ponad 9 zł. Cena diesla bije rekordy w Świętokrzyskiem.
12: SK Rock. Raport.
11: 18.02, Anna Kruszyńska, zapraszam. Premier ostrzega w Sejmie, późna jesień i zima mogą być najbardziej krytycznym momentem wojny Rosji z Ukrainą. Według wywiadu Kreml nie zamierza prowadzić poważnych rozmów o rozejmie bez kapitulacji Ukrainy. Donald Tusk przedstawił w Sejmie najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju sytuacji w najbliższych miesiącach. Ostrzegł również przed możliwymi atakami hybrydowymi na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Tego specjalnego wystąpienia premiera słuchał nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, o jakim scenariuszu mówił Donald Tusk?
13: Premier ocenił, że najbliższe miesiące będą trudnym egzaminem także dla Polski i według przedstawionych przez niego ocen wywiadowczych Kreml nie jest gotowy do poważnych rozmów o rozejmie ani przerwaniu ognia, jeśli ich warunkiem nie będzie kapitulacja Ukrainy.
14: Rosjanie nie są zainteresowani przynajmniej do końca zimy żadnymi poważnymi rozmowami, ponieważ są przekonani, że zima będzie tragicznie krytyczna dla Ukrainy z różnych powodów.
13: Donald Tusk ostrzegł również, że Rosja może prowadzić hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na kraje wspierające Kijów, w tym na Polskę. Zwrócił uwagę, że Moskwa zaczęła masowo wykorzystywać szybsze i latające wyżej drony odrzutowe.
11: Taki właśnie dron, który około południa spadł około 4 km od polskiej granicy, postawił nasze służby w stan najwyższej gotowości. Poderwano myśliwce, a na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zawyły syreny alarmowe, ale część mieszkańców je zignorowała. Przechodnie spacerowali po rzeszowskim rynku oraz po bliskich ulicach i nie reagowali na alarm.
15: Najważniejsze jest, aby reagować szybko i wykorzystać
9: wykonywać polecenia służb, ponieważ dzisiaj okazało się, że niektórzy mieszkańcy nie mają tych procedur przećwiczonych i stąd było wiele pytań do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
11: Powiedział nam Bartosz Hubernat, rzecznik wojewody podkarpackiej, i apeluje, aby poważnie podchodzić do alertów.
9: Tutaj mówimy o bezpieczeństwie nas wszystkich i w interesie każdego z nas powinno leżeć to, aby z takimi informacjami się zapoznać i potrafić postępować w takiej sytuacji.
11: Alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało tuż przed południem. Nastąpiło to w czasie nalotu Rosji na zachód Ukrainy. Po atakach Putina w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej wzmacniana jest ochrona funkcjonariuszy na przejściach granicznych. Rośnie bowiem zagrożenie ataku dronami i rakietami. Czy Polska jest na to przygotowana? Aż 63% ankietowanych uważa, że nie jesteśmy gotowi na zagrożenia z powietrza. Badanie przygotował Instytut Badań Polster dla Superekspresu. O szczegółach na se.pl.
12: Słuchacie raportu w SC Rok.
11: Cena diesla bije rekord w województwie świętokrzyskim. Na wielu stacjach litr kosztuje już ponad 9 zł. Kierowcy w Kielcach są załamani.
15: No wysoka jest, ale jakbym miał teraz kupować auto, poszedłbym w hybrydę albo w elektryka, natomiast nie kupuję auta. No, kosztuje, bo kosztuje. Mam nadzieję, że to się uspokoi, ale tego nie wiemy.
16: Ile pana kosztuje zatankowanie do pełna w tym momencie?
17: Widzi pan, za 200 zł zatankowałem. Ile tu jest? 60 zbiornik. No to masz ile? 600 zł.
18: 300 zł.
16: Trzeba będzie szukać oszczędności?
18: No pewnie. Z tym, że ja mam wyjazd akurat i musiałem zatankować.
11: A z kierowcami rozmawiał Marcin Łataś.
2: Pogoda.
11: W najbliższych dniach przelotne opady deszczu i mgły, a miejscami także porywisty wiatr oraz burze. Dziś na termometrach maksymalnie 20 stopni. W nocy słabe opady deszczu na Pomorzu i na krańcach południowo-wschodnich. Temperatura od 8 do 11 stopni, a nad morzem około 12. W całej Polsce mogą wystąpić mgły. Jutro na początku dnia najwięcej słońca na południu i południowym wschodzie. Tam będzie najcieplej, do 22 stopni. Na północy więcej chmur, możliwe przelotne opady deszczu, a nad samym morzem burze.
2: SK Rock Rada.
1: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze poruszymy dwa wątki związane z Black Sabbath. Spojrzymy także na nowe obrazkowe dzieło od Nickelback. Ale zanim to wszystko, czas na dźwięki z jednej z najdroższych produkcyjnie płyt w historii. To skrążka Use Your Illusion, która dzisiaj, ta płyta, świętuje swoje 35. urodziny. When you're talking...

na koncert Iron Maiden, jak słychać, póki co się nie wybieramy. Natomiast warto wspomnieć o tym, że w tym tygodniu zastanawialiśmy się, kiedy w końcu dostaniemy ten piękny, pożegnalny koncert Ozziego Osborna i Black Sabbath. I uderz w stół, a od razu informacje pojawią się w radarze. Tak, drodzy Państwo, Ozzy and Black Sabbath, Back to the Beginning, w kinach na całym świecie już 28 października. To jest oficjalna informacja, to już wiemy, to jest sklepnięte. No, niektórzy zapytają, czy może przy okazji tej promocji tego pięknego widowiska dostaniemy może jakąś płytę Black Sabbath. To chciałem tylko wyjaśnić, że był taki pomysł. Naprawdę był taki pomysł, by powstała nowa płyta Black Sabbath, natomiast na szczęście nie powstała. I to są moje subiektywne słowa, chociaż Tony Iommi mówił, że poznał Andrew Watta, gdy produkował jedną z płyt z jego. Był bardzo zapalony do pracy i powiedziałbym, jak mówi dzisiaj Tony, że może trochę za bardzo podekscytowany tym całym pomysłem. Jak mówi, nie wiedział też, jak wyglądała kiedyś współpraca z oryginalnym składem Sabbath. Nie pracował nigdy z Billem, poza tym mieliśmy już za sobą album 13 i nie podobała mi się, jak mówi Tony, na koniec wizja stworzenia kolejnego albumu. Ja pamiętam, drodzy Państwo, bardzo dokładnie to, co działo się wokół powstawania tej płyty 13 Black Sabbath. Pamiętam te skandaliczne słowa, które były wypowiadane w kontekście Billa Warda, tego, że sobie nie radzi za perkusją, tego, że musi używać żółtych karteczek, żeby wiedzieć, w który bęben uderzać. No to były skandaliczne słowa, które nie licowały z niektórymi muzykami Black Sabbath. Nie chcę wracać za bardzo już do tamtych wspomnień, natomiast cieszę się naprawdę, że w tamtej atmosferze płyta Black Sabbath nie powstała, bo by mogła zaprzepaścić takie wyjątkowe dźwięki, które powstawały jednak w nieco innej atmosferze. To Changes i Black Sabbath.

Akurat w teledysku do tego utworu, no to wodotrysków proszę się nie doszukiwać. To Leave Me Behind, to Nickelback z ich nadchodzącego krążka. Wiemy, że już genialnego, bo ten krążek otwierać będzie Rattle the Cage z Johnem Five, czyli chyba najmocniejszy numer zespołu Nickelback od lat. Natomiast jeśli chodzi o ten teledysk, obejrzałem. No, drodzy Państwo, Chad Kroeger tak dobrze na twarzy nie wyglądał od czasów How You Remind Me. Tam mocno musiał wlecieć jakiś makijaż albo jakieś inne AI elementy. Natomiast nie będą takie elementy wjeżdżać, jeśli chodzi o najnowszy krążek zespołu The Doors. Bardzo ciekawa koncertówka szykuje się na październik. Unbound and Dangerous. To jest koncertówka z roku 70, czyli z tych czasów ostatniej trasy Doorsów, którą to Doorsi zagrali z Jimem Morrisonem. Bardzo ważna koncertówka z pięknymi dźwiękami, o których też dźwiękach my nie zapominamy. Także u nas w czwartkowym radarze. Trochę deszczu?

0: SK Rock Warszawa. Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Artur Gadowski wybiera zespół Lifehouse.
2: No to jest zespół bardzo, myślę, w Polsce niedoceniany.
3: Gazio mówił o zespole Lifehouse, że może jest niezbyt znany w Polsce. Ja uważam, że zespół King's X jest niedocenionym zespołem w ogóle na świecie.
0: Kawałki mojego życia.
4: Cześć, tu Artur Gadowski, zespół Ira.
3: Cześć, tu Sebastian Piekarek. Również ten sam zespół.
4: I zapraszamy do słuchania audycji Kawałki mojego życia.
1: Zapraszamy. Panowie będą razem w duecie. Zapraszamy.
0: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
5: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Bagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
7: Czy Pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
6: A Pan wie, jak to objechać?
8: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Reklama.

0: padał ten.
1: No takiego scenariusza na Bingo 2026 chyba nikt się nie spodziewał, że to Skolim będzie na cenzurowanym, a to Mysłowic będzie budować swój wielki fanbase. To trochę odwołując się do tego, co wydarzyło się chwilę temu na Dniach Siedlec, a propos wielkiego spóźnienia Skolima, no i wielkiej fascynacji zespołem Mysłowic. To jakie komentarze pojawiły się w internecie po tym koncercie jest naprawdę wręcz szokujące. Mam wrażenie, że właśnie Mysłowic po tym jednym koncercie przeżywa swoją drugą młodość. To jest dokładnie taka sama sytuacja jak u John'ego Mara, byłego lidera formacji The Smiths, który także właśnie teraz przeżywa swoją drugą muzyczną młodość. 2 października pojawi się The Age of Everything, jego najnowszy krążek. Magazyn Mojo ostatnio określił tę kompozycję, która za chwilę się pojawi, mianem jednego z wyróżniających się utworów najnowszego albumu Mara. To jest protest songu będącego potrójnym zagrożeniem, który trafia w punkt. Tak powiedziało Mojo, a my skupiamy się na It's Time, na nowych dźwiękach od John'ego Mara.

0: My już wiemy, że w setliście na 2027 rok na pewno takich utworów nie zabraknie. To nie tylko Epic, to nie tylko We Care A Lot, Easy, Ashes to Ashes, King for a Day, czy jeszcze mnóstwo innych numerów, które na pewno będą do usłyszenia już w 2027 roku. To nie pomyłka. Faith No More po wielu latach milczenia wraca. No i wraca m.in. od koncertów w Brazylii, Australii, Nowej Zelandii. Tak będzie wyglądać styczeń i luty. My czekamy na więcej informacji koncertowych od zespołu Faith No More. Tym bardziej, że stadionowo towarzyszyć im będzie na scenie System of a Down. Szykuje się naprawdę kilkuletnia, piękna, wręcz cudowna trasa koncertowa. Zobaczymy, jak długo Mike Patton wytrzyma.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Kafir Afgan.
3: Ci sami politycy, którzy przez 18 lat rozmontowywali armię, teraz armię budują. Ci politycy i z PiS, i z KO, oni ją rozmontowywali, bo była niepotrzebna. Teraz ją budują. No. Już słyszałem takich ludzi jak Cęckiewicz, że oni już widzą nową służbę na bazie tych służb i oni piszą o tym zresztą jawnie, że oni zlikwidują SKW, ABW i zrobią jedną służbę. I to będzie znowu cyrk i znowu służby na 2-3 lata przestaną działać, bo będą się reformować.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
1: Wejdź na eskarok.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
4: Na wasze garażowe historie czekam jutro w kolumnie Zygmunta.
1: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
5: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
11: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
13: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
12: A pan wie, jak to objechać?
14: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
15: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
16: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
17: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
18: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
19: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
18: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
20: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
18: Sposób na twój dobry dzień?
19: Mamy to w Lewiatanie.
20: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
21: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo do

Kids-Ready. Reklama. Eskarok Rada. A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze powiem o zaskakujących, gościnnych występach pana Organka. Zrobi się też kontrowersyjnie za sprawą słów Dave'a Grohla. Rozdam też bilety na koncert zespołu Węże. Ale zanim to wszystko, proponuję sprawdzić tę ciszę sprzed lat. To hej, Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21:00. To cały czas nasz czwartkowy radar.

Ja wiem, że pojawią się na pewno głosy, jak to jest, że wczoraj sięgnąłem w radarze po nowy utwór Slipknota, a jednak mam jakieś wewnętrzne wątpliwości, by sięgnąć po utwór z tego świata bardziej poetycko-literackiego. Ano mam i dlatego go nie puszczę dzisiaj. Chociaż przyznam Państwu, że jestem w głębokim szoku a propos dzisiejszego debiutu Katarzyny Groniec z Tomaszem Organkiem. Chodzi o utwór Halo. No to jest utwór bardzo pościelowy i to też nie jest żaden przesadzony termin, dlatego że cały teledysk odbywa się właściwie w łóżku. W łóżku na plaży nad morzem. No teledysk jest fenomenalny, wygląda naprawdę pięknie, urodziwie i w ogóle tak dosyć intymnie. Natomiast no muzycznie to nie jest bajka eski. Rok. Natomiast warto wspomnieć w końcu Katarzyna Groniec, to laureatka Fryderyka. Dwa lata temu otrzymała go za album Konstelacje w kategorii Album Roku Muzyka Poetycka i Literacka. To ona także odnosiła duże sukcesy na polu literackim, chociażby zerkając 3 lata temu na jej debiut prozatorski Chodzi o kundle. No więc raczej nie należało się spodziewać mocnego uderzenia od pani Katarzyny Groniec, natomiast bardzo serdecznie polecam, jeśli ktoś lubi taką spokojną muzykę, a szczególnie, żeby zobaczyć pana Tomasza Organka w nieco innym muzycznym anturażu. Bo mam wrażenie, że takiego pana Tomasza jeszcze muzycznie nie znaliśmy, a pani Katarzyna wyciągnęła z niego naprawdę zaskakujące muzyczne rejestry. To teraz czas na inną kobietę w życiu pana Tomasza.

Nie wracam, nie namawiajcie mnie do tego tematu. Nie wracam do tematu pozwów o wykorzystywanie seksualne przez Stevena Tylera. Ja nie wracam do tego tematu. Pani sędzia nie wraca do tego tematu, która wczoraj zrezygnowała na 2 tygodnie przed procesem. Dlatego my też nie będziemy wracać w najbliższym czasie. Ale za to będziemy wracać już za 7 dni do nowego krążka zespołu Nothing But Thieves. Panowie szykują swój 5 studyjny Stray Dogs. Tak nazywać się będzie ta płyta. A Different Kind of Happiness. To jest ten ostatni singiel, który dostaliśmy. I uwaga, to jest też bardzo ciekawa informacja o tym, że panowie będą próbowali uczcić premierę tego albumu. Lada chwila, bo zespół zagra 3 bardzo kameralne koncerty w 3 krajach w ciągu 24 godzin. I to wszystko już za 2 dni. 19 września panowie pojawią się w Utrechcie. Pojawią się w Brukseli i londyńskim Camden Underworld. To tak w gwoli ścisłości, natomiast prawda jest taka, że i tak my czekamy na to wszystko, co wydarzy się już w 2027 roku, bo to właśnie wtedy ma rozpocząć się największa jak dotąd trasa koncertowa zespołu Nothing But Thieves. I chyba nie muszę przypominać, że panowie właśnie z tymi dźwiękami pojawią się już 21 stycznia w Łódzkiej Arenie. To nowy Nothing But Thieves.

0: Dave mówi, że kiedy zagrali ten utwór po raz pierwszy, to publiczność oszalała. Mówi, że nie wie, czy to był rytm, czy melodia, ale ludzie szybko się wciągnęli. Wspomina dzisiaj o tym, że zagrali ten koncert w Seattle, żeby zarobić na benzynę i pojechać do LA na nagranie płyty. Zorganizowali go po południu, ten koncert, a jednak był szał. Dave mówi, że kompletnie się tego nie spodziewał. Myślał, że raczej In Bloom, może Lithium właśnie z tej płyty będzie podbijać ręki, a na pewno nie ten utwór. Natomiast też podkreśla, że oni żyli jednak w swojej małej bańce w vanie, tak naprawdę we trójkę, więc to była trochę taka, no, trudna ocena, co może podbić rynek. Ale to też jest normalne w różnych zespołach. Sam do dzisiaj jestem zszokowany, jak kiedyś odezwał się do mnie Przemek Zmysłowic. Wróć, Zmysłowic, Zmysłowic, z takim pytaniem, czy mógłbym im doradzić w doborze singla na nową płytę Mysłowic. Byłem w głębokim szoku, ale wtedy też zrozumiałem, że chodzi o to, żeby wyjść trochę z tej muzycznej, twórczej bańki, by zapytać po prostu o opinię kogoś takiego jak ja.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jest szansa, że McLaren, który będzie miał specyfikację 6 GT, w sensie nazwę, że on trafi do seryjnej produkcji. W 2028 roku będzie to auto niezwykłe.
1: Łukasz Bąk.
3: Dodatkowo ma tak doskonale zestrojony układ kierowniczy, że mucha siada na kierownicy, a auto zmienia kierunek jazdy. Pod tym względem ekstra.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
6: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park, Murano. Pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProwBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.provbud.pl.
7: Co robimy w sobotę, 19 września?
8: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
7: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
8: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
7: A w niedzielę?
8: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
7: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
9: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
10: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
11: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
10: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
11: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
10: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
11: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
12: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Musimy porozmawiać.
14: Nie?
13: Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
15: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
16: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
15: Lesmes. Less stress.
17: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
14: Masz mieszkanie, ale marzysz o większej przestrzeni? O własnym domu, o ogrodzie, o miejscu, w którym jest więcej przestrzeni na życie? JW Construction ma rozwiązanie. Wybierz dom z ogrodem na osiedlu Villa Campina. Zaledwie 10 minut od stacji metra Bemowo-Chrzanów i 30 minut od centrum Warszawy. A my odkupimy twoje mieszkanie. Villa Campina. Dom z ogrodem pod Warszawą. Masz mieszkanie, możesz mieć dom. Sprawdź na jw.pl.
18: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid e-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
19: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
20: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na dzień otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
21: Reklama.

To tylko mała zapowiedź tego, co szykuje zespół Europe dla nas 25 września. To one on one z ich nadchodzącego krążka Come This Madness. To teraz nie o nadchodzącym krążku, ale o pomysłach pana Briana Maya. Kiedy ten zobaczył ten gigantyczny sukces trasy ABBA Voyage, kiedy zobaczył te wirtualne koncerty, kiedy mówiło się o tym, że amerykańska formacja Kiss także będzie startować z tymi wyjątkowymi awatarami, coś w głowie Briana Maya zaczęło się budować a propos pomysłu, żeby Queen w ten sposób reaktywować. Natomiast dzisiaj pan Brian May mówi wprost, po wielu miesiącach ciężkiej pracy nad tymi pomysłami, on wie, że bez sztucznej inteligencji się nie da, a jeśli trzeba używać sztucznej inteligencji, to póki co on jednak się wycofuje. Dlatego fani, którzy liczyli na to, że zobaczymy show na miarę ABBY w wykonaniu Freddiego Mercurego, no to póki co trzeba raczej uzbroić się w cierpliwość i poczekać, aż Brian May zmieni swoje zdanie. I pay.

0: Naprawdę niewiele potrzeba, by napisać tak wielki hit. Pan Taylor napisał tę piosenkę po tym, jak wyjrzał przez okno swojego mieszkania i zauważył młodą, atrakcyjną kobietę, która zatrzymała się na czerwonym świetle w starym samochodzie z lat 80. Miała tatuaż, lekki odrost na włosach, no i to wszystko spowodowało, że można było napisać utwór trwający 3,5 minuty, który zawojował życie pana Taylora.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Jak się pod nosem uśmiecham, bo te teksty też niestety funkcjonowały w moim domu. No i klasyczne, kiedy rodzic mówi, bo ja tak powiedziałem.
3: I tak ma być, dokładnie.
2: I to jest argument.
3: No dokładnie, moje dziecko, a wiesz, że moje dziecko odpowiada mi wtedy, i to wcale nie to starsze, tylko młodsze, nie, bo nie, to nie argument. Wytłumacz dlaczego.
2: Nie interesuj się gówniarzem, bo kocie morski dostajesz, tak?
3: O, to.
2: Dzisiaj rozmawiamy o kultowych tekstach, które funkcjonują w waszych rodzinach. Mówiła mama, dziadek, babcia, może wy sami tak do dzieci mówicie.
4: Mówimy. Idź do logopedy lepiej, Wojtek, przepraszam.
2: Dobra, dziękuję wam. Tak, do jutra, dziękuję.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
6: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów, drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na dzień otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
13: Co robimy w sobotę, 19 września?
14: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
13: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
14: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herwood, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
13: A w niedzielę?
14: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
13: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
14: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
13: Koncert?
14: Lepiej, festiwal.
13: A kto gra?
14: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
13: Okej, na taki festiwal to ja idę.
14: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
15: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
16: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
18: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
19: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
20: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
19: Lesmes, less stress.
21: Reklama.
22: Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze zagramy premierowo nowy singiel od Royal Blood. Sprawdzimy, jak muzyka Toma Pettiego wróciła i to koncertowo. Posłuchamy też nowego Mójka Staszczyka. Ale zanim to wszystko, czas na historię pewnego barmana sprzed lat. To The Hooters i to właśnie tak witamy się w ostatniej godzinie naszego czwartkowego spotkania w Radarze. To Johnny B.

To The Calling, Westrock. Coś mi dzwoni, że wczoraj odbyła się bardzo ważna gala American Honors and Awards, gdzie zespół Heartbreakers odebrał nagrodę za całokształt twórczości. Ale my dzisiaj nie o tym, tylko o tym, co wydarzyło się, dlatego że to był ich pierwszy wspólny występ od śmierci Toma Petty'ego, właściwie od 9 lat. Mike, Belmont, Stan i Ron stanęli na jednej scenie u boku wielkiej gwiazdy country Chrisa Stapletona. No i panowie zaprezentowali wybór klasyków Toma Petty'ego. Zaczęło się od wykonania American Girl, później ze sceny sam gitarzysta powiedział: to prawda, nie graliśmy razem od 2017 roku i to naprawdę wzruszające i słodkie, że tu jesteśmy. A później zaprosili Chrisa i wykonali jeszcze kompozycję Breakdown, między innymi w końcu z debiutu Toma Petty'ego z 1976 roku. My natomiast sięgamy po te jego muzyczne, lotnicze inspiracje. To Tom Petty, to Learning to Fly w SC Rock.

A jeśli dzisiaj wspominacie te swoje letnie koncerty i lataliście między krajami niczym ten Zephyr, o którym śpiewał pan Anthony, to może zdarzyło się tak, że byliście na jakimś festiwalu, na którym pojawił się także zespół Royal Blood. Ponieważ w wakacje panowie z Royal Blood występowali, grając także kompozycję Swallow the Bomb. A dzisiaj wspominam ten numer, dlatego że on ma dzisiaj swoją premierę. Co prawda ci, którzy już byli właśnie na wakacyjnych koncertach, mogli go poznać, ale to my dzisiaj tak naprawdę na całym świecie poznajemy ten wybuchowy nowy singiel. Swallow the Bomb, tak nazywa się właśnie ten utwór, który zapowiada płytę Dead Company, która będzie miała swoją premierę już 13 listopada. Panie i panowie, premierowo to nowy utwór od Royal Blood, to Swallow the Bomb.

0: Dzisiaj mnie śledzą te lotnicze numery. To Fly Away, to Lenny Kravitz, Westerrock. To teraz czas na zespół, który już niebawem, bo 23 września będzie szalał w warszawskim klubie Hydro Zagadka. Całkiem niedawno szaleli, kiedy supportowali formację Cavalera Conspiracy. I tak się składa, że mam dla was podwójne zaproszenia na koncert zespołu Węże. To jest nowa siła na polskiej scenie. Jeśli macie ochotę zobaczyć ich wraz z osobą towarzyszącą w warszawskim klubie Hydro Zagadka już 23 września, dajcie nam koniecznie znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Eski Rock.
2: Kafir Afgan.
3: Dlaczego nie pokazujesz twarzy, mimo że w sumie dosyć, jak ktoś przyłoży się, to bo widać tatuaż tutaj coś.
4: Tak, zgadza się. Ja się nie chowam przed służbami, bo nie jestem dla nich tajny. Nie chowam się przed policją.
3: Dlaczego? To jest jakiś atawizm z dawnych czasów?
4: Taki komfort psychiczny. Dosyć długo działałem poza kamerą.
3: Do wojskowych służb nie można było, czy nie można się zgłosić, tylko że zawsze zgłaszają się do ciebie?
4: Czasy się zmieniły, nabór się zmienił. Kiedyś za czasów WSI do służby się nie można było zgłosić. Służba sama wybierała ludzi.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
1: Reklama.

Albo w jedną, albo w drugą. No i okazuje się, że Muniek Staszczyk jednak się zdecydował, w którą muzyczną stronę chce podążać. Jednak wybrał starokumpelski układ z tak zwanym Maciem, czyli z jego wielkim przyjacielem zespołu Szambo, z którym zakładał także swoją pierwszą kapelę punkową. Czas na ich trzecią wspólną płytę po tacie, po piosenkach. Czas także na płytę Mama, która już 25 września będzie miała swoją premierę. I to właśnie z niej to Kochanie, czas się podnieść. To Muniek i Macio w Esce Rock.

0: Nic dziwnego, mając doktorat z biologii molekularnej, że pan Dexter Holland, wokalista zespołu The Offspring, później robi takie utwory inspirowane laboratorium biologicznym. U nas muzycznie inspirować będziemy się za tymi wyjątkowymi historiami muzyków zespołu Ira, którzy za kilka chwil u Wojtka Góralskiego w kawałkach mojego życia opowiedzą o swoich muzycznych inspiracjach. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18. No i z tego miejsca przyjemnego piątku wam życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Miłe spotkanie było z zespołem Def Leppard. Pamiętasz, Gadziu?
3: To było bardzo fajne. Myśmy tam dwa koncerty z nimi grali.
2: Okay. Nie czuliśmy dystansu. Mm-hmm. Po prostu. I to było super.
3: Tam było, normalni kolesie, bardzo, bardzo mili.
1: Kawałki mojego życia.
4: Cześć, tu Artur Gadowski, zespół Ira.
5: Cześć, tu Sebastian Piekarek, również ten sam zespół.
4: I zapraszamy do słuchania audycji Kawałki mojego życia.
6: Panowie będą razem w duecie. Zapraszamy.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
14: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: Reklama. Kawałki mojego życia w SC Rock.
16: Dzień dobry, dobry wieczór. Wojtek Góralski, kłaniam się uprzejmie. Zapraszam na kawałki mojego życia w Radiu SK Rock. Dzisiaj ze mną i z Państwem wielka przyjemność, bo no myślę, że kawał historii polskiego rocka. Artur Gadowski, Sebastian Piekarek. Dzień dobry, panowie.
2: Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry.
16: Zespół Ira. Zespół, który wraca z nowym albumem. Zespół, który wraca z nowym singlem. Ostatnio sporo na naszej antenie o tym było mowy. Na skrock.pl Państwo też sobie przeczytacie. A teraz za chwilkę się dowiemy, ja i słuchacze, tak naprawdę skąd te inspiracje czerpali. Jaka muza was kształtowała? Znaczy jestem w stanie sobie dopowiedzieć, jakie te utwory gdzieś tam na przestrzeni lat u was się pojawiały, ale myślę, że tego wieczoru dowiemy się trochę więcej. No to, panie Arturze, Artur Gadowski, The Beatles na dobry początek, Tomorrow Never Knows na rozpoczęcie audycji.
4: No nie jest to piosenka, która może, wiesz, inspirowała mnie przy tej płycie, ale inspiruje mnie w ogóle w życiu.
16: Tak, tak? O tym mówiłem, że no, życiowo, karierowo.
4: Tak, życiowo, tak. No to jest, wiesz, jak miałem tam, byłem nastolatkiem i moi kuzyni mieszkający w Krakowie, wiesz, byłem na feriach zimowych i nagrali mi taką kasetę i tam właśnie między innymi było kilka piosenek Beatlesów i była ta piosenka Tomorrow Never Knows. To dla mnie był szok, wiesz, bo w ogóle myślę, że to był szok w momencie, kiedy oni nagrali Tomorrow Never Knows, no tak, również. To jest pierwszy utwór w historii muzyki rozrywkowej, gdzie jest loop, tylko to jest loop analogowy, czyli sklejona sklejona taśma magnetofonowa, która się kręci w kółko i wiesz, takie zabiegi. I po prostu to było tak fascynujące dla mnie. Ja w ogóle się bardzo interesowałem później, wiesz, nagrywaniem dźwięku, jak to wszystko działa i tak dalej. No, do dzisiaj się interesuję. I bardzo mi się to podobało i podziwiam ich po prostu za to, co zrobili w muzyce i podziwiam ich za te ich, wiesz, takie dosyć ekstrawaganckie pomysły, właśnie jak Tomorrow Never Knows między innymi. I no, zresztą kocham Beatlesów, no po prostu wszystko, co zrobili, kocham.

0: Przypominam, dzisiaj razem ze mną i z Państwem kawał zespołu Ira. Dzisiaj akurat trafiło na Artura Gadowskiego i Sebastiana Piekarka. Sebastianie, ty też właściwie poza zespołem Ira masz w swoim CV tyle różnych kapel, więc to już od ciebie zależy, czy będziesz dzisiaj do nich nawiązywał, czy nie. Ale wiem, że spośród twoich inspiracji i historii, o których na pewno pogadamy, jest zespół Whitesnake, Is This Love. Od tego zaczniemy.
1: Wiesz co, tak, no ta piosenka, znaczy w ogóle Whitesnake, ja uwielbiałem zawsze głos Davida Coverdale'a, lubię takie klasyczne rockowe wokale, od zawsze. Mhm. Więc to zawsze mnie kręciło jakby w tym zespole. Poza tym, no akurat piosenka Is This Love, nie dość, że jest pięknym numerem o miłości, to zresztą notabene to był nasz pierwszy taniec ślubny na naszym weselu, więc w ogóle na tyle głęboko tutaj gdzieś w serduchu ta piosenka mi została, bo w ogóle kojarzy mi się z fajnymi samymi momentami. Natomiast no też piękne solówki. Solo jest w tym utworze i to był jeden z takich utworów, gdzie pamiętam, miałem taką myśl, że chciałbym grać solówki tak fajne, tak melodyjne i tak technicznie dobre, jak ten, że tak powiem, nie pamiętam już, kto w tamtym czasie nagrywał to solo, szczerze mówiąc, ale to była taka inspiracja do tego, żeby w przyszłości być równie dobrym gitarzystą, jak gitarzysta Whitesnake wtedy, w tamtym czasie. Także no, ja mam takie bardzo, nie dość, że no dużo prywatnych wspomnień po prostu fajnych związanych z tą piosenką. A oprócz tego, tak jak mówię, no głos Davida Coverdale'a zawsze mi się będzie dobrze kojarzył, bo ja uwielbiam klasykę po prostu rock'n'rolla.

0: życia w ESC Rock.
1: I jesteśmy w kawałkach mojego życia. Czas na Artura Gadowskiego. Twoja druga propozycja w programie trzecia. Brian Adams. It's Only Love. Twoja propozycja.
2: Wiesz dlaczego? Dlatego, że jak sobie doskonale pamiętam. Do dziś pamiętam. Dokładnie dzień, moment, w którym znaczy właściwie to, no, to nie jest tak, że pamiętam tą datę, bo ja daty nie kojarzę do końca, ale pamiętam ten moment, mam to w pamięci, kiedy zobaczyłem go pierwszy raz z tą piosenką. Kiedy był zaproszony, oglądaliśmy z rodzicami moimi, oglądałem, wiesz, to są lata 80, końcówka, i oglądamy w telewizji koncert Tina Turner. No i tam, no wiesz, no oglądam. No fajnie, fajnie, Tina Turner znakomicie śpiewa, śpiewa. I już w zasadzie tak jestem trochę znudzony. I ona zapowiada, że na scenę za chwilkę wyjdzie pewien młody człowiek z Kanady. Wiesz, wtedy jeszcze nie kojarzyłem w ogóle Briana Adamsa, nie widziałem. I nagle, wiesz, i słyszę ten pierwszy riff tego numeru. Mówię, wow, coś dla mnie. I nagle facet wychodzi z tą gitarą, wiesz... On fajnie tak wychodził tam gdzieś z kulis i już grał ten riff na gitarze i szał w ogóle publiczności. Mówię, chyba go znają, chyba go kojarzą. I on zaczyna śpiewać. I ja mówię, kurde, to jest wokal, który mi się podoba. Ma przester, jest melodyjnie, fajnie brzmi, to wszystko się pięknie kleiło i po prostu, wiesz, no polubiłem go od razu. Lubię do dziś.
1: I to jest ten przykład jednego z tych artystów, którzy naprawdę im stary jak wino, nie? Tak, właściwie tam nie ma problemu z tym, że on jest im starszy, tym będzie to mniej,
2: on jest, ale to jest taki przykład, wiesz, artysty, ja widziałem go w różnych sytuacjach, nigdy go nie widziałem na żywo, nigdy nie udało mi się być na koncercie, bo zawsze to my też mamy wtedy koncert.
1: No tak.
2: Ale to, co widziałem gdzieś tam na YouTubie, czy gdzieś, wiesz, mi się zdarzyło oglądać, to on śpiewa całym swoim organizmem. I to jest cudowne. To jest prawdziwy artysta. To jest ważne, wiesz, dla mnie.
1: Pięknie. Posłuchajmy.

0: Sebastian Piekarek, Alice in Chains. Twoja propozycja? Dembons. Taki kawałek.
1: Tak, wiesz co, no... Ja w ogóle jestem bardzo grunge'owy. Dla mnie w ogóle cała ta wielka czwórka Seattle i te lata 90. To był najpiękniejszy okres w życiu, ponieważ pamiętam, jak wracałem, klasa maturalna ze szkoły, odpalałem telewizję, odpalałem MTV, a tam moje ukochane piosenki, moje ulubione zespoły były w tym momencie najbardziej popularne na świecie. Dla każdego fana muzyki jest to super uczucie po prostu, że jego ukochany...
0: Słucham chyba dobrej muzyki, skoro wszyscy ich lubią.
1: Dokładnie, także... Wiesz co, no z rozrzewnieniem wspominam zespół Alice in Chains, szczególnie, że wokalista no, Layne Staley nie żyje już od wielu lat. Coś, co mnie zafascynowało w tym zespole, to jakiś rodzaj mroku i smutku, którego nigdy wcześniej w rockowych piosenkach nie słyszałem, szczególnie w połączeniu właśnie z riffami gitarowymi. Utwór Them Bones jest tego przykładem. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, która właśnie świetnie pokazuje, ten utwór świetnie pokazuje, bardzo nietypowe odległości. Oni śpiewali w bardzo nietypowych odległościach muzycznych między sobą, właśnie Layne i Jerry Cantrell. Nie było to tak jak bardziej Beatlesi w tercjach. Takie wesołe śpiewanie po prostu, tylko no tutaj były, pojawiały się i kwarty, czasami kwinty. I to...
2: Smutne odległości.
1: Smutne odległości, tak, które generalnie no, powodowały ten klimat właśnie. Ten klimat trochę mroczny, trochę no, taki dołujący, może smutny. No, w ogóle cała literacka część Alice in Chains, no to tam za wesoło nigdy nie było, więc myślę, że to była mega wiarygodna taka smutna twórczość. No ale mnie to porwało osobiście. Ja choć raczej nie należę do ludzi z natury smutnych, to uwielbiam tego typu emocje w muzyce po prostu. Mnie to bardzo zawsze poruszało i do dzisiaj Alice in Chains uwielbiam. No i cóż, no i zapraszam do wysłuchania właśnie jednego z utworów Them Bones, Alice in Chains.

0: kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Studio SC Rock dzisiaj nawiedzone, odwiedzone przez doskonałych artystów, muzyków, zespół Ira, Artur Gadowski teraz ze swoją propozycją, zespół U2 i Pride.
2: No, Pride w nawiasie In the Name of Love. To z kolei będąc bardzo młodym człowiekiem, próbując coś tam grać na gitarze, zakładałem jakiś tam kolejny swój zespół i szukaliśmy pomysłu na siebie, co będziemy grać. I zobaczyłem klip do tej właśnie piosenki Pride U2. I to był mój pierwszy kontakt w ogóle z U2. To był pierwszy utwór, klip i utwór, który widziałem. Też tak chciałem, po prostu też tak chciałem od razu.
1: W pewnym sensie się ziściło.
2: No. U2 i w ogóle wiesz, od tamtego czasu no słucham wszystkiego, co robią i widzę. Podoba mi się to, ta jakby konsekwencja u nich. To jest fajne, to jest dobre, tak powinno być właśnie.

0: To są kawałki mojego życia. Zespół Ira dzisiaj razem z nami. Sebastian Piekarek, teraz twoja propozycja. Okay. Soundgarden, Slaves and Bulldozers.
1: Oj tak, moja przygoda z miłością do wokalu Chrisa Cornella zaczęła się od płyty Bad Motor Finger. I tam jest właśnie utwór Slaves and Bulldozers. I pamiętam jak dzisiaj, kiedy po raz pierwszy usłyszałem refren, w którym on wyciąga niemiłosiernie wysokie dźwięki, to nie mogłem w to uwierzyć, że tak można, po pierwsze, a po drugie od razu chyba z pięć razy po kolei odsłuchiwałem tą piosenkę. Ta moja, że tak powiem, miłość do jego śpiewania w zasadzie trwała przez całe życie, bo sam próbowałem też swoich sił troszeczkę jako wokalista. Częściej dzisiaj udzielam się jako chórzysta, natomiast no, mam wielki szacunek do tego, co Chris Cornell stworzył, czy w zespole Soundgarden, czy w zespole Audioslave, czy jeżeli chodzi o solowe dokonania. Tak na dobrą sprawę w każdym okresie odnajdywałem w jego muzyce, w jego głosie, w jego, no nie wiem, osobowości, w przekazywaniu emocji bardzo dużo rzeczy, które po prostu mnie poruszały. A Slaves and Bulldozers dlatego, że od tej piosenki, od płyty Bad Motor Finger zaczęła się moja przygoda muzyczna z zespołem Soundgarden, no i z Chrisem jako wokalistą rewelacyjnym.

0: wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów, drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Reklama.
9: Kawałki mojego życia w SC Rock.
10: Jako kolejna propozycja w kawałkach mojego życia, tym razem Artur Gadowski wybiera zespół Lifehouse. Hanging by a Moment.
11: No to jest zespół bardzo, myślę, w Polsce niedoceniany. Takie mam wrażenie, że mało kto w ogóle wie o ich istnieniu.
10: No na pewno nie jest mainstream.
11: Mało kto wie o ich istnieniu.
12: No mega fajny zespół.
11: A tak, a to już, to, ta piosenka to ma już chyba prawie za 30 lat, mi się wydaje, tak. Ja ją słyszałem...
12: To początek 2000 chyba.
11: Jakoś tak, no to prawie...
12: Czy końcówka 90?
11: No, myślę, że to jest jakieś 90...
12: Z pierwszej płyty.
11: Tak, to jest jakiś 98 może. Nawet, tak, także już to ma już prawie 30 lat. Bardzo mi się podobało, wiesz, to ten sposób grania, to jest tak, wtedy, kiedy słyszałem pierwszy raz, to było tak, że tak, jest młody zespół, świeży, ale brzmiący trochę tak, jak te kapele, które uwielbiam gdzieś tam, wiesz, czy lubię, z lat 60., 70., gdzieś oni mają coś takiego, gdzieś tam jest jakiś taki most łączący ich z tamtym czasem. Mhm. Takie mam wrażenie. I fajny, bardzo fajny wokal. Ja głównie, wiesz, z racji wykonywanej funkcji w zespole, często jest tak, że się łapię na tym, że ja często zwracam uwagę głównie na wokalistów. No i bardzo, bardzo lubię wokal z Lifehouse. No.
10: To jeżeli ktoś z Państwa nie słyszał, to jest świetna okazja, żeby się doedukować właśnie teraz.

0: Kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: I jesteśmy w kawałkach mojego życia. Przypominam cię, Artur Gadowski, Sebastian Piekarek, King's X, Dogman, panie Sebastianie.
2: Oj, Gazio mówił o zespole Lifehouse, że może jest niedoceniony, może jest niezbyt znany w Polsce. Ja uważam, że zespół King's X jest bardzo niedocenionym zespołem w ogóle na świecie. Pod kątem takiej rozpoznawalności, komercyjności. Rewelacyjne trio muzyków. To, co mnie urzekło, to ich sposób grania przede wszystkim, dlatego że właśnie w trio robili tyle pięknych dźwięków i tak bardzo grali do tyłu. Tutaj muzycy będą wiedzieli bardziej, o co chodzi. To wszystko po prostu, każdy dźwięk był trochę może takiej prywaty muzycznej. Niektórzy grają z metronomem, do metronomu, starając się w ten metronom po prostu trafić. Oni tak jakby grali, ten metronom służył im jako drogowskaz. Oni wszystko grali do tyłu. To wszystko było, nawet lekkie piosenki brzmiały bardzo poważnie, ciężko, tak dostojnie. Uwielbiałem słuchać zespół King's X. Dogman to była płyta, pamiętam, bo to jest i tytułowy utwór, i tytuł całej płyty. To była pierwsza płyta, chyba już później nie produkował, pierwsza płyta King's X-ów, którą Brendan O'Brien produkował. Świetny producent, który wyciągnął z tego zespołu moim zdaniem to, co najlepsze. Rewelacyjnie brzmi ta płyta do dzisiaj. Fajnych dużo smaczków, chociażby to, że basista grał na 12-strunowym basie. Miał takie 4 pasma po 3 struny. To też bardzo unikalne brzmienie dawało. Czerpaliśmy dużo z tego zespołu. Pamiętam kiedyś z zespołem Bracia. Bardzo, bardzo lubiliśmy czerpać jakby czasami sposób grania, czasami właśnie jakieś brzmieniowe sytuacje. No i poza tym, tak jak mówię, trio. Dla mnie to jest najbardziej organiczne granie w trio. Bo czy Hendrix, czy wiele właśnie tych starszych, szczególnie z lat 70. zespołów artystów, tak. Kończąc temat King's X, trio, perkusja, bas i gitara. Nie? O takim trio, a nie dwie gitary i wokal.
1: No tak.
2: I to jest najbardziej takie klasyczne, najbardziej klasyczne składy po prostu.
3: Blues-rockowe trio.
2: Blues-rockowe,
1: tak. No tak, wtedy ten z gitarą sobie od razu śpiewa. Zatem gramy i słuchamy.
2: Gramy i słuchamy, jak najbardziej.

0: I wracamy, proszę Państwa. Taki piękny program nam się ułożył, że będziemy mieli dwa wielkie finały. Artur Gadowski proponuje na finał Led Zeppelin i Kashmir. Właściwie to już samo w sobie jest po prostu klasyką rocka, ale jeszcze parę słów od Ciebie poproszę.
1: Co ja mogę powiedzieć na temat tego utworu?
0: Jak zapowiedzieć Led Zeppelin?
1: Wiesz, to jest wszystko. To jak mówisz muzyka rockowa, to myślisz o Led Zeppelin. Myślę tak sobie, tak mi się wydaje. Wiesz, ten utwór dla mnie akurat to jest taka kwintesencja takiego rockowego groove'u. Nie wiem, czy nasi słuchacze będą wiedzieć, o co chodzi. Muzycy będą wiedzieć, o co chodzi.
2: Tak.
1: Groove, czyli to, co robi perkusista w zespole. To wiesz, sercem każdego rockowego zespołu jest bęben. Potem jest dopiero bas, który jest gra to konsekwentnie, co wynika z tego, co zagrał perkusista. Potem się pojawia dopiero gitary. A wokal jest dopiero na samym końcu. I to jest przepiękne to uzupełnienie tego wszystkiego. Tu się wszystko tak zgadza.
0: Tam się zaczyna ten rytm po prostu.
1: Ten rytm...
2: No i John Bonham po prostu.
1: John Bonham, groove, który po prostu wymyślił to granie w taki sposób.
2: Tak.
1: Na bębnach. Nikt przed nim tego nie robił. To była rewolucja.

0: Kawałki mojego życia w SC Rock.
1: I czas na wielki finał ze strony naszego drugiego gościa. Przypominam, czyli zespół Ira, Artur Gadowski, Sebastian Piekarek, Pearl Jam i Alive na koniec tej audycji.
2: Alive, tak. No tutaj dużo wspomnień mam jeszcze z okresu szkoły, z liceum, końcówki liceum, klasa maturalna, wszystkie osiemnastki, no to nie mogły się odbyć bez Pearl Jamu i właśnie tej piosenki Alive. Ale już tak smutną refleksję mam właśnie teraz taką, że w zasadzie Eddie Vedder i Pearl Jam to jest jedyny zespół, który przetrwał. A Eddie Vedder jako

0: wokalista z tej wielkiej czwórki tak zwanej ze Seattle jest jedyny, który przeżył tyle lat. W ogóle przeżył.
1: No tak.
0: W ogóle przeżył. I żeby nie było za smutno, miałem bardzo zabawne zdarzenie. W 97 lub 8 roku byliśmy zaproszeni przez firmę, wtedy to jeszcze nie Universal, chyba Polygram, przed Universalem to Polygram, tutaj oddział w Polsce był. Mieliśmy zaproszenia VIP-owskie wejściówki na koncert Pearl Jamu na Torwarze. To nie były czasy oczywiście smartfonów, ani telefonów komórkowych. Nie można było wspomnienia jakoś sobie zapisać trwale, natomiast ponieważ mieliśmy VIP-owskie wejściówki, to mieliśmy możliwość poruszania się na zapleczu tego torwaru i tam też między innymi przechadzał się Pearl Jam, więc miałem tu możliwość spotkać się w toalecie z Eddie Vedderem. To tylko tyle, tak, żeby nie skończyć na smutno.
1: Doskonale. Panowie, chciałem wam bardzo uprzejmie podziękować za to, że przyszliście, pofatygowaliście się. Wiem, że mieliście trudny dzień, więc tym bardziej się cieszę, że również poświęciliście chwilę, żeby pogadać o swojej ukochanej muzyce i mam nadzieję, że was za bardzo nie wymęczyłem.
2: No, absolutnie.
1: Piotrek Konca mówił, żebym was rozruszał. Mam nadzieję, że nie było źle.
3: O, zresztą się nie zna, nie słuchaj. Jesteśmy rozruszani.
1: Dziękuję wam przepięknie.
0: Dziękujemy również.

0: To były kawałki mojego życia. Listę wszystkich utworów znajdziesz na skrock.pl. Reklama.
1: Co robimy w sobotę, 19 września?
2: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
1: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
2: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
1: A w niedzielę?
2: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
3: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
6: Do mojej akademii. Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
7: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
6: Czekam na was w Linku!
7: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
8: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Drogowskazy rozpoczynają się na antenie Eskirok. Cieszę się, że mogę się z Wami przywitać, no i mam nadzieję, że najbliższą godzinę spędzimy wspólnie. Ja się nazywam Aleksandra Galant. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat randek. Kiedy przygotowywałam się do naszej rozmowy, to myślałam sobie, że randki wywołują w nas ekscytację, jakiś taki dreszczyk emocji, ale po lekturze książki, która jest pewną osią tego spotkania, doszłam do wniosku, że te randki wywołują też stres, niechęć, mogą przynajmniej wywoływać, bo też nie dla każdego randki wiążą się z czymś przyjemnym. Czasem może to być przykry obowiązek. A jeżeli tak, no to dlaczego? Przecież nigdzie nie jest napisane, że na randki trzeba chodzić. Pojawia się cała masa pytań związanych z randkowym savoir-vivrem, co na randkach można, czego nie można, słynne kto płaci na randce, o co można pytać i jak należy się ubrać. Wątpliwości jest mnóstwo. Sądzę, że nie da się zrobić sztywnego poradnika, który nam powie, jak zachowywać się w trakcie randki, żeby na pewno odnieść ten matrymonialny sukces, ale na pewno są jakieś wskazówki i podpowiedzi odnośnie tego, jak randkować w sposób dla siebie bezpieczny. I nie chodzi mi tylko o bezpieczeństwo rozumiane dosłownie, ale też takie jakieś bezpieczeństwo wewnętrzne. Jak randkować w sposób, który nie wiem, nie zachwieje naszą samooceną, naszym poczuciem własnej wartości. Jak randkować, żeby też nikomu nie zrobić krzywdy, nie potraktować go przypadkiem przedmiotowo? I mam takie podejrzenie, że odpowiedzi na te pytania znajdują się w książce Na pierwszej randce widać wszystko. Tak się wspaniale złożyło, że autorka tej książki, Magdalena Chorzewska, psycholożka, psychoterapeutka i seksuolożka, przyjęła zaproszenie do dzisiejszego spotkania, siedzi naprzeciwko mnie, no i zgodziła się na kilka pytań odpowiedzieć. Witaj w drogowskazach.
2: No witaj, witaj. No i jakże mogłabym nie przyjąć. Bardzo lubię u ciebie być, a tym bardziej, że temat wdzięczny.
1: Temat jest bardzo wdzięczny. Jakiś czas temu ja już tutaj rozmawiałam o randkach, ale z autorką książki, która bardziej opowiadała o swoich perypetiach związanych z randkami. Natomiast tutaj mamy inną perspektywę. Mam wrażenie, że wszyscy byliśmy w takiej towarzyskiej sytuacji, kiedy osoba nie będąca w żadnej relacji usłyszała pytanie, no ale dlaczego ty nie chodzisz na te randki? Dlaczego ty nie chcesz kogoś poznać? I padała odpowiedź, no bo randki nie są dla mnie. Czy rzeczywiście jest tak, że randki nie są dla każdego?
2: I tak, i nie. Bo tak sobie wyobrażam, że osoba, która w takiej sytuacji towarzyskiej jest stawiana pod ścianą i zapytana, a dlaczego ty nie chodzisz na randki, może czuć się atakowana, może mieć poczucie, że ma się z czegoś tłumaczyć, a przy okazji randki mogą być dla niej trudne. Bo tak jak pewnie nas różni ludzie słuchają, tak mają różne doświadczenia z randkami. W ogóle na hasło randka proszę sobie pomyśleć, co wam się pojawia w głowie, nie? Jakie wyobrażenie.
1: To słowo ma w sobie coś takiego trochę retro, trochę oldschoolowego.
2: Jak prywatka.
1: Trochę tak.
2: Randka.
1: Wszyscy byśmy poszli, ale czujemy, że to jest trochę oldschoolowe.
2: Ale to jest fajne. I teraz oczywiście to randkowanie się zmieniło i będzie się zmieniało. I w ogóle teraz mam wrażenie, że AI mocno namieszał. Tak jak wcześniej była taka rewolucja, jeżeli chodzi o aplikacje randkowe, to teraz AI, dlatego że ludzie bardzo się posiłkują AI. I teraz nie wiadomo, czy rozmawiasz z prawdziwym Grzegorzem, czy z Grzegorzem, który najpierw konsultuje się z chatbotem. Potem na randce jednak trzeba trochę kombinować, rozmawiać. Dokładnie. Grzegorz musi być Grzegorzem. Żeby nie było, nie mam nic do Grześków. Może być każde inne imię. No więc jak to jest z tymi randkami? Ja sobie wyobrażam, że są osoby, dla których to jest bardzo, bardzo stresująca sytuacja i jest to coś trochę nieosiągalnego. Teraz wyobraź sobie osobę, która na przykład nigdy nie była na randce, nie wie, w jaki sposób umówić się na randkę, w sensie może nawet by wiedziała, ale boi się odrzucenia. Obawia się stworzyć profil na przykład w aplikacji randkowej, bo pewnie ktoś powie, no jak to jest proste. Trzeba stworzyć profil, trochę poskrolować, w prawo, w lewo, trochę popisać, zaproponować randkę i już. I są osoby, które chodzą na kilka randek w tygodniu, ba, nawet na kilka randek dziennie. Można mieć taki lifestyle, chociaż myślę, że to jest stanowczo za dużo. Natomiast są osoby, które mają przekonanie, że to nie jest w ich zasięgu, bo nawet jeżeli założą sobie ten profil, co będzie wiązało się z ogromnym poczuciem porażki, klęski, wstydu, no bo skoro jestem w aplikacji, to może mi coś nie wyszło, ludzie mnie ocenią, pomyślą, że szukam seksu, pomyślą, że szukam sponsora i tak dalej, bo tych przekonań jest dużo, to z drugiej strony to jest jednak takie wystawienie się na ocenę. Wrzucasz tam swoje zdjęcie, jakieś informacje o sobie, no i czekasz, kto polubi to twoje zdjęcie, kto da ci możliwość dopuszczenia ciebie do rozmowy, a potem musisz jeszcze tą rozmowę jakoś przejść i myślę, że mężczyźni mają to trudniej.
1: Też o tym słyszałam, ale zatrzymam się przy tym, o czym powiedziałaś przed momentem, bo mam wrażenie, że kiedy, nazwijmy to, ten przemysł aplikacji randkowych ruszał, to wtedy rzeczywiście panowało takie przekonanie, że lepiej, żeby mnie tam nikt nie zauważył, że o matko, znalazłam mojego sąsiada, mam nadzieję, że on mnie nie widział, ale minęło kilka dobrych lat. Wydaje mi się, że to będzie już koło nawet kilkunastu lat, kiedy te aplikacje randkowe funkcjonują. Słuchając chociażby pacjentów, masz wrażenie, że to nadal jest powód do jakiegoś zażenowania, wstydu, że się tam jest?
2: To zależy. Bo osoby z większych miast, tak jak w Warszawie, no sama wiesz, że są konta na Instagramie czy na TikToku osób, które opowiadają o tych randkach i to nie jest żaden wstyd, natomiast osoby z mniejszych miejscowości nadal się krępują, ludzie często mówią, że tamtych osób jest w ogóle mniej w aplikacjach randkowych albo, że są niewidoczne jakby w tym mieście, a jeszcze jak to jest osoba zajmująca jakieś stanowisko, nie wiem, lekarz, prawnik, ksiądz, bo też się zdarza, no to te osoby się w jakiś sposób ukrywają, nie pokazują swojego zdjęcia, bez zdjęcia automatycznie masz mniejsze szanse, plus dodatkowo, no wiesz, ludzie ciebie też jakoś oceniają. Mimo wszystko żyjemy w dosyć konserwatywnym kraju i myślę, że wiele osób ma jakieś takie głębokie przekonanie, że jeżeli jesteś sam, sama w pewnym wieku, to coś jest z tobą nie tak. Zresztą takie pytanie często pada w aplikacji randkowej. Masz 30 parę lat i jesteś sama? To co jest z tobą nie tak? Pyta człowiek, który prawdopodobnie też jest sam, choć nie jest to takie oczywiste, bo w aplikacjach randkowych jest też mnóstwo osób zajętych. Ja dzisiaj rano byłam w jednej ze stacji telewizyjnych i dziewczyna, która robiła mi makijaż, właśnie zaczęłyśmy rozmawiać o randkach, w ogóle o relacjach i o aplikacjach randkowych. I ona powiedziała, że jeszcze jak była panienką, to też korzystała z aplikacji randkowej i zdarzało jej się widzieć kolegów po fachu, w sensie nie makijażystów, ale gdzieś z tej branży telewizyjnej. Wiedziała, że mają żonę, a jednocześnie byli właśnie na tych aplikacjach. Więc doskonale wiemy, zresztą badania też o tym mówią, że mniej więcej 50% osób w aplikacjach jest zajętych. Niekoniecznie są to osoby po ślubie, ale są to osoby w jakiejś relacji. Więc można trafić różnie.
1: Wiesz, zapytałam o to, bo mam takie wrażenie, że coraz częściej obserwujemy wokół siebie pary, może już małżeństwa, czy pary z długoletnim stażem, które właśnie przez internet się poznały. Zupełnie spokojnie mówią na pytanie, gdzie się poznaliście, odpowiadają na tej aplikacji, na tym portalu i już nie ma w tym rumieńca wstydu, który był kiedyś.
2: Tak, i ja myślę, że wszyscy znamy takie pary z aplikacji. Jeżeli ktoś nie ma jakichś, nie wiem, uprzedzeń, nie ma takiej skłonności do oceniania, no to poznanie się w aplikacji jest takie samo jak w każdym innym miejscu. To jest możliwość spotkania osoby. Wiadomo, że trzeba wyjść z tej aplikacji. I ja nie widzę w tym nic złego, bo to jest narzędzie, z którego oczywiście można korzystać w dobry sposób i w mniej dobry. To w ogóle nie powoduje, że relacja jest gorsza, jeżeli ktoś kogoś poznał w takiej aplikacji, bo równie dobrze można poznać kogoś na imprezie, no i też się zdziwić. No też ta osoba może być zajęta i też może cię wykorzystać jakoś, może zniknąć. No ghosting prawdopodobnie ludzie uprawiali też zanim pojawił się Tinder czy jakieś inne aplikacje. Natomiast z jakiegoś powodu jest jakieś takie przekonanie, że to jest coś gorszego, że to jest jakaś taki symbol tego, że nikt cię nie chciał i musisz szukać w internecie, a z drugiej strony, no nie chodzi o to, że nikt cię nie chciał, bo wiele osób ma różne doświadczenia w relacjach i po prostu bywa tak, że no z różnych powodów, no wracamy na ten rynek matrymonialny, że tak to nazwę, rozstajemy się, bo związki też się kończą, choć pewnie wiele osób nie chce o tym słuchać, że to jest możliwe, że jak jesteśmy z kimś, to też możemy z tą osobą nie być. I kończą się z wielu różnych powodów i nie tylko z powodów, nie wiem, zdrad i rozwodów, ale też, nie wiem, czasami ludzie umierają. Albo po prostu przestają kochać. No jakby są różne historie. No i co? I taka osoba ma być sama. Teraz sobie wyobraź kogoś, kto mieszka w małym mieście, pracuje w przedszkolu, chodzi tą samą drogą do pracy. W przedszkolu no to ma tak rodziców, dzieci i raczej koleżanki w pracy. No i za bardzo nie ma gdzie poznać kogoś. Aplikacja randkowa daje takie możliwości. Teoretycznie powinny tam być osoby, które są zainteresowane poznaniem kogoś do jakiejś relacji romantycznej w różnych konfiguracjach, ale no tak jak powiedziałam, bywa z tym różnie.
1: Kiedy powiedziałaś o osobie, która pracuje w przedszkolu, pomyślałam sobie bliskiej mi osobie, która pracuje w szkole i ma ten problem z aplikacjami, że trafia ta rzucam na przykład na rodziców swoich uczniów, z którymi potem może spotkać się na, zdarzyło się, że się spotkała, na wywiadówce czy na jakiejś akademii.
2: Ale rodzice zajęci?
1: A to nie wiem, to nawet tego nie drążyłam, ale to była jedna z odpowiedzi na pytanie, a dlaczego nie spróbujesz, czy nie chciałbyś spróbować korzystać z tej aplikacji? No bo właśnie spotykam rodziców i to jest niekomfortowe. Ale taki jest mój wniosek po lekturze książki, że niezależnie, czy jesteśmy na etapie pisania, czy też poznajemy kogoś w bardziej tradycyjny sposób w tej przysłowiowej bibliotece i później spotykamy się na kawę, spacer, to chyba bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, dlaczego jest się na tej randce, bo też opisywałaś historie przytaczane przez swoich pacjentów, przez twoje pacjentki, którzy, na przykład pamiętam taką historię osoby, która bardzo dużo podróżowała i wiedząc, że będzie w jakimś tam miejscu, logowała się w aplikacji, nawet z wyprzedzeniem, od razu zaznaczając, czego ona szuka, czym jest zainteresowana. Ale tutaj pojawia się znowu to, że mówiła o tym wprost. A oczekiwania chyba od randek, czy od osób, które na tych randkach poznajemy, można mieć bardzo różne.
2: To jest tak, że jeden będzie szukał żony, drugi będzie szukał romansu, trzeci przewodnika turystycznego i tak dalej. Niektórzy ludzie znajdują pracę w aplikacjach randkowych, bo poznają ludzi, którzy mają jakieś możliwości, prawda, zapraszają na rozmowy kwalifikacyjne. Tam, gdzie są ludzie, możesz spotkać różne osoby i zaspokoić różne potrzeby. Ale jednak ważne jest to, żeby wiedzieć, czego się szuka. I ja myślę, że z tym jest czasami trudno. Czyli czasami pojawia się osoba w gabinecie, która mówi, no pani Magdo, no ja szukam i szukam, no chcę mieć męża, no chcę mieć dziecko, ale no nie wychodzi. I nagle się okazuje, że styl życia tej osoby jakby nie sprzyja temu poszukiwaniu. Bo nawet jak ta osoba jest w kilku aplikacjach i bardzo jest otwarta na randkowanie, to się potem okazuje, że nie ma czasu na spotykanie się, no bo ma taką pracę, bo ma kalendarz wypełniony po brzegi i w zasadzie po pierwszej randce kolejna może być za 2 miesiące w piątek między 18 a 20. No i tak się nie zbuduje relacji, bo jakakolwiek relacja wymaga przede wszystkim czasu i zaangażowania. Musimy być, dzwonić, rozmawiać, spotykać się i poznawać i tworzyć gdzieś takie zalążki chociaż tej znajomości. A jeżeli my nie mamy zasobów, żeby zainwestować w taką relację, no to możemy tak naprawdę poznawać mnóstwo ludzi, no i nie zostać nigdzie na dłużej. Więc myślę, że najważniejsze to jest zadać sobie pytanie, na co ja jestem gotowa, gotowy, czy mam przestrzeń, czego właściwie szukam na tym etapie mojego życia. Jaką mam w ogóle wizję relacji, związku? Są osoby, które na przykład bardzo szybko oczekują deklaracji, czyli jest osoba na przykład na turbogłodzie i chce bardzo być w związku, bo są osoby, które dawno nie były w związku. Wiesz, ja mam wrażenie, że naprawdę mimo wszystko jest taka nagonka na to, że w związku to jest osoba bardziej wartościowa, że te osoby bez związku to egoistki te kobiety, nie rodzą dzieci, nie chcą tych mężczyzn. Potem zaraz są jakieś głosy z manosfery, że to te 20% tylko tych mężczyzn jest atrakcyjnych, tych najbogatszych i tam nie wiadomo jakich. Dodam, że panowie też są bredni. To nie jest tak, że panowie będą chcieli się związać z każdą kobietą i każda będzie atrakcyjna dla nich. I wiesz, jest bardzo dużo takich negatywnych ocen, więc są osoby, które bardzo chcą mieć spokój. Po prostu chcą być w związku. Też chcą dzielić z kimś życie. I też zastanawiam się, czy takie osoby odpowiednio komunikują, ale też czy są cierpliwe na tyle. Bo jeżeli masz falstart na takiej randce, czyli wiesz, zadajesz na przykład zbyt inwazyjne pytania albo po pierwszej randce naciskasz za bardzo, no to druga osoba wyczuje desperację i bardzo często się wycofa, bo poczuje się pod presją albo sobie pomyśli, nie no, coś jest nie tak. Fajna dziewczyna, ale no tak wyzwania. A jednak, wiesz, mężczyźni często chcą mieć takie poczucie, że oni muszą się jakoś trochę bardziej postarać, chociaż też się to zmienia, bo myślę, że kobiety też lubią mieć jakieś wyzwania. Że to już nie jest tak, że to ten mężczyzna ma tylko zdobywać, że wraz z emancypacją kobiety też zaczęły wychodzić z inicjatywą. Co nie jest złe. Ja myślę, że naprawdę czasami ktoś musi po prostu zacząć, pokazać, że jest zainteresowany i druga osoba może w to wejść. To jest trochę jak taniec. A dobry taniec to jest taki, kiedy sobie nie depczemy po nogach i nie naciskamy za bardzo.
1: Przypomniało mi się też, przepraszam, że będę robiła trochę wycieczek i do mojego życia, ale też do życia moich bliskich. Kiedyś moja przyjaciółka bardzo poszukiwała tej bliskości i relacji i właściwie po drugiej randce ona mówiła, ja chyba mam chłopaka. I to mnie zawsze ciekawiło, takie pytanie, no ale czy wy jesteście razem? I w moim doświadczeniu rzadko było tak, że chwytaliśmy się za ręce i mówiliśmy sobie tak, bądźmy parą. To nie było jak w Simsach, że nagle się pojawiały kwiatki, motylki, serduszka i było wiadomo, że jesteśmy razem. Kończąc już trochę ten wątek, uważasz, że taki moment jest potrzebny albo że można to wyrazić? Czy między ludźmi rodzi się naturalnie silna więź, relacja, poczucie, że że jesteśmy razem?
2: To zależy. Są takie osoby, które wiedzą, że są w związku, po prostu. Jakoś nie trzeba tego nazywać i wszystko się toczy jakoś naturalnie. Są osoby, które czują ogromny niepokój i potrzebują doprecyzować, dopytać i też nie ma w tym nic złego. Zapytanie o to, jaki my mamy status relacji, co nas łączy, czy my jesteśmy ze sobą na wyłączność, czy spotykasz się z kimś innym, czy jesteś aktywna, aktywny jeszcze w aplikacji randkowej, jest całkiem, wydaje mi się, naturalnym pytaniem w zadbaniu też o siebie. Bo jeżeli ja nie chcę być w haremie i nie chcę być jedną z pięciu na przykład kobiet, z którymi spotyka się dany mężczyzna, to ja chcę go dopytać, jak on to widzi też tą naszą relację, jeżeli się spotykamy już jakiś czas, bo bardzo trudno uzyskać taką odpowiedź po pierwszej randce, no bo jeżeli ktoś jest z takiej aplikacji, no nie oszukujmy się, atrakcyjna osoba ma wybór. Pisze z wieloma osobami, spotyka się z wieloma osobami. I to nie jest tak, że nawet jak mieliśmy fajną randkę, to z tego coś będzie. Bo zdarza się tak, że randka jest super, trwa 10 godzin, a potem nie ma z tego nic. I też piszą do mnie dziewczyny: pani Magdo, byłam na randce, trwała 6 godzin, było ekstra, rozmawialiśmy o wszystkim. No i on się potem nie odezwał.
1: Co jest ze mną nie tak?
2: Co jest ze mną nie tak? Wiesz, logiczne jest to, że jeżeli ta randka trwała tyle czasu, to z tobą jest prawdopodobnie wszystko tak. Tylko być może są jakieś rzeczy, o których nie masz pojęcia, które wpłynęły na decyzję tego człowieka. Mógł się przestraszyć. Bardzo dużo ludzi boi się wejścia w relacje, boi się wejścia w związek. Ludzie się boją, że na przykład ktoś zorientuje się, że oni nie są wcale tacy fajni, że na przykład nie można ich kochać. Wiesz, nie każdy ma ciepły dom, kochających rodziców i dorastał w takim przekonaniu: jestem okej, można mnie kochać. Są ludzie, którzy w to nie wierzą, więc bardzo często uciekają przed bliskością, no bo nie chcą, żeby ten ich mroczny sen się spełnił, żeby ich ktoś odtrącił. Są osoby, które tak by chciały i się boją wchodzić w relacje. Na przykład myślą: o nie, to tak za szybko. No, była fajna osoba, no ale może będą inne fajniejsze. To jest niestety ta zmora aplikacji, że masz wrażenie nieskończoności. A to się kończy. Ja słyszałam o takich historiach, że ktoś tam skończył Tindera. Algorytmy są pewnie te, które podsyłają te osoby, no jakby no nie biorą nie wiadomo skąd z próżni, no biorą osoby, które tam są rzeczywiście, a mogłoby się wydawać, że dużo osób jest w takich aplikacjach, pewnie dużo, ale znowu, no to nie jest 20 milionów Polaków, więc mamy ograniczoną pulę, chociażby z samej Polski, ze świata również. Kolejna sprawa jest taka, że są osoby, które na przykład boją się iść na kolejną randkę z tą samą osobą, no bo właśnie się boją, że one rozczarują w jakiś sposób, w sensie, że będzie nudno, że nie będzie tak fajnie, jak było, albo po prostu to była magia jednej randki i więcej nic z tego nie będzie. Mogą być to osoby zajęte równie dobrze. Ostatnio do mnie pisała jakaś dziewczyna, że poznała mężczyznę i zaczęli randkować. I on może tylko się z nią spotykać w tygodniu i to późnym wieczorem. I ona w ogóle proponowała mu weekendy.
1: O co może chodzić?
2: O co chodzi? Więc zapytałam, a może chodzi o żonę, dla której są zarezerwowane weekendy. Potem się okazało, że pan ma dzieci, o których zapomniał wspomnieć i prawdopodobnie o żonie też nie wspomniał. Jeżeli już ona zadaje takie pytania, to znaczy, że coś jej nie gra, coś tam jest nietransparentne, więc nie ma co olewać takich sygnałów i myśleć, Boże, co jest ze mną nie tak, że on nie chce ze mną w te weekendy, tylko może trzeba zadać jemu pytanie, ej, co jest nie tak, że ty nie chcesz w weekendy?
1: Takie miałam wrażenie, kiedy cię słuchałam, ale potem pomyślałam, że nie powinnam generalizować, że wszyscy tam byliśmy w tym momencie, w którym człowiek zadaje sobie pytanie, ale co jest ze mną nie tak? Ale ostatecznie mam nadzieję, że jednak nie wszyscy tam byliśmy, a przynajmniej zdecydowana większość z nas znalazła sposób, żeby sobie stamtąd pójść. Ale jeżeli macie jeszcze inne wątpliwości, które dotyczą randkowania, poznawania osób, budowania relacji tych samych początków, to warto, żebyście zajrzeli do książki Na pierwszej randce widać wszystko, której autorka Magdalena Chorzewska, psycholożka, psychoterapeutka i seksuolożka, gości dzisiaj w Drogowskazach. W drugiej części naszego spotkania myślę, że trochę was zaskoczymy, bo będziemy rozmawiać trochę bardziej praktycznie. Oczywiście, jeżeli ktoś spodziewa się praktycznego poradnika, jak randkować, to aż tak nie będzie. Natomiast wydaje mi się, że mogą pojawić się odpowiedzi dotyczące bardzo uniwersalnych pytań, które sobie zadajemy, a odpowiedzi, na które mogą dać nam sporo pewności siebie. Zostańcie z nami, z Drogowskazami i Eską Rok. No i słyszymy się już za kilka minut. Aleksandra Galant.
0: Ten kawał

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Mam przyjemność rozpocząć drugą część drogowskazów na antenie Eskirok. Przedstawię się raz jeszcze. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi Magdalena Chorzewska, psycholożka, psychoterapeutka, seksuolożka, no i autorka książki Na pierwszej randce widać wszystko. Zaczęłyśmy nasze spotkanie od rozmowy o tym, czego my szukamy na tych randkach i czy one naprawdę są dla każdego, albo na pewno nie są dla mnie, bo to jest chyba odmiana tego pytania, którą częściej słyszymy. No ale dobra, załóżmy, że już w ten świat te randek postanowiliśmy zanurkować, postanowiliśmy wejść. I pojawia się taki wątek, wydaje mi się, że on jest szczególnie ważny w przypadku osób, które poznały się przez aplikacje, bo tam jednak mamy tą przestrzeń na to, żeby najpierw wymienić wiadomości, które możemy przemyśleć, no niestety skonsultować też z chatbotami, możemy wybrać swoje zdjęcia i dochodzimy do takiego momentu autokreacji, pudrowania siebie i kreowania. No i jak z tym nie przesadzić, żeby później się nie rozczarować? Wiem, że taka formuła, ta figura, mam koleżankę, która zawsze brzmi jakby się trochę kryć, ale naprawdę na studiach miałam taką koleżankę, która umówiła się z chłopakiem z aplikacji, czekała, czekała, nie przyszedł, aż dostała wiadomość, że używaj trochę mniej filtra na zdjęciach.
2: Oj.
1: Odchorowała to oczywiście, natomiast jest to pewnie też taka przestroga, żeby rzeczywiście, może nie tyle nie przesadzać z filtrami, co z takim kreowaniem się, no bo w pewnym momencie się spotkamy.
2: W dzisiejszych czasach filtrów jest wszędzie mnóstwo i bardzo łatwo jest ubarwić swoje zdjęcie, a im bardziej nakłamiemy, tym trochę gorzej później, no bo możemy zostać po prostu w niefajny sposób odtrąceni. I dotyczy to wszystkiego, co jest nieprawdą. W tym sensie, że jeżeli komuś wyślemy nieprawdziwe swoje zdjęcie, bardzo wygładzoną twarz, załóżmy mamy nadwagę, a na tym zdjęciu to będzie zdjęcie sprzed 10 lat, kiedy akurat byliśmy na diecie kopenhaskiej, no to ta osoba też może poczuć się oszukana po prostu. I nie chodzi tutaj o to, że osoby, nie wiem, super size nie mogą iść na randkę, bo oczywiście, że mogą. Nawet podam ci zaraz przykład. Ja uważam, że każdy może, tylko chodzi o to, żeby być wiarygodnym i żeby być autentycznym. Bo myślę, że twojej koleżance ze studiów musiało być bardzo przykro, ojej, ale była to dla niej niesamowita lekcja. Z drugiej strony jest wiele osób, które, wiesz, robią te profile bardzo niedbale. Czyli robią, nie wiem, zdjęcie brody od dołu. No wiadomo, że wtedy się nie wygląda dobrze. No są pewne pozycje, w których wyglądasz lepiej.
1: Zdjęcia w brudnym lustrze.
2: Zdjęcia w brudnym lustrze. Zdjęcia z bałaganem z tyłu. Wiesz, jak staniesz na przykład przy oknie w świetle dziennym, to światło dzienne cię pięknie oświetli. Ale jak staniesz w ciemnym kącie, no to jeszcze będziesz miała światło z góry i to jeszcze jakieś, nie wiem, żółte, no to jakby nie będziesz wyglądała dobrze. Na ileś zdjęć zawsze jest to lepsze i jest to gorsze. Ale niech to będzie zdjęcie oddające rzeczywistość. To jest jedna rzecz. Druga jest taka, właśnie miałam powiedzieć, miałam kiedyś pacjentkę, która była no taka super, super size. I ona miała kompleksy z tego powodu, bo mówiła, nie no, kto będzie chciał się ze mną umówić, ja jestem taka gruba, nikt nie będzie chciał, więc ona wrzucała zdjęcie swojej twarzy i miała piękne selfie porobione. Też miała bardzo ładną twarz, ogólnie była atrakcyjną kobietą, no nie czuła się tak. I rzeczywiście zdarzało się, że ona szła na randkę i mężczyźni mówili, że no nie, za dużo tego ciała, nie. I ja pewnego dnia zaproponowałam jej eksperyment i powiedziałam, słuchaj, a co by było, gdybyś rzuciła całą swoją sylwetkę? Są osoby, dla których będziesz po prostu przepiękna i nie będziesz miała tych nieprzyjemnych sytuacji na spotkaniach. I ona tak się zastanawiała, no ale sobie pomyślała, dobra, spróbuję. I co się stało? Jak wrzuciła zdjęcie z całej swojej sylwetki, z plaży, ze spaceru, to się okazało, że ma o wiele więcej polubień niż wcześniej. I też tej randki finalnie skończyły się sukcesem, bo rzeczywiście weszła w związek z facetem, który po prostu spodziewał się osoby, która będzie dokładnie tak wyglądać. Więc to nie jest tak, że jak my pokażemy prawdziwych siebie, to nie wiem, pies z lawą nogą się nie obejrzy.
1: A bo to jest chyba takie bardzo trudne założenie, że takim jakim jestem, czy taką jaką jestem, nikt mnie nie zechce. I to chyba leży u podstaw tego pudrowania, przerabiania, tak. Filtrowania.
2: To jest taka brutalna prawda, tak? No bo to mówi trochę o jednak bardzo wysokich standardach. No jak patrzymy na Instagram, no to okej, rzadko kiedy ktoś tam wrzuca zdjęcia bez makijażu, no chyba, że to, nie wiem, ja na przykład wrzucam, nie? Bo wiem, że to jest ważne, żeby pokazywać, że no kurde, mamy jakieś przebarwienia na twarzy, mamy czasami pryszcza, jesteśmy spocone, nie wiem, czasami po treningu, wstajemy rano, nie mamy zazwyczaj makijażu, jak ktoś śpi w makijażu, to naprawdę duży błąd. i że jesteśmy po prostu ludźmi, tak wyglądamy. Kobieta się nie musi malować, żeby, wiesz, wyjść z domu, albo nie wiem, nie musi nie wiadomo jak wyglądać, żeby mieć szansę w aplikacji randkowej, bo większość ludzi szuka ludzi do relacji, a nie jakiegoś klona, który jest po prostu wymalowany wiecznie, idealny, perfekcyjny. Ja myślę, że też, że taka idealna, perfekcyjna osoba to może być podejrzewana o to, że jest wygenerowana przez AI. Więc bądźmy naturalni. Też wiele osób zresztą mówi o tym, że szuka naturalnych osób, w sensie prawdziwych ludzi. A więc ja zachęcam do tego, żebyśmy byli i prawdziwi w rozmowie, i prawdziwi z wyglądu. Natomiast prawdą jest, że nie każdy człowiek wierzy w siebie i nie każdy też potrafi rozmawiać, nie każdy potrafi napisać nawet coś na swój temat. Natomiast ja tutaj zachęcam jednak do zmużdżenia się i do takiego zastanowienia się, co ja mogę napisać o sobie w kilku zdaniach, żeby w ogóle trochę siebie pokazać. No kto będzie to wiedział lepiej jak nie my? Naprawdę nie musimy gadać o tym z chatbotem, tylko możemy się zastanowić, co lubimy, czym się interesujemy, jakiej muzyki lubimy, co lubimy robić w wolnym czasie, czego tu szukamy, może jakieś fajne motto swoje życiowe, tak? Czym się kierujemy w życiu, jaką filozofią, gdzie ostatnio byliśmy. Ja myślę, że każdy jakieś życie ma i serio, mogłoby się znowu wydawać, że tu chodzi o nie wiadomo jakie wow, wow, życie, że wszyscy tu żyją na wysokim C, co weekend na Malediwach.
3: Podróże,
2: po flag prostu. Tak, w ogóle wszędzie był, cały świat zwiedził. Są ludzie, którzy nie wyjechali poza granicę swojego miasta i też są okej. Okay. Naprawdę, nie każdy człowiek musi być podróżnikiem, bo wydaje mi się, że najważniejsze, żeby po prostu właśnie powiedzieć, jestem taki, jestem taka, lubię to, lubię tamto. I wierzę w to, że z taką autentycznością naprawdę jesteśmy w stanie w te relacje wejść. Znowu mam przykład. Pamiętam, że miałam kiedyś taką pacjentkę, która miała prawie 30 lat, nigdy nie była z żadnym mężczyzną, nigdy nie była w związku i jej targetem był mężczyzna, który nigdy nie był z kobietą. Tak mam na myśli seksualnie. I wyobraź sobie, że znalazła. I właśnie w aplikacji randkowej. Po prostu no, uparła się, że będzie szukać takiej osoby, która będzie z podobnej bajki jak ona. To było dla niej ważne. I po prostu tam się spotkali, się sobie spodobali. I nie znaczy, że wszystko potem już żyli długo i szczęśliwie, bo wiadomo, że skoro nie byli w żadnej relacji, to się musieli z opóźnieniem uczyć tych relacji, bo wiesz, że my zaczynamy w wieku nastoletnim tak naprawdę. Te pierwsze zakochania, zerwania, kłótnie, pogodzenia, odkochania, relacje z ex, next i tak dalej. No ale jeżeli kogoś to ominęło z różnych powodów, bo my ludzie możemy mieć różnie, nie ma jednego wieku do inicjacji seksualnej, nie ma jednego wieku do pierwszej relacji. Różnie mamy i czasami po prostu pewne rzeczy robimy później. To myślę, że ważne też, żeby zastanowić się dokładnie, czego chcemy, jak już poszukujemy. I ta dziewczyna naprawdę, powiem ci, że trafiła w dziesiątkę. I jakoś niedługo po tym, jak się zalogowała w takiej aplikacji, parę randek miała, trafiła na chłopaka i poszło.
3: Czyli trzeba mieć w sobie trochę determinacji i wiary w to, że cel, jaki sobie założyliśmy, można osiągnąć.
2: Poczekaj, jeszcze mam jeden przykład znajomej, która uparła się na mężczyznę z konkretnym wykształceniem, dosyć niszowym. I szukała, szukała i znalazła.
3: Kiedy mówiłaś o kwestiach wizualnych, to pomyślałam sobie, że pod tym względem rzeczywistość randek jest okrutna. To sprawdzanie, ile wzrostu mają osoby, które poznajemy, ile ważą, czy na pewno mieszczą się w jakichś tego typu kategoriach. W książce było też chyba coś o włosach, o takich bardzo zewnętrznych, mierzalnych cechach. Ale jeżeli przejdziemy już, to przyznazwijmy to wizualne sito, to niezależnie, czy randkujemy online, czy w realu, no przychodzi ten moment, kiedy się spotykamy. I przychodzi moment na to słynne hej, co tam? Zdaje mi się, że nadal, przynajmniej kiedyś tak było, że dla wielu osób to był świetny pomysł, że o Boże, mam świetny sposób jak zagaić, napiszę hejka. To chyba nie zawsze jest najlepszy początek. Wiem, że w aplikacjach wiele osób w ten sposób traci to dopasowanie. Podejrzewam, że w takiej sytuacji, kiedy dwie osoby spotykają się przy stole i po tym hej, co tam, może zapaść cisza, też szanse na to, że uda się coś fajnego stworzyć, mogą zmaleć.
2: No i tu trzeba jednak być bardziej kreatywnym. Wspominałam o tym na początku naszej rozmowy, że mężczyźni mają tu gorzej, bo jednak w aplikacjach randkowych panuje niepisana zasada, że to mężczyzna pierwszy się odzywa, no chyba, że jest to jedna z aplikacji, w której po prostu nie ma mężczyzna możliwości się odezwać, jest taka aplikacja. W sumie mężczyźni mają tam łatwiej, bo już ten obowiązek nie spoczywa na nich. Ja myślę, że warto się odnieść do tego, co widzimy w tym profilu. Nie wiem, polubiłem twoje zdjęcie, czy nie wiem, przesunąłem w prawo, czy tam, nie wiem, w lewo, nie wiem, w którąś tam stronę przesuwa, bo tam, nie wiem, zobaczyłem, że jesteś w takim miejscu, a ja jestem ciekaw, gdzie to jest, albo też tam byłem, albo o, napisałeś, że tam, nie wiem, lubisz podróże, ja też lubię, a gdzie ostatnio byłaś, wiesz, żeby nawiązać jednak do jakichś informacji, które mamy już z tego profilu, no bo profil ma zaczepić tą osobę jakoś, zainteresować. Czasami ludzie robią to w zaczepny sposób, czasami prowokują. Różnie bywa. Pamiętam jednego mojego pacjenta, który uczył się Tindera na kursach, jak on ma pisać, tam w ogóle był, wiesz, nawet była sesja zdjęciowa do aplikacji, jak napisać właśnie ten profil, jak rozpisać sobie, no i jak zacząć pisać i na przykład jego uczyli, żeby na początku wysłać jakiś tak zwany GIF, a dopiero wrócić następnego dnia z jakimś pisaniem, no może to działa na niektórych. Ogólnie, no co sami byśmy odpowiedzieli na elo, siema, jak tam, a no co tam, jak dzionek leci? No wiesz, no od razu myślisz sobie, no nie, co to za rozpoczęcie?
3: No wiesz, ja to przekładam też na sytuację bardziej tradycyjną, czyli na przykład ktoś wpada ci w oko na, nie wiem, przystanku autobusowym.
2: Siema.
3: Siema. Nie chcę brzmieć boomersko, ani jak osoba, która już nie pamięta tego, ale takie zagajenie z drugiej strony w jakiejś sytuacji, na przykład w kolejce, nie wiem, niech będzie już ta biblioteka, na uczelni, w autobusie, to jest chociaż do nawiązania do jakiegoś wspólnego tu i teraz, w jakim jesteśmy, tak. Chociaż no podejrzewam, że taka zagajka pod tytułem o rany, ale korek.
2: Ale nawet o rany, ale korek, słuchaj, to mamy trochę czasu, to możemy sobie pogadać. Zawsze można tą rozmowę jakoś ograć.
3: A słuchaj, to, że też żyjemy w czasach, kiedy trochę się boimy osób wokół nas, obawiamy się, że ktoś może mieć wobec nas złe intencje, albo może chcieć nas naciągnąć, skrzywdzić, bo faktycznie wiele takich sytuacji też jest. Czy ten, nazwijmy to, użyję tego słowa, podryw w realu nie jest utrudniony właśnie przez to, że trochę się siebie boimy.
2: No ale z drugiej strony na żywo przynajmniej widzimy człowieka, a przy okazji naprawdę nie musimy od razu iść z tym człowiekiem w ciemną uliczkę, tylko możemy usiąść na kawie i sobie porozmawiać i dać sobie szansę. Ja w ogóle ostatnio powtarzam, jak się pojawiam w jakichś mediach, powtarzam modus operandi jednego z moich pacjentów, bo pan wrócił na rynek matrymonialny po 20 latach związku, bo się rozstał. I on powiedział, no postanowiłem robić to w sposób oldschoolowy i jak widzę atrakcyjną kobietę, no to podchodzę i mówię, no zauważyłem, widzę, że pani tutaj siedzi, jest pani zajęta, ale bardzo mi się pani spodobała. Czy ja mogę poprosić o numer telefonu? Obiecuję, że zadzwonię. I laski podobno po prostu kopara im opada i większość daje ten numer telefonu, bo to jest coś, na co kobiety też często czekają, bo to jest przyjemne, to jest fajne, to jest
3: takie filmowe.
2: Dokładnie, to jest filmowe, albo wiesz, no jesteś w knajpie, no ja wiem, że w dobie dosypywania różnych rzeczy do drinków to nie bardzo, ale no powiedzmy, że jak jesteś w jakiejś dobrej, porządnej restauracji i nie wiem, kelner przyniesie ciastko jakieś czy coś i powie, że to od tego pana tam przy stoliczku obok, no i jest to szalenie miłe. Uważam, że to jest fajne i oczywiście będą osoby, które powiedzą, o, co pan robi, no ale jakby wydaje mi się, że większość ludzi jednak odpowie w pozytywny sposób. To jest trochę, nie wiem, jak idziemy po ulicy i się uśmiechamy do ludzi, większość ludzi się do ciebie uśmiechnie, po prostu ci to odda, jak zobaczy twoje dobre intencje i zobaczy, nie wiem, twoją twarz. Poza tym, no prawda jest taka, że ludzie się sobie przyglądają, niektórzy się sobie podobają. No ja jestem z tego pokolenia, kiedy się zaczepiało ludzi na ulicy i dla mnie to jest wręcz naturalne, że mężczyźni potrafią, nie wiem, zaczepić na światłach, jak coś w samochodzie, albo jak jesteś w sklepie, albo nie wiem, w knajpie. Poza tym, no, są te restauracje, gdzie są duże stoły, w śniadaniowniach często. To jest w ogóle super motyw do poznawania ludzi. No, siadasz z przypadkowymi osobami i tam się wszystko może wydarzyć. Ogólnie wszędzie możesz poznać osobę. Możesz poznać sąsiada, możesz poznać, nie wiem, w sklepiku, w warzywniaku, do którego chodzisz codziennie, kogoś. Prawda jest taka, że najlepiej poznawać ludzi gdzieś w okolicy, bo masz szansę z nimi nawiązać relacje. No, łatwiej jest z tego samego miasta niż na odległość, nie wiem, 500 kilometrów, bo to jest już wyzwaniem. Nie mówię, że jest to niemożliwe. Znam takie związki, które powstały właśnie na odległość, ale później ci ludzie jednak musieli coś wykombinować, zaryzykować, żeby wybrać jakieś miejsce, co też bywa trudne, żeby tak zrezygnować z mieszkania w danym miejscu, albo w ogóle no, zaryzykować i zostawić coś za sobą. Wracając do oldschoolowych randek i oldschoolowego poznawania się, naprawdę można wszędzie poznać ludzi tam, gdzie są ludzie. Póki co jest jeszcze ciepło, warto wychodzić w te miejsca, gdzie ludzie się spotykają, chociażby wieczorami. Ja przytaczam taki przykład, nie wiem, stania w kolejce do toalety w knajpie na przykład, nie? W klubie. Ja nie, jestem osobą nie pijącą alkoholu, ale zdarzyło mi się być w jednym z barów, po prostu tak towarzysko ze znajomymi. No i poszłam do toalety. No ale tam jedna toaleta na cały bar, więc tam w ogonku po prostu. I ja już tam sobie znajomych znalazłam. W sensie wszyscy ze sobą gadali. No i wyobrażam sobie, że możesz w takiej kolejce też kogoś poznać. Wszędzie można tak naprawdę, tylko trzeba przede wszystkim wyjąć głowę i nos z telefonu, patrzeć na ludzi, czasami mieć odwagę zagadać, czasami dosiąść się do kogoś. Ten mój pacjent, co to tak wrócił na ten rynek matrymonialny, opowiadał mi, kurczę, tajemnicę tu zdradzam, ale dobra, tak przeinaczę trochę. Był w jakiejś tam knajpie i po prostu widział, że dziewczyna jakaś siedzi sama i zapytał, czy mógłby z nią zjeść posiłek, bo też jest sam. I tak sobie pogadali 2 godziny i nie planował kontynuować tego, ale powiedział, że zobaczył, że to nie jest trudne, żeby po prostu zacząć z kimś rozmawiać, żeby nawiązać jakąkolwiek znajomość, tylko trzeba trochę wyjść z inicjatywą. Ja myślę, że warto.
3: A ja myślę, że to jest piękne podsumowanie tego, o czym mówiłyśmy i to ma zastosowanie nie tylko w kontekście randek. To nastawienie pacjenta, o którym mówiłaś, że niekoniecznie każde takie zagajenie musi wiązać się z oczekiwaniem znalezienia miłości życia. Może to być po prostu miły obiad, miłe spotkanie.
2: Albo fajną znajomość możesz mieć po prostu.
3: Ale też myślę, że wymaga to może nawet nie tyle odwagi, co jakiejś takiej gotowości także na odrzucenie, że się usłyszy, o matko, co za świr, albo odejdź, bo zadzwonię po policję. Sądzę, że to też się może zdarzać, ale nie musi się zdarzać.
2: Ja bym zapytała,
3: zawsze,
2: czy dać numer telefonu na policję. A mogę podyktować. Mogę sama wezwać. Nie no, wiadomo, ale czujesz czasami, czy ktoś budzi w tobie niepokój, czy raczej sobie myślisz, przecież mogę porozmawiać.
3: Zwłaszcza, że mówimy o miejscach publicznych, to znaczy może nie do końca warto zagajać w ten sposób, jak się jest w nieoświetlonej alejce w parku.
2: Nie no, wiadomo.
3: Ale to, co powiedziałaś o otwartej restauracji śniadaniowni w biały dzień, bardzo do mnie przemawia. Kto wie, może ktoś z tej podpowiedzi skorzysta, podpowiedzi, której udzieliła Magdalena Chorzewska, psycholożka, psychoterapeutka, seksuolożka i autorka książki Na pierwszej randce widać wszystko. Mówimy o randkach, ale za chwilę porozmawiamy o randkach, które się nie odbywają, dlatego że na nie nie chodzimy. Cały czas rozmawiamy o tym, dla kogo są randki, z jakimi oczekiwaniami na nie chodzić, ale czy trzeba na nie chodzić? To jest pytanie, które gdzieś mi tutaj zakwitło i zadam je już za moment, dlatego zachęcam was, żebyście zostali z nami, z drogowskazami, no i słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. 4 paki piwa w puszkach. Różne rodzaje. 1+1 opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
5: Do mojej akademii. Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
6: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
5: Czekam na was w Julinku.
6: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas na finał. Oczywiście finał dzisiejszego spotkania w Drogowskazach, naszej rozmowy na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant i dzisiaj mam wielką przyjemność rozmawiać z Magdaleną Chorzewską, psycholożką, psychoterapeutką i seksuolożką, autorką książki Na pierwszej randce widać wszystko. Tak jak dwie pierwsze części poświęciłyśmy randkowaniu, temu w jaki sposób w tych randkach uczestniczyć, jakie nastawienie warto w sobie mieć. No ale pytanie, czy chodzenie na randki to jest konieczność? No bo jest sporo osób, które mówią, że nie lubią randek, nie sprawia im to przyjemności i też bez tego randkowania i wszystkich korzyści, jakie mogą one przynieść, w ogóle nie czują się poszkodowane.
2: Nie każdy człowiek musi chodzić na randki, nie każdy szuka jakiejś relacji i nie każda relacja tworzy się z jakiegoś wieloletniego randkowania czy wielomiesięcznego, bo znam przypadki osób, które po prostu były same, nagle pomyślały, dobra,

0: czas się z kimś związać i w zasadzie poznawały ludzi bez jakiegoś tam większego zaangażowania randkowego. W sensie jedna osoba, kilka spotkań już są w związku, to też się zdarza. Przy okazji są osoby, które nie chcą być z nikim. To znaczy są na takim etapie życia, że wiedzą, że nie chcą być w związku. Albo są po trudnych relacjach i potrzebują jeszcze parę rzeczy podomykać, przeżyć, uporać się z różnego rodzaju emocjami. Albo się sparzyły i już nie chcą być z nikim, bo było trudno. Masę powodów można mieć, żeby nie chcieć być w związku. Przy okazji są osoby, które wiedzą, że związek nie jest dla nich, bo na przykład właśnie mają taki styl życia, taką pracę, nie wiem, wyjazdową, czy robią jakiś projekt, piszą doktorat i po prostu są zajęte na tyle tym zadaniem, że wiedzą, że no nie będą w stanie być z drugą osobą. I ja myślę, że nie ma co uogólniać i wrzucać wszystkich do jednego worka pod tytułem w pewnym wieku to wszyscy powinni, każdy powinien być po ślubie. To jakby no nie. Ludzie mogą chcieć różnych rzeczy i potrzebować różnych rzeczy, więc ja bym proponowała, żeby każdy skupił się jednak na sobie.
1: Trochę o tym rozmawiałyśmy już w pierwszej części, ale mam wrażenie, że wątek, który warto jakoś pogłębić, to jest kwestia presji, dlatego że to, że można je odczuwać, to jest jedno, ale czasami się uginamy i czasami idziemy na tą randkę, dlatego że na przykład usłyszeliśmy, że ja mam świetnego kolegę, który jest totalnie w twoim typie i warto, no daj mu szans, no co ci się szkodzi się z nim spotkać? No i się spotykasz.
0: No, to wszystko zależy od nas. No, jak już się ugniemy, no to wiadomo, że zawsze możemy spędzić miły wieczór, możemy się zdziwić, pozytywnie zaskoczyć, ale możemy też mieć pewien niesmak. I ostatnio też słyszałam taką historię o takiej podwójnej randce, gdzie dwóch kolegów wybrało się na podwójną randkę, no i uciekali z tej randki, no bo oczywiście mogli powiedzieć, że idą do domu i są niezainteresowani i oni po prostu wyszli po angielsku. Może nie ma co na siłę. Ja rozumiem, że dla niektórych ludzi to jest jedyna słuszna droga życiowa, żeby właśnie się z kimś związać, mieć rodzinę, że wszyscy normalni ludzie to powinni w pewnym wieku coś tam.
1: Przypomina mi się dziennik Bridget Jones, filmowa wersja i matka, która chodziła za tą biedną Bridget i tak jej wciskała.
0: Tak.
1: I cała rodzina, która pytała, jak tam Bridget nadal jest tej starą panną. No mam wrażenie, że to jest jednak trochę w krzywym zwierciadle i wyolbrzymione, ale pewnie nawet w takiej wersji soft to może dawać w kość.
0: No a co się dzieje przed świętami w mediach? Zawsze są pytania, a jak odpowiadać na pytania przy stole, a jakich pytań nie zadawać? No właśnie takich, a kiedy ty kogoś przyprowadzisz? A długo ty będziesz sama?
1: A wiesz, że zauważyłam, że coraz częściej pojawiają się takie teksty, które bardziej mówią, że no, jeżeli ci te pytania nie odpowiadają, to po prostu nie jedź na święta.
0: A może po prostu powiedz, słuchajcie, to jest nie na miejscu pytanie. Może porozmawiajmy o czymś innym. Ja nie chcę rozmawiać o moim życiu prywatnym.
1: Chyba też panuje takie przekonanie, że jeżeli ktoś jest singlem, że mam problem z używaniem tych słów sam, samotność, bo one mają jakąś taką negatywną konotację.
0: To się mówi o stara panna i stary kawaler. Tak. Jeszcze gorzej.
1: Stary kawaler może jakoś trochę się broni, ale stara panna...
0: Nie błagam cię. A co myślisz, jak ja mówię stary kawaler, to co myślisz?
1: Z takim zdziwaczałem.
0: No właśnie. A stara panna? Z kotem.
1: Z kotem, prawda. Ale
0: znaczy, mam dwa koty i starą panną nie jestem.
1: Chodzi mi o to, że te słowa mają taką konotację, że coś się nie udało, coś nie wyszło. Jest sporo osób, które, o, powiem tak, nie jest w relacji i jest im dobrze.
0: No.
1: I tak. To jest ich wybór, a nie narzucona konieczność.
0: No, a teraz zobacz, jak ma sobie poradzić konserwatywna część społeczeństwa, która kombinuje, co to z tym seksem wtedy ta osoba samotna robi? Ilu to można mieć tych partnerów seksualnych w życiu? Zaraz się pojawia body counting i cała reszta, wiesz, jakby ja myślę, że jeżeli będziemy się naprawdę przejmować tym, co pomyślą inni, co my powinniśmy, no to nie będziemy żyć w zgodzie z tym, co jest dla nas ważne, a nie wszystko, co jest dla kogoś ważne, jest dla nas ważne. Przy okazji, jeżeli mamy nadgorliwą koleżankę, która pewnie chce dobrze nawet i mówi, słuchaj, ten mój stary to ma takiego fajnego kumpla, gościu się rozwiódł, gorące ciacho na rynku, naprawdę, dobra partia. No to możemy powiedzieć, wiesz co, ja widzę, że ty się martwisz o mnie i rozumiem, że chcesz mnie uszczęśliwić, ale ja tego nie potrzebuję, ja nie chcę takiej randki, ja nie szukam nikogo, ja nie chcę pójść, więc dziękuję ci bardzo. I tu zachęcam do asertywnej odmowy, no nie róbmy czegoś wbrew sobie.
1: Bo zasada trzech randek?
0: Wiesz co, zasada trzech randek, ale wtedy, kiedy ty masz na to ochotę, a nie wtedy, kiedy ktoś ci wciska na siłę kogoś. Przy okazji to nie jest tak, że masz iść na trzy randki, nawet jak czujesz całą sobą, że ty nie chcesz, że ci się osoba nie podoba, albo że aż masz, nie wiem, jakiś odruch, jak widzisz tą osobę, nieprzyjemny odruch. Chodzi o to, że jeżeli ktoś jest dla ciebie ciekawy, ale no nie wiem, no, nie była to randka na tak zwanym wysokim C, to daj szansę raz jeszcze, bo możesz odrzucać osoby, które są po prostu normalne, fajne, ale no ile się dowiesz o kimś na takiej randce? Przy okazji ktoś może być zmęczony, może być zestresowany, może się obawiać właśnie tego odrzucenia, więc spotkajmy się z kimś w różnych okolicznościach, raz na spacer, raz na jakieś jedzenie, może na jakąś kawę, idźmy, nie wiem, na jakąś wystawę, żeby zobaczyć po prostu, jak ta osoba się zachowuje, co mówi, o czym rozmawia, jak nam z nią jest, jeżeli widzimy potencjał, bo jeżeli nie widzimy potencjału i wiemy, że na pewno nie, to nie. To ma być też zasada dobrowolności. Nie zmuszajmy się do tego.
1: To mogłaby być świetna puenta naszej rozmowy, ale przyszło mi do głowy jeszcze jedno pytanie, które powinnam była zadać wcześniej, ale jakoś mi się to nie wplotło w rozmowę, więc może ono jakoś zakończy nasze spotkanie. Czy myślenie o randkach powinniśmy ograniczać tylko do osób, które się poznają, szukając relacji, czegokolwiek innego? Bo też dużo mówi się o tym, że miejsce na randki powinny znajdować też pary, które są już ze sobą długo. Zwłaszcza kiedy jest bardzo dużo obowiązków zawodowych, rodzinnych dzieci, ten czas gdzieś umyka. Pytanie, czy zaproszenie tej drugiej osoby na kolację, na wyjście do kina, do teatru, to jest właśnie ta randka?
0: Różne aktywności mogą oznaczać randki. Chodzi po prostu o to, żeby to podkreślić, że to jest nasz czas i ja ciebie zapraszam na coś takiego, czego my na co dzień nie robimy. Albo tak jak mamy dzieci, no to nawet samo to, że wyjdziemy sami sobie na spacer, to już jest randka. Możemy zabrać, nie wiem, herbatę do termosu, usiąść sobie na ławce w parku i to też może być randka. Możemy iść do kina, możemy iść gdziekolwiek, ale wyjdźmy z taką inicjatywą. Ja w ogóle uważam, że pary, które randkują, są o wiele bardziej trwałe niż pary, które gdzieś zagubiły to po drodze. Ostatnio do mnie napisała jakaś kobieta, która napisała, że jej mąż nie okazuje jej czułości. Ona ma tam, nie wiem, pod 40, on ma 40 lat i on mówi, no co ty głupia jesteś, już nie będziemy się wygłupiać, nie jesteśmy nastolatkami. Co ty za rękę chcesz chodzić, albo całować się, albo na jakieś randki chodzić. No ogólnie
1: całować się, najgorzej.
0: Najgorzej. No więc ogólnie to, że my jesteśmy w stałych związkach, nie powoduje, że my nie chcemy tych wszystkich rzeczy. Poza tym to randkowanie też jest fajne. Ja nie mówię o takim randkowaniu kompulsywnym, że ktoś randkuje od lat, nie może nikogo znaleźć i ma opis na Tinderze, zabierzcie mnie stąd, tylko mówię o takim randkowaniu, wiesz, kiedy są ludzie, którzy się sobie spodobali, randkują sobie. Ja bym przestrzegała przed zbyt szybkim wchodzeniem w taki stały, nudny związek. Po prostu randkujcie, ile wlezie, poznawajcie się. Też trudno zdecydować, czy ja chcę być z kimś do końca życia, jak ja znam tą osobę 2 tygodnie i no dobra, pospotykaliśmy się, pojedliśmy dobre rzeczy, byliśmy w kinie, no ale ja nie wiem dalej, co to za człowiek. No więc, no żeby poznać osobę i zdecydować się na związek, no to trzeba trochę sobie osadzić ją w jakiejś rzeczywistości. Natomiast jak już jesteśmy w tym związku, to randki też mogą być fajne. I kiedyś poznałam taką parę, oni są jakimiś influencerami. Oni randkują w każdym miesiącu tego dnia, kiedy mają miesięcznicę. Załóżmy, nie wiem, 19 dnia miesiąca wymyślałam jakąś randkę. I są od lat razem. I tak jak mówię, no to nie są zawsze wow, wow, randki, nie wiem, w jakimś super miejscu, w ekstra knajpie, ale są to wyjątkowe momenty, kiedy są po prostu razem ze sobą i nic innego się nie liczy.
1: Nie wiem, co mogłabym tutaj dodać, bo to są bardzo ładne słowa, którymi chyba zakończymy to dzisiejsze spotkanie. Świat randek, tego trochę, co w nich można widzieć, przybliżała dzisiaj Magdalena Chorzewska, psycholożka, psychoterapeutka i seksuolożka, a także autorka książki Na pierwszej randce widać wszystko. Trochę myląco, ale wydaje mi się, że było warto, spuentowałyśmy rozmowę nie pierwszą randką, tylko randką regularną, ale okazuje się, że może być ona równie ważna, więc bardzo ci dziękuję.
0: Ja również dziękuję.
1: Nasza rozmowa dobiegła już końca. Oczywiście tematu randek nie udało się wyczerpać. W swojej książce Magda ten temat analizuje o wiele głębiej. Mogę wam chyba zdradzić, że tam też pojawił się fragment, w którym swoją wiedzą podzielił się prywatny detektyw. Jak się domyślacie, świat randek, aplikacji randkowych również w ten sposób może być odbierany. Zachęcam was do lektury, zachęcam was także do tego, żeby wysłuchać tej rozmowy i jeszcze raz. Zrobicie to bez problemu, dlatego że ona jest już dostępna zarówno na Spotify drogowskazów, jak i na naszym drogowskazowym YouTubie. Oczywiście bez zmian na naszym Facebooku pojawiają się zapowiedzi kolejnych gości i kolejnych rozmów. No i wydaje mi się, że to jest wszystko na dzisiaj. Wiele wątków się pojawiło, wiele wątków można również samodzielnie zgłębić, do czego was zachęcam. No a ja niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Drogowskazy. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
2: Do mojej akademii. Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
3: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
2: Czekam na was w Linku.
3: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
0: Reklama.

nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań.